too important.

Despertador Miguin desperta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żebyśmy spotkać w audycji de Cubasu Muzyka, Jose Torres w Radiu Nowy Świat. No i przyznam szczerze, że pogoda nas nie rozpieszcza. W zeszłym tygodniu było zimno, lało, w niektórych częściach kraju burze, podtopie, ale mam nadzieję, że i u Państwa dzisiaj ciepło, wesoło, słoneczny, radosny, więc przybliżyć dwie orkiestry, dwie kubańskie orkiestry, które naprawdę wyznaczyły poniekąd kierunek, w którym ta muzyka taneczna na Kubie szła. To są kapele, które w latach 90. mieli największy boom, przeżyli największe sukcesy i najbardziej taneczne. Zresztą to można potwierdzić po karnawałach. Na karnawałach, kiedy Kuba tańczyła, właśnie te orkiestry byli na przodzie. Więc dzisiaj takie dwie orkiestry z bardzo cennymi muzykami, bo i jedna i druga mają do bardzo, bardzo duży w sensie wkładu i dużo bardzo znanych utworów, więc dzisiaj będzie tak zwane po naszemu mano a mano, czyli taki pojedynek dwóch orkiestr. Jedna z nich to Yumuri i Sus Hermanos. Chyba to była najbardziej rozpoznawalna kubańska orkiestra muzyki tanecznej lat 90. i początek XXI wieku. Ten zespół został założony we wrześniu 92 roku w Hawanie przez wokalistę Moises Baye, znanego pod pseudonimem Yumuri, który wcześniej zdobył popularność jako główny wokalista legendarnej orkiestra Rewe. Więc dzisiaj zaczynamy. Yumuri i Sus Hermanos w utworze Acaramelao, czyli po prostu przesłodzone. Yumuri i Sus Hermanos en de Cuba su música. Zaczynamy.

Proszę Państwa, nazwa orkiestry nie była przypadkowa, bo od początku tworzyli ją Yumuri oraz trzej z jego czterech muzykujących braci. Wśród nich znaleźli się Pedro Valle, saksofon altowy, Osvaldo Valle, saksofon tenorowy i flet, i Luis Alberto Valle na trąbce. Ten istotny wkład w rozwoju zespołu wniósł także Orlando Maraca Valle. I właśnie muszę to powiedzieć, że to jest światowej sławy flecista i były członek Irakere, który przygotował wiele aranżacji dla orkiestry. Zresztą Orlando Maraca Valle był prowodyrem zespołu Cubanismo. Ale póki co Yumuri i sus hermano w utworze Changanero.

Jumuri sus hermanos w utworze Changanero. I tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo osadzonym w rytmie rumba. Ale teraz przechodźmy do drugiego zespołu. No, nazywają się Son 14, ale to jest właśnie gra słów, bo son jako gatunek i 14, czyli liczba, również oznacza to, że jest ich 14. Son 14, prowadzone przez wybitnego caballero del son Adalberto Álvarez. Son 14 to jest, można by było powiedzieć, legendą współczesnego son cubano. Son 14 to jedna z najważniejszych orkiestr w historii współczesnej muzyki kubańskiej. Zespół powstał w listopadzie 78 roku, w tym samym roku, kiedy ja wjeżdżałem do Polski. Powstała ta orkiestra w Santiago de Cuba z inicjatywy pianisty, kompozytora i aranżera Adalberto Álvarez oraz wybitnego wokalista Eduardo El Tiburón, czyli Rekin Morales. Formacja liczyła 14 muzyków, stąd nazwa Son 14. Żeby nie przedłużać, posłuchajmy. Son 14, Cuestiones de Amor, czyli po prostu sprawy miłosne.

Czyli w miłości nie wiadomo, w których sprawach się wygrywa i w których sprawach się przegrywa. Są 14. Powstanie orkiestry zbiegło się z odrodzeniem tradycyjnego sonu. Trzeba powiedzieć, że dzięki Adalberto Álvarez ten son nabrał nowych kolorów, bo postanowił sobie za cel połączenia klasycznego brzmienia sonu z nowoczesnymi harmoniami, bogatszymi aranżacjami i energią współczesnej muzyki tanecznej. Dzięki temu son 14 stworzył styl, który stał się poniekąd pomostem między tradycyjnym sonem a późniejszą salsą kubańską i tymbą. Zresztą o tym się przekonamy dzisiaj. Kolejna propozycja. Utwór kompozycji mojej kuzynki Alina Torres, El Diapason. Diapason to jest urządzenie, które pozwala stroić instrument. To jest taki w kształcie U i się uderza i podaje prawidłowy dźwięk strojony. Czyli diapason. I tekst mówi, jeżeli nie pasuje ci diapason, powinien zażywać diazepam. To są takie tabletki na nerwy. Utwór El Diapason i Son 14 en De Cubason Música.

Jeżeli nie możesz używać diapason, to proponuję zażywać diazepam. I wracając do Yumuri i sus hermano, i sus hermanos, już w 1993 roku grupa zdobyła tytuł najlepszej nowej orkiestry roku w popularnym kubańskim programie telewizyjnym Mi Salsa. Debiutancki album Cocodrilo de Agua Sala, czyli krokodyl słonej wody, odniósł ogromny sukces, a utwory z płyty przez wiele tygodni utrzymały się na czołowych miejscach list przebojów kubańskiego radia i telewizji. Yumuri y sus hermanos w utworze Coge la botella, czyli Słap se butelkę.

jeden.

Yumuri y sus hermanos coge la botella. I muszę powiedzieć, że naprawdę nawet jak się ma, tak jak mówię, rytm we krwi i się ma trochę kłopoty z krążeniem, to z takim utworem można się bawić całą noc. I dlatego te kapele były tak pożądane podczas karnawału. Karnawał, który się zaczynał, karnawał, który wiadomo kiedy się zaczynał, ale nie wiadomo było kiedy się skończą. Yumuri y sus hermanos coge la botella. A powróćmy do Son 14. Bo także złożyło, że historia mówi, że w 1984 roku Adalberto Álvarez opuścił już Son 14, aby stworzyć nową orkiestrę. Adalberto Álvarez y su son. Mieliśmy okazję kilkakrotnie gościć właśnie jego magnificencja El Caballero del Son z tym zespołem. Mimo odejścia założyciela Son 14 kontynuował działalność pod kierownictwem kolejnych muzyków i do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych kubańskich grup wykonujące son. Posłuchajmy Son 14 w utworze Desnudos, czyli rozebrany, czyli na golasa. Desnudos, Son 14, en De Cubazo Música.

Są katorce i desnudos. Muszę powiedzieć, że bardzo było znaczące brzmienia zespołu Adalberto Álvarez i Susón. Bardzo charakterystyczny i bardzo, bardzo podobny do tego okresu, kiedy pracował w zespole są 14. Zresztą brzmienia sonu w tym składzie zawsze będzie bardzo podobny. I czasami mam obawę, że Państwo powiedzą, że każdy utwór jest taki sam, ale nie. Są podobne stylistycznie. Można by było powiedzieć, że każdy wals Straussa jest podobny do drugiego, ale jednak nie. A póki co Yumuri i sus hermanos. Rumba pa'l bailador, czyli rumba dla tancerza. En de cómo es música.

Muszę powiedzieć, że naprawdę ten utwór aż nogi same chodzą. Rumba pal bailador. I dlatego również przypominam, dlaczego oni byli tak mile widziani na karnawałach, bo naprawdę ciągnęły się tłumy za nimi na tych korowodach i na tych karosach. To był taki pojazd przestrojony. Dlatego właśnie to było ważne, żeby te zespoły brały udział, bo rzesza tancerzy chodziły za nimi. A teraz powracając do Song 14, jeden z bardzo znanych utworu. Song, el song de la madrugada, czyli song świtu.

I muszę się do czegoś przyznać, że ta wersja mi się mniej podoba, bo jest za szybka i jak dla tancerza w moim wieku, to już nie jest tempo do szaleństwa. Niemniej jednak wirtuoseria instrumentów dętych to zawsze była mocną szkołą kubańską. Kolejna propozycja Yumuri y sus hermanos. Que me pidan regalao. Czyli po prostu niech proszą mnie o to za darmo. I Yumuri y sus hermanos.

I tak jak mówiłem, dzisiejsza audycja to jest taki mano a mano, czyli bardzo, bardzo ciasna walka między dwoma kapelami o podobnym stylu i brzmieniu. Na zakończenie, Son 14, cuidado con lo que dices, czyli uważaj, co mówisz na temat Endecomas Musica.

I właśnie nie chciałem to przerwać, bo to jest mój najbardziej ulubiony numer tego zespołu. Nosi tytuł Cubano Cubano. Tak jest bardzo dla mnie bliski ten utwór, że w momencie, kiedy prowadziłem taki projekt churalny z zespołem tradycyjnym, z moim zespołem tradycyjnym, to zrobiłem aranż na chór mieszany właśnie z tym utworem. Bardzo, bardzo go lubię. Diumuri i sus hermanos i Cubano, Cubano. A kolejna propozycja, son 14, La Negrita Concepción.

ale wybitny, wybitny przykład sonu w tym utworze. Zresztą to sama nazwa Son 14, pomimo że również chodziło o ilość członków zespołu, ale naprawdę bardzo korzeniowo ten son. Tak jak kolejna propozycja, Son 14, Tal vez me vuelvas a llamar, czyli może kiedyś do mnie zadzwonisz.

Son 14 y el tiburón na wokalu. A powracając do zespołu Yumuri y sus hermanos, mi salsa tiene candela.

niezaprzeczalne brzmienia tych zespołów. Nie da się ukryć, że to najwyższy pułap, jeżeli chodzi o wykonania son. Tak samo jak son 14. ¿Qué culpa tiene la estaca? Posłuchajcie.

To dopiero był czadowy utwór, Son 14 i Que culpa tiene la estaca. I proszę Państwa, po pierwsze, zastanawiam się nad tym, że wszelkie informacje, czasami jest bardzo dużo na temat tych zespołów, zawsze pada w pierwszej godzinie. No bo w drugiej godzinie to nie będę powtarzał tej samej informacji, tych samych informacji, a zawsze mam okazję zaprezentować więcej muzyki. Tak jak w przypadku tego utworu, muszę coś powiedzieć. Yo morí y sus hermanos. No sé por qué me echó bilongo. I co to oznacza to słowo bilongo? Znaczenie, to jest w najstarszym znaczeniu bilongo oznacza zestaw magicznych składników używanych w rytuałach. Zioła, korzenia, kości, kamienie, proszki i inne przedmioty. Amulet lub ładunek umieszczany w naczyniu rytualnym. Nganga. Zaklęcie lub czar mający wywołać określony skutek. Termin ten stał się bardzo popularny dzięki klasycznemu utworowi bilongo, znanemu również pod pierwszym wersem La Negra Tomasa. Piosenka ta opowiada o kobiecie, która według bohatera utworu rzuciła na niego bilongo, czyli miłosny urok lub czar. Nie zależy tego rozumieć dosłownie, w kulturze kubańskiej jest to poetycka metafora silnego zauroczenia lub namiętności. I mówię o tym, bo kolejna propozycja Yumuri i sus hermanos nosi tytuł No sé por qué me echó bilongo, czyli nie wiem dlaczego rzuciła na mnie te czary. Yumuri i sus hermanos.

No sé por qué me echó Bilongo i Yumuri i sus hermanos, ale teraz chciałem podkreślić, że kwestia, że Song 14 był wybitną i bardzo wpływającą kapelę sonową, nie brakowało u nich w repertuarze piękne bolera. Song 14, otra vez solo, czyli jeszcze raz samotnie. Tego masu muzyka.

I tutaj dało się zauważyć pewne wpływy, bo to były lata 80., wpływy perkusji elektronicznej, które były bardzo mocne wtedy, niemniej jednak dużo elementów jazzu, była improwizacja, harmonia bardzo jazzowa i mimo wszystko utrzymane w gatunku bolero. Ale za to Yumuri i sus hermanos odpalą. Yo soy callejero. Callejero to jest coś w rodzaju człowieka, który zawsze jest na ulicy. I nie po to, żeby robić jakieś grzeczne rzeczy, tylko taki łobuz. Yo soy callejero. En Diego Paso Música.

Niektórzy mnie nazywają Callejero, ale nie wiedzą, że dla mnie to dom jest najważniejszy. Humorizitus hermanos. A teraz mamy Son 14. Acabo de llegar. Czyli niemalże dopiero teraz przyszedłem. I Son 14.

I tutaj mamy osłonę bardzo czarangową, czyli ze skrzypcami i z fletem. Son 14 potrafił bardzo szybko i skutecznie zabrzmieć w innym składzie. Yumuri i sus hermanos. Soltero en carnaval, czyli po prostu być singlem podczas karnawału. Dokładnie.

porque en carnaval hay que estar soltero. Czyli podczas karnawału trzeba być po prostu singlem. I wracając do Son 14, chciałbym przypomnieć, że Adalberto Álvarez już jak stworzył swoją następną kapelę Adalberto Álvarez i Suson, rozwijał najbardziej jak można było elegancko zagrać Son i zmarł 1 września 2021 roku w Hawanie w wieku 72 lat wskutek powikłań po COVID-19. Ale naprawdę pozostawiał po sobie ogromny dorobek artystyczny i moim zdaniem jest jeden z najwybitniejszych architektów współczesnego sonu kubańskiego, bo jego twórczość wywarła wpływ na całe pokolenie muzyków kubańskich i salserów na całym świecie. Posłuchajmy w jego wykonaniu Dámelo, czyli po prostu

I proszę Państwa, te ostatnie takty były bardzo jazzowo, bardzo nowoczesne, mimo że to już nagrania mają swój czas. Również ten utwór na zakończenie Yumuri i Sus Hermanos. Pegaito a la Darima, czyli bardzo blisko sceny, bardzo blisko tej muzyki, bardzo głębokie w moim sercu. De Cuba, su música, José Torres w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W Niemczech trwa obława za kierowcą, który wjechał w tłum podczas Parady Równości w Berlinie. Jedna osoba zginęła, 16 osób jest rannych, z czego 3 w stanie zagrażającym życiu. Świadkowie zeznają, że część ofiar miała odnieść rany od ciosów nożem. Podejrzanym sprawcą jest 21-latek, członek lokalnego środowiska islamistycznego. Policja opublikowała już wizerunek Abdullah B. i wydała za nim list gończy, mówi burmistrz Berlina Kai Wagner. Wielu ludzi świętowało różnorodność tego miasta, jego otwartość na świat, wolność w tym mieście, a także miłość, i ten dzień zakończył się okropnym aktem. Mogę tylko powiedzieć, że Berlin jako miasto wolności i różnorodności będzie rósł silniejszy i zajmie jasne stanowisko. Nie pozwolimy nikomu odebrać nam naszego stylu życia i stylu bycia razem. Zareagował już też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zdarzenie nazwał odrażającym i zapowiedział surowe ukaranie sprawcy. Teraz w serwisie Francja. Minionej nocy ewakuowano 55 tysięcy osób z terenów na południowym zachodzie kraju, z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Razem mówimy już o grupie 220 tysięcy osób. Zdecydowano też o zamknięciu niektórych linii kolejowych i autostrad. W desperackiej walce z żywiołem na pomoc strażakom ruszyli francuscy rolnicy. Jeden z nich tak mówił o tym agencji APT. Przyjechaliśmy, żeby pomóc, bo gdyby to był nasz region, chcielibyśmy, żeby inni zrobili to samo. Biorąc pod uwagę skalę katastrofy, uważamy, że nasze wysiłki są również bardzo mile widziane. Na koniec Polska. Czeka nas kolejna fala upałów. IMGW wydał w związku z tym alerty dla 12 województw. W centrum, na południu i zachodzie Polski zacznie się dziś w południe.
1: Od zachodu zacznie zbliżać się niż wraz z frontem atmosferycznym i początkowo pogoda jeszcze będzie spokojna, ale już w drugiej części dnia na zachodzie Polskę, nad Polskę wkroczą już opady, burze, które wieczorem oraz w nocy będą stopniowo przemieszczać się już w kierunku centrum kraju. Przed frontem jeszcze utrzyma się to gorące i wilgotne powietrze, dlatego lokalnie burze mogą być bardziej intensywne.
0: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, a to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Wrzenie nowego świata.
3: Dzień dobry, witam prosto z faktycznego Domu Kultury, a dziś razem z nami Adam Wajrak. Poproszę
4: dzień
3: o gorące.
4: Dzień dobry, bardzo miło. Dzień dobry. Och, jak wspaniale.
3: Przyrodnik. Dziennikarz, człowiek lolka, a dla mnie to jest chodzący dowód na to, że życie może być nieustającą przygodą. I ta przygoda może się zdarzyć gdzieś daleko na północy, ale równie dobrze tuż za rogiem. Adam od lat otwiera moje oczy i uszy na rzeczywistość i
4: nie,
3: zaczynamy.
4: No, teraz ty mi otwierasz tymi tak? swoimi cudownymi owadami. Tak, tak. Ja obserwuję, co robi Weronika i...
3: I nazwał mnie owadziarą.
4: Owadziarą, tak, bo są dziewczyny, które są blacharami, wiadomo. One się zajmują samochodami. Uwielbiam też je, chociaż nie mam prawa jazdy, ale uwielbiam je dlatego, że mnie wożą wszędzie.
3: A ja też lubię być wożona, to
4: tak,
3: mamy cechy wspólne.
4: Natomiast ty jesteś cudowną owadziarą.
3: Bardzo ci dziękuję w takim razie. Zaczynamy wspólną, nowoświatową, drodzy państwo, przygodę. I pomyślałam sobie, Adam, że my dzisiaj porozmawiamy o miłości i wiem, że może się zdarzyć za chwilę taki komentarz, świat płonie, a oni o miłości, ale ja uważam, że bez miłości nie ma napędu do działania, bo ci, którzy kochają, po prostu nie krzywdzą.
4: Słuchaj, Jacek Kuroń też tak uważał, a on był człowiekiem, który bardzo zmieniał świat i uważał, że wiesz, że miłość jest po prostu najważniejsza i zawsze to było dla niego, to mi powtarzał, że miłość jest czymś, co daje dobro. Wiesz, to samo mówił Marek Edelman w Najstraszniejszych, wiesz, zaczęliśmy bardzo grubo i poważnie, ja wiem, też mówił o tym, że to jest najważniejsze, więc jakby myślę, że miłość, no i oczywiście przygody, i to jest coś, co pozwoli nam przetrwać i coś, co pozwoli nam zmienić świat, więc jakby myślę, że ja patrzę generalnie optymistycznie w przyszłość.
3: To zacznę od tego, że ty zawsze wydawałeś mi się człowiekiem o bardzo pojemnym sercu. Zawsze powtarzam, że mamy dwie komory przedsionek i tam jest dużo miejsca. Powiedz tak szczerze, w kim albo w jakiejś idei ostatnio się zakochałeś, tak z miejsca?
4: z miejsca. Ja jestem z miejsca zakochany od ponad 30 lat w jednej Andaluzyjce.
3: A to wiem, zaraz o nią wypytam.
4: Ale wiesz, ja na przykład, pierwsza taka miłość, taka szokująca z ostatnich lat, to jest Wisła. I mój przyjaciel z dzieciństwa, Romek Wolański, paru moich kolegów przyrodników mi powtarzało, że słuchaj, musisz popłynąć Wisłą, to jest coś niesamowitego, to jest cud przyrodniczy. I wiesz co, ja trochę im nie wierzyłem, bo myślałem, że ja wszystko wiem o przyrodzie w Polsce, że wiem, przecież mieszkam w Puszczy Białowieskiej, która jest absolutnym cudem, chodzę po Tatrach, po Bieszczadach, które też są absolutnymi cudami. I nie wyobrażałem sobie, że jest coś takiego w środku kraju, co jest tak genialne, tak niesamowite. No i nie pojechałem na Grenlandię z różnych przyczyn. Myślałem sobie, no dobrze, to popłynę na tą Wisłę. Wziąłem nasze kanu, lutrę, tak się nazywa, czyli wydra po łacinie. Zacząłem płynąć tak gdzieś drugiego dnia. Ja wiem, to powinno być wypikane, ale powiedziałem tak, o kurwa, ale pięknie. Po prostu. I tak mówiłem już kolejnego każdego dnia, bo Wisła jest szeroką rzeką, która płynie bardzo wieloma korytami, obmywa różnego rodzaju wyspy. I tu uwaga, powiem bardzo ważną rzecz, żebyście Państwo zapamiętali, bo czytelnicy mnie poprawili. Obmywa nie łachy piaszczyste, tylko ławice piaszczyste.
3: A ławica to nie ryby?
4: Nie, to też, ale też piasek, na którym siedzą po prostu jakieś wspaniałe czajki, brodźce, czasami rycyki, czaple białe, czaple siwe, kormorany, bieliki, chodzą po prostu bociany czarne, sarny biegają, pływają w tym wszystkim, łosie, bobry. No po prostu człowiek się czuje jak na jakiejś Alasce. I ja naprawdę myślałem, że ja wszystko wiem o Wiśle, bo napisałem, jestem 30 lat dziennikarzem, Wisła jest ważną rzeką w Polsce, najważniejszą, więc pisałem o Wiśle, więc myślałem, że o tej Wiśle wszystko wiem. A tu się raptem okazało, że ja po prostu, tak jakbym pisał o Puszczy Białowieskiej, stojąc na skraju Puszczy, nie wchodząc do środka. I Wisła jest taką moją miłością. Teraz z przyjaciółmi sobie popłyniemy może pierwszego na kawałek taki wiślany, na kajaki, i bardzo chciałbym, żeby ta Wisła była doceniona bardzo, żebyśmy zrozumieli, że mamy coś niezwykłego. Ale zakochałem się w Wiśle, absolutnie.
3: No to płynie Wisła i płynie rozmowa. Swoją drogą to jest dobry tytuł na podcast, Płynie rozmowa.
4: Tak.
3: To może Państwo się zdziwią, ale Adam według mnie jest też człowiekiem, który wierzy w instytucję swata lub swatki. Bo ty zostałeś z tą Andaluzyjką, którą wspomniałeś, czyli wspaniałą naukowczynią Nurią Selwą Fernandez, zeswatany.
4: Tak, absolutnie.
3: Powiedz, jak to wyglądało.
4: To wyglądało tak, że wiesz co, to zacznę od historii, że ja oczywiście jestem bardzo, mam pojemne serce, więc miałem mnóstwo miłości różnych, ale one się jakoś dziwnie kończyły. Pojechałem w Arktykę. W Arktyce się oczywiście natychmiast zakochałem. To był drugi raz. Zostałem w takiej chatce pod górą Wrzasku. I byłem tam przeszczęśliwym, samotnym człowiekiem. Sam ze sobą. No czasami przychodziły liski polarne, były nużyki, pojawił się niedźwiedź. To był mój pierwszy niedźwiedź, którego zobaczyłem z daleka. I byłem pewien, że chcę je zjeść. I było mi bardzo dobrze z tym wszystkim. I pomyślałem sobie, że to jest taka moja, mój sposób na życie, żeby sobie jeździć w różne dzicze samemu. I wróciłem, dojechałem do miasteczka, do Longyearbyen po tych 2,5 miesiącach w chatce i zadzwoniłem do mojego przyjaciela Piotra Jachowicza, który miał jedyną w Białowieży taksówkę, Forest Taxi się nazywała, ale zbankrutował, bo wszyscy mu chcieli płacić jajkami i drewnem. I Piotrek mówi, słuchaj, wiesz, bo tutaj przyjechała taka dziewczyna, taka Andaluzyjka i myśmy mieli taki kot, mówiliśmy, bo oglądaliśmy taki film Goryle we mgle z Dianą Fossey. Diana Fossey to była jedna z trzech, to się nazywało Three Primates, takie trzy dziewczyny, które się wybiły, były niezwykłymi badaczkami małp, badaczkami naczelnych. To była Diana Fossey od goryli. Ona zginęła, została zabita przez kłusownika. Bardzo dużo zrobiła dla ochrony goryli. No najbardziej znana Jane Goodall. I, e, i, i taka niedawno zmarła, mam bardzo trudne nazwisko do wymówienia, ja nie pamiętam nigdy, bo to jest litewskie nazwisko, ona się zajmowała z kolei orangutanami. Ona niedawno zmarła, to była ostatnia z tych trzech dziewczyn. W każdym razie Oddajenie fosy powstał film Goryle we mgle, wzruszający, wspaniały o silnej kobiecie, która walczy o przyrodę, która bada przyrodę. Jak i Piotrek mówi, słuchaj, to są takie goryle we mgle po prostu. Powiedział o nóg. I ja mówię, co ten chłop...
3: Dobrze znać kontekst.
4: Co ten chłop mi po prostu opowiada? Ja mu tutaj o niedźwiedziach, o lisach polarnych, a on mi po prostu o jakiejś dziewczynie, która tam przyjechała, jest w Białowieży. I oni to wszystko rzeczywiście uknuli, zaplanowali. Jak przyjechałem do Warszawy, to już mi pokazywali zdjęcia Nuri. Ja mówię, no nieźle, nieźle, no rzeczywiście. Ale i wchodzę na... Bo to też różne są historie, że myśmy się poznali w lesie, to nieprawda. Myśmy się poznali na imprezie. I wchodzę na tą imprezę i widzę po prostu dziewczynę, która jest szalenie czarna, dużej tego słowa. Ma ciemną, opaloną skórę i takie kruczo-czarne włosy, takie po prostu taki węgiel. No ja po prostu od razu się zakochałem. Nuria nie od razu. Ja musiałem popracować nad tym, ale ja się od razu zakochałem. Tak, więc ja wierzę w to swatanie i nie wiem, czy mi wychodzi swatanie. Może wychodzi, może nie wychodzi.
3: Wychodzi.
4: Podobno wychodzi.
3: Dobrze poinformowanych źródeł
4: wychodzi. Pozdrawiamy Kasię i Dzwoneczka. Dzwoneczku, powodzenia i to będzie wspaniała przygoda. I cudowne, wieczne. Tak.
3: Aż no zgubił i, wątek, meandruje tak, nam ta rzeka. No ale dobra, to ja jeszcze
4: tak
3: się zatrzymam
4: Wisła.
3: Przy Nurii, bo miłość to jest dla mnie też wspólne robienie różnych rzeczy, czyli doświadczanie różne przygody. I powiedziałeś mi kiedyś o takiej sesji, kiedy fotografowałeś sępy i wtedy podobno w głowie pojawiła ci się bardzo konkretna myśl.
4: Wiesz co, tak, to było tak, że jak poznałem Nurię, to właściwie Nuria musiała natychmiast prawie wyjechać. Była miesiąc w Polsce. To jeszcze też był taki czas, kiedy Jacek, który był moim przyjacielem, startował na prezydenta. Były wybory prezydenckie, on się strasznie uparł, że ja będę jego ministrem od środowiska. Był bardzo głupi pomysł. I krzyczał na mnie i mówił, słuchaj, tu Polska, trzeba służyć Polsce, ojczyźnie. A ja mówię, Jacek, słuchaj, ja nie mogę służyć ojczyźnie, bo poznałem przepiękną dziewczynę, zakochałem się. On mówi, no dobra, to zrobimy to tak, że pojedziesz ze mną na spotkanie do Łodzi, ale z tej Łodzi cię odwiezie samochód rządowy do Białowieży. Jedyny raz pojechałem rządowym samochodem do Białowieży, do Nurii. I później Nuria wyjechała, ja przyjechałem do niej do Hiszpanii. To było, ta droga, to są lata 90. 95 rok, więc ta droga nie wyglądała tak, że teraz wsiadamy w tanie linie lotnicze i tam, nie wiem, po 3,5 godzinie jestem w Sewilli. Tylko po prostu nie stać mnie było na samolot, więc jechałem po prostu jakimś autobusem z przesiadkami, nie pamiętam, 60 godzin czy coś takiego. I przyjechałem do Nurii, w ogóle zupełnie inny świat. To znaczy jakby taka europejska Afryka, sępy, flamingi, Doniana, która Park Narodowy Doniana, który wygląda jak po prostu jak jakaś sawanna, no coś w ogóle nie, takiego bardzo nie mojego. Ja bardzo chciałem sfotografować sępy i słuchajcie, czołgałem się do tych sępów, czołgałem i w pewnym momencie zobaczyłem, że skończył mi się film, że, no bo wtedy mieliśmy fotografię analogową, ja zresztą ciągle uwielbiam fotografię analogową, tu mam ten aparat. I myślę sobie, no to koniec. Ale później sobie pomyślałem, mówię, jeżeli telepatycznie ta dziewczyna zrozumie, że skończył mi się film, to po prostu ja będę z nią do końca życia. I po chwili patrzę i Nuria się czołga z tym filmem. Ale w ogóle, nie, żeby było jasne, nie było żadnych machań, żadnych gestów, żadnych takich rzeczy.
3: No bo miłość to jest właśnie ta uważność na drugiego człowieka. To teraz jeszcze powiedz, jak
4: nie,
3: wiele można...
4: jakaś magia. Taka.
3: No magia też. Mhm. Jak wiele można zrobić z miłości? Powiedzmy, że Nuria się zajmuje drapieżnikami. Między innymi ja pamiętam zawsze tą opowieść, że badała kupy wilków. U was w lodówce były...
4: Różne kupy bada.
3: Różne kupy. No ale co jako taki
4: ona
3: narzeczony
4: uważa,
3: partner robiłeś z miłości?
4: Można... zrobić bardzo dużo.
3: No znaczy, kupa radości jest zawsze z tobą, słuchaj, ale opowiadaj.
4: Ja robię bardzo dużo. No ja, wiesz, no, cały czas muszę zbierać jakieś włosy, jakieś trupy, jakieś, wiesz, my mamy taką lodówkę, którą...
3: Ale czy to jest osobna lodówka na te zbiory, czy...
4: Tak, osobna. Na szczęście okay. Kiedyś była nieosobna. Kiedyś była, na przykład, to też taka, to zboczymy na chwilę, to była taka anegdota. Nuria zobaczyła, że nasza wydra je, nasza oswojona wydra, Julę, którą wychowywaliśmy, że ona je kijanki. Ale przestudiowała różne publikacje na temat diety wydry i zobaczyła, że w ogóle nie ma tam kijanek. No bo kijanka właściwie się składa z samej takiej galaretki, ale ma tam takie rogowe ząbki, którymi tym je. No i nazbierała jakichś martwych kijanek, żeby je przebadać, co z takiej kijanki zostaje. Włożyła do lodów, do pudełka po lodach pewnej firmy, nie powiem której. I przyjechał mój tata. Otworzył lodówkę, bo wtedy było rzeczywiście pomieszane. I tak w pewnym momencie go widzę z tym pudełkiem i on to konsumuje i mówi, dziwne te lody.
3: Ale dowód, że można zjeść jednak, można zjeść. Więc wydra
4: tak,
3: też mogą.
4: Tak, tak. No więc jest z tego publikacja nawet naukowa. Znaczy nie z tego, że mój tata zjadł, ale z tego. I rzeczywiście było tak, że to się bardzo, bardzo, bardzo mieszało wszystko. Natomiast no teraz jest już oddzielone. Jak byliśmy razem na Spitsbergenie z Nurią właśnie w tej chatce pod Górą Wrzasku, bo ja bardzo chciałem ją tam zabrać, no to w pewnym momencie Nuria zobaczyła, że na takim wzgórku obok jest pełno kup niedźwiedzia polarnego. A nie, no, kupa niedźwiedź polarny jest olbrzymim zwierzęciem, więc kupa też jest bardzo duża. Ten jadł bardzo dużo roślin, więc one nie były jakieś takie bardzo obrzydliwe, bo najgorszą rzeczą na świecie jest na przykład kupa niedźwiedzia po padlinie albo po łososiu na Alasce. To jest po prostu coś tak potwornie śmierdzącego, jeszcze gorsze niż ludzka, naprawdę. I Nuria mówi, słuchaj, musimy te wszystkie kupy zebrać. To po prostu będę je badała. I słuchajcie, dwie noce siedzi, bo też musicie wiedzieć, że nie można tak sobie po prostu zbierać kupy to ona musi być w specjalnym tym, więc ona musi być najlepiej w papierze, w kopercie, żeby ładnie sobie wyschła, żeby nie było tam różnych grzybów, zapoceń, tam różnych wilgotności i tak dalej. Myśmy oczywiście na tym Spitsbergenie nie mieli żadnych kopert, nie byliśmy przygotowani na to, więc znalazłem starą instrukcję od skutera Yamaha gdzieś tam i wyrywaliśmy całą noc kartki, kleiliśmy te koperty. I później była też taka niezwykła historia, że to był taki mały wzgórek, obok był cypel, myśmy zaczęli zbierać te kupy. Ja mówię, Nuria, to idziemy do góry. A Nuria jest bardzo systematyczna i mówi, nie, najpierw zbierzemy na dole, na tym cypelku, a później pójdziemy do góry. I rzeczywiście zebraliśmy na dole, szliśmy pod tą górką, która naprawdę jest małą górką, wyszliśmy na ten cypel i ja zobaczyłem, że wchodzi lód do fiordu. Jak jest lód, to są niedźwiedzie. I tak patrzę na ten lód przez lornetkę i mówię, no nie ma niedźwie. I tak się odwróciłem po prostu i zatkało mnie, bo na tej górce za nami, pod którą chodziliśmy i która no, stanowiła jakby wejście do tego cypla, na którym właśnie byliśmy, po prostu zobaczyłem, że się unosi i opada wielki kawał białego futra i że tam leży olbrzymi niedźwiedź polarny. Olbrzymi. No i nie wiem, myśmy zbierając te kupy byli od niego może 5 metrów, może coś takiego. W ogóle go nie zauważyliśmy. Po prostu pod nim przeszliśmy, poszliśmy na ten cypel. Teraz już wiedzieliśmy, ja oczywiście chwyciłem za karabin, chciałem już strzelać do góry, bo chłopaki mają takie właśnie takie reakcje, że to od razu strzelać a Nuria mówi, nie, po prostu jak on się obudzi, to może różnie zareagować. Wrócimy tą samą drogą. I słuchajcie, myśmy dosłownie z tymi odbezpieczonymi spluwami szliśmy pod tym niedźwiedziem. Jak przechodziliśmy z powrotem, z tymi kupami, z tym wszystkim, to on się zaczął budzić. I taki usłyszeliśmy taki syk powietrza wciąganego do nosa. Taki... Po prostu... No, człowiek, który się... Ja wtedy zrozumiałem, jak czują się jelenie, które widzą człowieka w lesie. Znaczy, po prostu, no, czujesz się, że możesz zostać obiadem w każdej chwili. No takie mocne przeżycie właśnie przy zbieraniu kup. Także to jest poświęcenie według mnie. Chociaż...
3: A na co w życiu najdłużej czekałeś? Bo myślałam sobie o tym, że wiele osób bardzo długo czeka w życiu na miłość, na taki spokój, który z nią przychodzi. To dwie kategorie. Na kogo najdłużej czekałeś, jeżeli chodzi o zdjęcie? I taka otwarta kategoria, może być metaforyczna, na co w życiu najdłużej czekałeś?
4: Właściwie ja mam, wiesz, bardzo dużo szczęścia, więc jakby wydaje mi się, że wszystko mi przychodzi bardzo szybko i bardzo łatwo. To się bierze przede wszystkim dlatego, że ja mam mnóstwo cudownych przyjaciół. Jakoś mam wyjątkowe szczęście do ludzi. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, to też jest tak, że one wszystkie mi się w zasadzie spełniają. To znaczy nawet takie najbardziej szalone, a są takie, na które bardzo długo czekałem. To znaczy, zacznijmy od tych, na które długo czekałem. No to na przykład jest takie zdjęcie, jest taki ptak grubodziób. Bardzo pospolity. Fotografuje się go w karmniku, piękny, z takim grubym dziobem, kolorowy, ma olbrzymi nacisk tego dzioba. To jest, nie pamiętam, 50 kg. Sam ptaszek waży 60-50 gramów. Jest prześliczny, jest łatwy do fotografowania, jak pije wodę, jest łatwy do fotografowania w karmniku, ale w Puszczy Białowieskiej one cudownie po prostu objadają takie dojrzewające owoce czeremchy. I to jest taki moment, kiedy ta czeremcha jest taka bardzo soczyście zielona i ten kolorowy grubodziób w tej zieleni wygląda jak jakaś zachwycająca papuga. Ja myślałem o takim zdjęciu. No problem polega na tym, że te wszystkie czeremchy w puszczy są bardzo cienkie i bardzo wysokie, więc on gdzieś tam siedzi wysoko, nie da się na to wleźć. No i ja sobie zaplanowałem takie zdjęcie, wykopałem małą czeremchę w lesie, posadziłem przed oknem, poczekałem 3 lata, zaczęła owocować, przyleciał grubodziób, zrobiłem zdjęcie.
3: Ja to cenię. To, co wyczekane, dużo bardziej smakuje.
4: Tak, ale to trochę kreacja, ale miałem też taką historię, bo jak obserwujecie mój profil na Facebooku, ja trochę to zarzuciłem, ale mam taki program albo coś takiego, który się nazywa Pospolite ptaki na pospolitym płocie. I to są ptaki, które siadają na sztachetach. Mazurki, kosy, czasami gile, czasami jemiołuszki. Moi koledzy różni, na przykład Michał Książek, wiedzą też, że uwielbiam suweczkę. To jest najmniejsza europejska sowa, taka dzienna sowa, ona mieszka w puszczy, żyje w puszczy. I oni w pewnym momencie, Michał nawet na mnie mówi, pan suweczka, tak sobie wymyślił. I oni zaczęli w pewnym momencie tak trochę ze mnie żartować, że słuchaj, a jakby ci na tym płocie usiadła suweczka, to co? Ja tak mówię, no... Teoretycznie to jest możliwe, ale to się nigdy nie spełni. Oczywiście wiedziałem, że w Skandynawii na przykład suweczki przylatują do ogrodów i tam polują na ptaki. I słuchajcie, w pewnym momencie w naszym ogrodzie pojawiła się suweczka, ale pomyślałem sobie, no nie, no dobrze, pojawiła się, no ale nie usiądzie, no po prostu to jest niemożliwe. I słuchajcie, poszedłem na spacer z Lolkiem, miałem gotowy aparat, bo były jakieś żubry, wracamy do domu. Pruszy lekki śnieg, w ogóle bajkowa atmosfera, piękne światło i na tym płocie po prostu idealnie przede mną siedzi suweczka. Można.
3: Wszechświat z nami rozmawia. Trzeba czasami złożyć życzenie do świata. No to panie suweczko, ja wróciłam sobie przed naszym spotkaniem do wielu suweczkowych książek. Między innymi do Kuny za kaloryferem, książki, którą stworzyłeś ze wspomnianą dzisiaj Nurią. I, drodzy państwo, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że na tak zwanych pleckach książki jest rekomendacja od naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, która brzmi następująco. Tylko sobie nie myślcie, że to są jakieś błahe historyjki o zwierzętach. Wajrak potrafi opowiadać tak, że każde zdarzenie staje się ważne, dramatyczne i jedyne w swoim rodzaju. Taka umiejętność to dar rzadki, nie każdemu pisarzowi dany. I mało tego, że to jest rekomendacja na książce, to chyba możemy, Adamie, powiedzieć, że bez Wisławy Szymborskiej być może nie byłoby w ogóle twojego pisania o przyrodzie.
4: Znaczy pisanie by było, bo ja jednak, wiesz, zostałem dziennikarzem, tak. Natomiast książek by nie było, bo ja jednak nie czuję się pisarzem, nie czuję się nie mam jakichś takich ambicji pisarskich w ogóle. Znaczy, pisanie męczy mnie trochę, myślę, że to, jak patrzę za okno, że to strata czasu, że trzeba iść do lasu. Najlepiej mi się pisze, jak jestem w Sewilli u nur, jest plus 50, nigdzie nie mogę pójść. Wtedy to mnie zmusza do pisania. Wiesz, to było tak, że Wisława Szymborska, ja się później o tym dowiedziałem, jak ja zacząłem pisać, ona chodziła do Znaku i tam tym redaktorom ważnym tłukła kołki na głowie, że tu jest taki chłopak i on pisze o zwierzętach i trzeba mu wydać książkę, a oni z kolei dzwonili do mnie.

0: Też zrozumiałem, dlaczego Wisława Szymborska zabrała tak bardzo mocny głos w obronie Rozpudy. Ona się niezwykle zaangażowała w obronie Rozpudy, ale to była po prostu dla niej mała rzeczka, na którą Kornel Filipowicz i ona by się czuli świetnie. Po prostu tak sobie o tym później myślałem. Więc to jest tak, że rzeczywiście zawdzięczam Wisławie Szymborskiej bardzo, bardzo wiele. Zresztą nie tylko jej, bardzo spotykam co chwila cudownych ludzi, znanych i mniej znanych, którym mnóstwo zawdzięczam. Jestem stworzony przez różne przypadki.
1: Wspomniałeś Justynę Sobolewską. Polecam też Państwu podcast Polityka o książkach, gdzie możecie poznać wszystkie lektury Adama. Można sobie przedłużyć to spotkanie słuchając. No, ale muszę Cię jeszcze zapytać o Ryszarda Kapuścińskiego, bo dla mnie to jest dowód na to, jak można komuś dmuchać w skrzydła. Przychodzisz do pracy, chcesz się urwać na wyjazd, szef niekoniecznie chce Ci dać pieniądze i co się dzieje?
0: Wiesz co, to zacznijmy od tego, że wiesz, no, to jest trochę inne czasy są, bo to są te lata 90. Teraz Arktyka jest jakby na topie, to znaczy wszyscy chcą jeździć w Arktykę, słyszymy ciągle o Arktyce, Trump chce zabrać Grenlandię, Rosjanie robią to albo tamto. To jest naprawdę Arktyka w tej chwili jest takim centrum świata i bardzo dobrze, że też zwracamy uwagę na to, co tam się dzieje, bo to wpływa na nas, ale wtedy w latach 90. no to trochę była taka czarna dziura, to znaczy już się skończył ten okres traperski, wielorybniczy, czy tych polowań i gorączki futra, nazwijmy to, z jednej strony, z drugiej strony na przykład górnictwo już też sobie jakoś zamierało, umierało, chociaż jeszcze funkcjonowało. Nie było tych wszystkich raportów, że tam są olbrzymie złoża gazu, ropy. Nie było jeszcze tego wszystkiego, że to jest strategiczny region, że się da, bo wtedy jeszcze ciągle był lód, że się da przepłynąć najkrótszą drogą do Chin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc właściwie Arktyką się nikt nie interesował, poza jakimiś szurniętymi ludźmi typu, nie wiem, Marcin Węsławski, Wojtek Moskal, czy ja, który się zaraziłem przez Centkiewiczów. No i trochę rozumiem mojego szefa, że jak ja przyszedłem do niego i mówię, słuchaj, daj mi pieniądze na wyjazd w Arktykę, no to on, staliśmy na korytarzu, paliliśmy papierosy, ja błagałem go po prostu strasznie i mówiłem, bardzo cię proszę o to, żebyś mi dał. A on mówił, wiesz, no, gazeta wtedy rzeczywiście finansowała wyjazdy w różnych, jedź do Afryki, jedź do Ameryki Południowej, jedź sobie do Australii, albo jedź sobie no, do Rosji sobie jedź, no gdziekolwiek sobie jedź, no ale tam po prostu to nie ma sensu, bo ty nic nie przewieziesz, no tam jest jakiś po prostu lód, kamienie, jeden niedźwiedź polarny i tyle, no po prostu koniec. Ja wiedziałem, że on mi tych pieniędzy nie da i byłem naprawdę, naprawdę, naprawdę wiedziałem, że już przegrałem. Ja mam ciągle takie wypadki, że już wiem, że jest koniec, wtedy się pojawia jakaś cudowna osoba i słyszę po prostu za plecami głos, ja panu dam te pieniądze. I odwracam się i tam stoi Ryszard Kapuściński. On po prostu przychodzi, już nie pamiętam, wtedy w gazecie było albo lapidaria były drukowane, albo Heban w odcinkach. I on po prostu szedł z maszynopisem i usłyszał tą naszą konwersację i rzeczywiście dał mi pieniądze. Mojemu szefowi się zrobiło potwornie głupio, więc też powiedział, okej, rozważymy to. Tak zacząłem jeździć na takie, wiesz, już bardzo poważne wyjazdy arktyczne, bo też miałem tą pieczątkę od Ryszarda Kapuścińskiego. Zresztą ja wiem, że Ryszard Kapuściński pomagał bardzo wielu dziennikarzom młodym, że to nie byłem jakimś wyjątkiem.
1: Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj ty możesz być taką osobą, która dmucha młodym osobom zaangażowanym w ochronę przyrody w skrzydła. I całkiem niedawno, bo w czerwcu, kiedy odbierałeś odznakę Solidarności i Praw Człowieka w Europejskim Centrum Solidarności, zresztą odbierałeś tę odznakę w doborowym towarzystwie pani Barbary Labudy i Jacka Petryckiego, dedykowałeś tę odznakę tak naprawdę wszystkim solidarnym z przyrodą, między innymi lubelskim działaczom, obrońcom chomika europejskiego. To powiedz o kilku takich inicjatywach, które możemy tutaj wesprzeć, jak siedzimy, a być może o nich nie wiemy, bo ktoś nie ma siły przebicia, zasięgów, tego, co dzisiaj decyduje
0: tego,
1: o popularności.
0: Tego jest mnóstwo w Polsce, bo my bardzo czujemy, znaczy nasze społeczeństwo, nie chcę używać jakiegoś górnolotnego słowa naród, ale my czujemy bardzo niezwykły związek z przyrodą. To znaczy, jakby to Nuria mi też zwróciła na to uwagę, że Polacy mają Polki, Polacy i w ogóle mieszkańcy naszego kraju mają jakiś niezwykły, niezwykły związek z przyrodą na tle innych europejskich krajów, innych europejskich.

0: wszystkich społeczeństw. I mamy mnóstwo inicjatyw. Jedną z nich, tak jak ja powiem, to są chomiki, to są górki czechowskie, które bardzo, bardzo pozdrawiam, bardzo trzymam kciuki. Chomik to jest niezwykła historia. Słuchajcie, to jest wspaniałe, my mamy wspaniałe, cudowne, dzikie chomiki, które ważą kilogram, które no, kiedyś były bardzo pospolitymi zwierzakami, no a teraz toczy się walka o ich przetrwanie. Niestety w Lublinie, jednym z trzech miast na świecie, gdzie one występują, no jakby nie mówi, już nawet nie mówi się o tym chomiku. Władze nie mówią. Górki czechowskie, wspaniały dziki teren ma zostać zabudowany. Tam, gdzie one żyją, to jest coś przerażającego. A chomik ma taką kategorię Światowej Unii Ochrony Przyrody jak orangutan. Wymierający. Za chwilę będzie wymarły. W ciągu 30 lat jego zasięg się zmniejszył w Polsce o 80%. No to jest coś niebywałego, ale też widzę, że ludzie potrafią walczyć o lasy, walczą o takie małe miejsca, malutkie, na przykład w Bydgoszczy ludzie walczą o park centralny, gdzie władze chyba oszalały i chcą wybudować pływalnię na terenie, który jest zalewowy. Jest takim niezwykłą taką malutką kropeczką bioróżnorodności, więc jest mnóstwo takich lokalnych inicjatyw. Ale też są ogólnopolskie, też są Lasy i Obywatele, też są inicjatywa karpacka. No ciągle przyglądamy się temu, co będzie się działo z Puszczą Białowieską. Wbrew hura optymistycznym zapewnieniom rządu uważam, że nie jest tak cudownie i dobrze, jak mówią. I jedyne dla mnie zabezpieczenie Puszczy Białowieskiej w tej chwili to są ludzie, którzy tam przyjeżdżają, którzy się zakochują właśnie w Puszczy Białowieskiej. Ja doskonale wiem, że jak dojdzie do czegoś złego, to oni po prostu, duża część z nich stanie w jej obronie. I takich rzeczy jest mnóstwo. I też myślę, że każdy z nas może się rozejrzeć za jakąś organizacją, za jakąś lokalną sprawą i po prostu się w nią zaangażować. To czasami wystarczy dobre słowo gdzieś w mediach, nazwijmy je, nie nazywam ich społecznościowymi, tylko algorytmowymi. W takich mediach to może być jakaś drobna wpłata, to może być wreszcie zwrócenie uwagi politykowi na taki problem, bo my się gdzieś tam, prawda, spotykamy z różnymi politykami, z radnymi, z prezydentami miast, z wójtami, sołtysami i wreszcie z posłami, posłankami, więc też im warto zwracać na to uwagę. Ja tak w ogóle sobie myślę, że możemy jeszcze bardzo dużo dobrych rzeczy zrobić, bardzo dużo rzeczy ocalić w Polsce. To jest szalenie ważne.
1: Ja myślę, że to, co jest nam najbardziej potrzebne, to jest po pierwsze wiedza, ale też odzyskanie wiary we własną sprawczość.
0: O, tak.
1: Bo myślę, że w wielu momentach w ogóle nie doceniamy tego, jak duży mamy wpływ na rzeczywistość. I pamiętam też z twoich książek, i to jakoś mnie pokierowało moje myśli do tego, że bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że to są tak zwane dyżurne osoby w Polsce od pomagania. Opisujesz między innymi w książce sytuację, kiedy podrzucono wam w termiskach bociana zranionego, zostawiając jedynie kartkę bocian do reparacji.
0: No tak, to były straszne.
1: I zastanawiam się, kiedy ty poczułeś po raz pierwszy swoją sprawczość, bo wielu w ogóle nie zaczyna, bo mówi, że jest tak źle, że w ogóle to nie ma sensu, więc powiedzmy, kiedy ty poczułeś i powiedzmy, ile się udało już zrobić w Polsce, bo kiedyś, myślę, nawet mnie zaskoczyło zdanie, które powiedziałeś podczas jednej z rozmów, że my nie doceniamy swojej sprawczości i związków w Polsce z przyrodą, a jesteśmy dalej na przykład od społeczeństwa Norwegii czy Szwecji.
0: Och, to jeśli chodzi o przyrodę, to jesteśmy o wiele dalej od społeczeństwa Norwegii
1: i
0: Szwecji.
1: To wyjaśnij dlaczego i twoja pierwsza sprawczość.
0: Ja dam wam prosty przykład. No to słuchajcie, jesteśmy chyba jedynym narodem być może na świecie, a na pewno w Europie, gdzie głowa państwa, żeby zostać wybrana, została zmuszona do tego, żeby zrezygnować z polowania. Naprawdę.
1: Mówisz o prezydencie Komorowskim,
0: Komorowskim, tak. I to jest niezwykłe, że... Ja znałem ludzi ze sztabu Bronisława Komorowskiego i to nie było coś takiego, że to było jakieś wielkie zmuszenie, tylko po prostu im wyszło to z badań, tak? To znaczy oni... Bardzo poważne badania pokazały, że polskie społeczeństwo nie będzie tego akceptować. I to jest jakby niezwykła historia. Jak sobie patrzymy na naszą akceptację dużych drapieżników, dużych zwierząt, typu łoś, typu żubr, niedźwiedź, to my naprawdę w kraju, który ma 120 1 osób na kilometr kwadratowy. Lasy w rejonie europejskiej średniej, tych lasów nie ma za dużo, wbrew pozorom. No naprawdę mamy duży poziom akceptacji. Oczywiście w tej chwili różne populistyczne partie próbują to rozmontować, bo one się opierają na strachu i na straszeniu, ale mamy bardzo duży poziom akceptacji dla dzikiej przyrody. O wiele większy niż na przykład Skandynawia, która jest taka, z kolei ma taką łatkę i taką metkę bardzo prośrodowiskowej i bardzo... No my nie, Norwedzy, gdyby mieli tyle wilków, co my, to chyba by wpadli w panikę. To znaczy nikt nie wychodziłby do lasu po prostu. Natomiast my wychodzimy, jest okej. Okay. Z kolei gdybyśmy się zachowywali jak Norwedzy, przy całym szacunku dla Norwegii, no to kamień na kamieniu by w Polsce nie nastąpił.
1: To ta pierwsza sprawczość.
0: Jest nas dużo. A sprawczość, spójrzcie, po prostu, słuchajcie.
1: Rozpuda, prawda? Przecież wydawało się to niemożliwe.
0: Rozpuda, Puszcza Białowieska. No, ja jak patrzyłem na tą akcję w sprawie Puszczy Białowieskiej w 2017 roku, no to słuchajcie, ja byłem przekonany, że to w najlepszym wypadku potrwa 4 lata, a w najgorszym 8, nie będzie co zbierać. Znaczy 4 lata kadencję jedną, a 8 dwie kadencje. A słuchajcie, społeczeństwo obywatelskie, wspaniały opór, praca zespołowa na różnych poziomach, naukowcy, prawnicy, poziom europejski, poziom taki czysto protestacyjny, dziennikarze załatwili sprawę w 8 miesięcy. I jak się patrzy na to, to słuchajcie, Puszcza Białowieska od 2017 roku jest niecięta, w ogóle nie ma tam gospodarki leśnej. To jest najlepszy czas od 1915 roku dla Puszczy Białowieskiej, więc jakby to się udało nam zrobić. No zobaczymy, co dalej. Są różne zakręty, różne niebezpieczeństwa, które też nie można osiąść na laurach, ale rozpuda, wymuszenie właśnie ochrony dużych drapieżników w latach 90. To była zupełnie na skalę europejską niesamowita rzecz, bo wszyscy nasi sąsiedzi zachowywali się zupełnie inaczej. I dalej tak jest, więc mamy bardzo silne te związki z przyrodą, potrafimy działać, potrafimy osiągać sukcesy. Ja na przykład bardzo bym chciał, żeby coś się stało teraz z Wisłą dobrego. Na przykład, żeby została światowym dziedzictwem UNESCO, przyrodniczo-kulturowym. Na przykład to było moje marzenie. To była taka piękna pieczątka, no przynajmniej środkowa Wisła. I myślę, że możemy mnóstwo zrobić. Też na takim polu lokalnym się udaje sporo wygrywać. Oczywiście są takie historie jak chomik, gdzie ta walka trwa, ale ja wierzę przede wszystkim dlatego, że głównie, to jest bardzo ciekawe, głównie się z tym zajmują dziewczyny. Dziewczyny są systematyczne, uparte, nie są efekciarskie. Mam nadzieję, że przez to jest duża szansa, że chomiki też zostaną wygrane i ocalone.
1: Mówię o tym poczuciu sprawczości, bo bardzo do mnie też trafiło takie zdanie, że najłatwiej się pomaga cudzymi rękami, więc chciałabym, żeby każdy z nas zamiast przerzucać to na te dyżurne osoby się zaangażował.
0: Jacek Kuroń mi zawsze powtarzał, on miał taką dewizę, jak tam siedzieliśmy, różne, wiesz, omawialiśmy różne ważne sprawy, były kampanie takie, siakie, owakie i na przykład ktoś mówił, że ma taki i taki pomysł, a ktoś mówił, że to jest zły pomysł. A Jacek mówił wtedy, jeżeli to jest zły pomysł, to czy ty zrobisz coś lepiej? Znaczy, czy tylko krytykujesz, czy tylko po prostu mówisz, że ja to zrobię lepiej? Bo jak zrobisz to lepiej, to proszę bardzo. I już. Więc to są takie proste prawdy. Ja myślę, że w wielu wypadkach też nie ma co przeceniać takiej roli takich ludzi jak ja, takich małp medialnych. One oczywiście są fajne i my żyjemy trochę w takim odium, że przychodzi taki celebryta i mówi: wow, po prostu proszę zrobić to i to, i ci wszyscy ministrowie, wójtowie czy sołtysi to robią, bo są przestraszeni. Otóż nie. Oni już dawno, dawno zrozumieli, że w tym świecie takiej gnającej informacji oni mogą takiego celebrytę przeczekać. Więc jakby taka, że użyję tego słowa, może to będzie straszne, ale upierdliwa...
1: Padło już straszniejsze.
0: Robota u podstaw, gdzie, szczególnie lokalnych stowarzyszeń, przynosi bardzo, bardzo dobre efekty. Oczywiście z pomocą taką celebryty. Ja mogę być takim pieprzem do zupy, ale zupę musi zrobić ktoś inny.
1: To wracam do miłości i chciałam cię zapytać o taki miłosny sezon wśród żubrów. No jak te zaloty w ogóle wyglądają?
0: On się Wiesz co, one wyglądają, one się tak fajnie rozdziawiają. Tak.
1: No i trzeba było przyjść do faktycznego domu kultury, żeby zobaczyć, jak się rozdziawiają.
0: Czasami chruczą też, to jest taki głos, taki, no i mówi się na to chruczenie u żubry, ale żubry są generalnie
1: zachruczaj dla tych, którzy są tylko przy radiu.
0: Nie potrafię tego zrobić, właśnie tego nie potrafię. Ostatnio słyszałem chruczenie, w lesie nawet próbowałem nagrać, ale jakoś...
1: To zapupa jak włochatka.
0: Ale to będzie, włochatka to będzie na wiosnę.
1: Okay.
0: Teraz, słuchajcie, teraz mamy piękne, znaczy jest czas miłości u ssaków takich jak żubry i on będzie bardzo, bardzo długi, bo on będzie, teraz te chłopaki z teremisek znikną, pójdą szukać dziewczyn, zaczną łazić między tymi różnymi stadami dziewczyńskimi. Więc dziwię się, że one jeszcze ludzie widują. Jest taki bardzo duży byk w teremiskach i on sobie leży na działce między szkołą, czyli Domem Przyrody i Kultury, agroturystyką teremiski, jest taka pusta działka i tam sobie leży i czasami wychodzi w jedną stronę na wierzbę, tam bliżej szosy, albo w drugą stronę na grykę. I sobie jej tam wtedy można zobaczyć. I on jest dużym, wspaniałym chłopakiem i dziwię się, że jeszcze nie poszedł do tych dziewczyn, tylko ciągle jej leży. A wygląda naprawdę solidnie, zdrowo, taki jest, nic mu nie brakuje. Więc tego nie wiem, reszta już poszła.
1: A jeżeli chodzi o zaloty miłosne, to które są najbardziej widowiskowe?
0: Jest to bardzo piękne, są bardzo wam polecam. To są sarny. W tej chwili są gody saren. One piszczą, szczekają, skaczą, gonią się. Są gonitwy, no bo sarna dla sarny jest bardzo ważny bieg, więc to możecie zobaczyć na polach. To jest coś cudownego.
1: No i żurawie są fantastyczne,
0: tak,
1: kiedy tańczą.
0: Tak, ale żurawie to wiosna. A chociaż teraz mogą mieć takie tak zwane gody powtórzone na jesieni.
1: A zgodzisz się, że jak on zeskakuje, to robi taki taniec pogo wręcz? To jest w ogóle jak pod sceną
0: na... Żurawie są cudowne, ale to jest wiosna. Chociaż teraz mówię, wiesz, u wielu ptaków jest... Przed odlotem jest coś takiego, kiedy znowu te hormony zaczynają grać. No, ojej, no to się nazywa babie lato, tak? I to jest taka jakby mini wiosna jesienią. Ale jajek z tego nie będzie.
1: Jajek z tego nie będzie, ale ja cię jeszcze...
0: Ale to dobrze, bo to wiesz, jakby... Też my patrzymy na te zwierzęta, że zawsze u nich ten seks to muszą być jajka młode.
1: W bardzo taki prawicowy sposób,
0: tak,
1: nie?
0: A to jest co... A to jest, można użyć u wielu zwierząt i u ptaków też. Mamy też seks, jakby to, można naukowo powiedzieć, dla cementowania związku.
1: Dla przyjemności.
0: Nie naukowo, dla przyjemności. No. Dokładnie.
1: No, żeby było też przyjemnie, to myślę, że byłoby fajnie, gdyby było mniej dymu w okolicy. Widziałam wczoraj, że Tomek Sekielski rzuca palenie i dzień po dniu raportuje, żeby go wspierali widzowie.
0: Ja rzuciłem
1: widzowie.
0: Palenie, bo zobaczyłem rysia.
1: I właśnie chciałam cię zapytać, na czym polega metoda rzucania palenia na rysia, bo może Tomek podsłucha i będzie mu łatwiej.
0: Znaczy, ja nie wiem, jakie Tomek ma marzenia.
1: No chce rzucić to palenie. Na razie mu idzie.
0: Ale to trzeba mieć taki No nie, jak chce rzucić palenie, to może pójść drogą Nuri. Na przykład Nuria bardzo dużo paliła i ona rzucała w ten sposób. Ja bardzo polecam rzucenie palenia. Papierosy są okropne. Rzucanie palenia po prostu o jednego papierosa co tydzień, czy tam co pół tygodnia. I Nuria jest systematyczna. Ja tak nie mogłem. Ja miałem taką historię od dzieciństwa. Moja babcia Zosia, która mi czytała różne książki, zawsze mi opowiadała różne też przedwojenne historie. I opowiadała mi, jak przed wojną z całą grupą dziewczynek, bo to była żeńska szkoła i tam z opiekunami pojechała na Huculszczyznę. I sobie szli, babci się zachciało siusiu, weszła w kosodrzewinę i poczuła, wiecie, to jest, naprawdę jest coś takiego, że czasami czuje na sobie czyjś wzrok. I się odwróciła i patrzy, tu ryś. Wrzasnęła, ten ryś uciekł i przybiegła tam do tej wycieczki, nikt jej nie wierzył. A później jak schodzili w dół, to ten ryś im przeszedł drogę. I słuchajcie, ja bardzo chciałem zobaczyć rysia. Po prostu bardzo chciałem być jak moja babcia. To po prostu mi utkwiło w pamięci, ten ryś jakby tak zawładnął. No, jak osiedliliśmy się w puszczy z Nurią, no to ja mówię, no kurczę, no muszę wytropić rysia. I chodziłem na nartach, fotopłapki, znajdowałem ofiary, no w ogóle cuda niewidy. I nic, po prostu nic. I to jeszcze było tak, że na przykład przyjeżdżał nasz kolega z Niemiec, wchodził do lasu i widział rysia. Po prostu. Nie wiem, gubiłem trop, dzwoniłem do mojego kolegi leśniczego czy tam łowczego i mówiłem: Tomek, czy ty widzisz gdzieś tam świeże tropy rysia? A on mówił: nie, nie widzę, ale matka z dwoma kotkami się bawi mi przed maską samochodu. I po prostu tak trwało i trwało. Pracowałem wtedy dla telewizji, Nuria już nie paliła i wszyscy mówili: słuchaj, po prostu wrzuć już to palenie, bo harczesz, masz żółte zęby i tak dalej. A ja bardzo lubiłem palić, bo też w lesie to było coś takiego, że jak przed jak się spotyka nawet swojego przeciwnika, jakiegoś takiego ekologicznego, czyli myśliwego albo leśnika, i się wyciągało tego papieroska i mówiło: no to zapalmy, no to taka fajka pokoju. I to bardzo rozwiązywało bardzo wiele spraw. No ale już wiedziałem, że to już, że już trzeba, jeszcze myślałem sobie, że przez to palenie w końcu nie pojadę w Arktykę, bo już było coraz gorzej z krążeniem. I słuchajcie, pewnego dnia kupiliśmy karton papierosów, jadę z Nurią, Nuria prowadzi, zima, taka piękna zima, dojeżdżamy do Teremisek, jest taki most, który właściwie tam jest tak zwany martwy las, który występuje w książce Umarły las, którą komiks z
1: pozdrawiamy Tomka Samojlika, tak?
0: Tam jakby tam wszystkie dzieciomy. Właśnie dojeżdżamy do tego Umarłego lasu, tam jest mostek. Ja widzę taką dziwną pupę, która wchodzi w krzaki, której nigdy wcześniej nie widziałem. Mówię: Nuria, przekręć ten samochód. I paliłem papierosa i Nuria przekręca i tam idzie wielki kocur. Ja po prostu pyk, zgasiłem i od tego czasu nie palę. Natomiast ja myślę, że z tym rysiem, że ja go nie widziałem, wiesz, teraz zobaczyłem parę razy rysia znowu i zauważyłem coś takiego, że mój mózg rejestruje mi rysia jako co innego.
1: Jako co?
0: No na przykład, nie wiem, no idę sobie, piękne lato, wychodzi rude zwierzę i ja myślę sobie: o, lisek, i tak robię myszkę, żeby on przyszedł. On się tak na mnie patrzy jak na głupiego, ja się na niego patrzę, biorę aparat, ale jest naprawdę blisko, to nie jest, że daleko.
1: To okulary, wizyta u
0: okulisty. Nie, ale wszystko rozpoznaję, wilki, żubry, suweczki, okay. Wszystko. Patrzę, to jest ryś.
1: To jest krótkowzroczność rysiowa.
0: Rysiowa. Później mam taką akcję, jadę sobie na rowerze, patrzę ślady wojskowych ciężarówek. No to myślę: o, tu jest wojsko. I patrzę, coś takiego dużego siedzi na drodze. Myślę sobie: o, żołnierz, no to jadę dalej. No i jadę dalej. Patrzę, a ten żołnierz ma takie szary jest i ma takie uszka. No to myślę, no to wilk.
1: To już inny specjalista.
0: Siedzi na drodze wilk. Zaczynam wyć. Ten wilk się na mnie dziwnie patrzy. Patrzę lepiej przez lornetkę. To jest ryś. Więc tak mam.
1: Mówiłam, że z nim jest kupa radości. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy powinnam, ale już zaczęłam, to skończę. Opowiadałeś mi kiedyś o takim spotkaniu, które prowadził ci chyba Grzegorz Kazdepkę.
0: Tak.
1: Gdzie pojawiały się ciekawe eksponaty. I dla mnie to jest dowód na to, jak można się bawić cały czas opowieścią o przyrodzie, żeby ludzi ją wciągnąć. Dorośli mężczyźni po 40 dawno wówczas. Powiedz, jak wyglądało to spotkanie, bo naprawdę ja bym przybiła piątkę i dała medal dla prowadzącego za najoryginalniejsze spotkanie
0: autorskie. Nie, no, to było spotkanie z Tomkiem Samojlikiem i Grzegorz przyniósł kupy różne. No, oczywiście kupa żubra to była łatwizna.
1: Ale chodziło o to, żebyś
0: je
1: rozpoznawał.
0: Tak, okay. Żebym je rozpoznawał. Kupa żubra to była łatwizna, bo jestem opatrzony, obwąchany i tak dalej. No później kupa rysia, no to pachniała jak kot. I później było coś bardzo dziwnego, bo on był niezwykle sprytny, bo on wjechał, bo to było w Białymstoku. I on powiedział, że to są kupy z ogrodu zoologicznego w Białymstoku. Tak mnie...
1: Są państwo z Białegostoku, tak możesz mnie, ich pozdrowić, tak, o tam tak na końcu
0: mnie,
1: zobacz.
0: Tak mnie zwiódł, zwiódł mnie tak. I przynosi mi kupę niedźwiedzia i ta kupa po prostu leci rybą. Ja wiem, że to nie jest brunatny niedźwiedź. Mówię: ej, ale to jest niedźwiedź polarny. On mówi: skąd wiesz? Ja mówię: no, to jest niedźwiedź polarny. I oni zaeksportowali tą kupę z Warszawy. No i no, po prostu tak nie chciał zrobić.
1: No to słuchaj, muszę cię zapytać o bardzo ważną rzecz, bo zawsze myślę, kiedy myślę o tobie, to mam w głowie entuzjazm, dobro i przygody, ale zastanawiam się, bo mało znam ludzi już w naszym wieku, dorosłych, którzy mają w sobie taką dziecięcą czystość, spontaniczność i dobroć. Gdybyś miał sobie odtworzyć, co spowodowało, że ty tego nie zgubiłeś po drodze?
0: Ludzie. różni ludzie, znaczy różni...
1: A jak byłeś traktowany jako mały chłopak, który się interesował? Bo chodzi
0: bardzo
1: mi o to...
0: Bardzo poważnie. Co? Wiesz co, ja, to było niezwykłe i dlatego ja wszystkich młodych ludzi, którzy do mnie przychodzą i zajmują się przyrodą, traktuję bardzo, bardzo poważnie, bo ja byłem bardzo poważnie traktowany. I w sekcji ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, tutaj tata mnie woził na wykłady, i ciocia Buki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo poważnie mnie traktowała i zabierała mnie na obrączkowanie jastrzębi do Puszczy Kampinoskiej. I Maciej Luniak, i mój ukochany wujek Lechosław Herc, przyszywany
1: który
0: wujek.
1: Który jest po 90, miałam go okazję ostatnio poznać. Powiedz, jaka jest recepta na taką długowieczność, bo ja nie mogłam uwierzyć, że on ma ponad 90.
0: No wujek mi powiedział, że trzeba chodzić. Wujek zresztą bardzo polecam Państwu, pisze genialne książki krajoznawcze, które są po prostu, i pisze je o Mazowszu, czyli o miejscu, które teoretycznie powinno być super nudą, a to jest zachwycający teren. Wujek mi powiedział dwie rzeczy ostatnio, jak byłem u niego, i mówi Adasiu, po pierwsze, jak chcesz długo żyć, to musisz chodzić, ale ty chodzisz. I mówi, i pamiętaj, zadawaj się z ludźmi, którzy mają przynajmniej lekkiego jobla, bo z innymi nie warto.
1: Dlatego jesteś z nami.
0: Tak. Tak, droga owadziaro. Więc jakby wujek też mi pokazał coś takiego, że te najfajniejsze przygody są po prostu tuż za rogiem. Że myśmy, pamiętam, chodzili i na przykład, słuchajcie, w pewnym momencie, ja na przykład całe życie myślałem, jakby mały, że największym, najwspanialszym drzewem w Polsce jest dąb Bartek. A wujek mówi, nie, najgrubsze drzewo to jest topola czarna gdzieś tutaj pod Warszawą, czy jakaś inna topola pod Warszawą, i słuchajcie, na tyłach, lata 80., na tyłach jakiegoś PGR-u, jakieś opony, jakieś po prostu brucy. Tam wychodzimy, a tam takie wspaniałe, wielkie drzewo. I wujek mi, to jest najgrubsze drzewo w Polsce. I ja mówię, wow, w ogóle. Albo mówi, chodź, będziemy obserwować bobry. Pojechaliśmy na bobry i się tam czailiśmy. Wtedy bobrów nie było tyle, co teraz. Czailiśmy się przy jakimś śmierdzącym ścieku z ośrodka dziennikarskiego. Nam bób przepłynął, chlapnął ogonem. Po prostu no super. Więc jeździliśmy do Wyszkowa, do ten, no naprawdę wujek jest prawdziwym krajoznawcą.
1: Ja cię poproszę o rekomendację od ciebie dla mnie i ja się zwrócę do wujka, żeby się pojawił w Niezapominajkach, dobra?
0: Ja bardzo bym chciał, bo to jest taka, wujek Lechosław Herc jest taką naprawdę niezwykłą, niezwykłą osobą. Czasami prowadzi jeszcze wycieczki jakieś takie na Żoliborz dla wszystkich, nie tylko dla seniorów, bo całkiem, mówi, wiesz, 5 kilometrów to jeszcze przejdę i przechodzi.
1: No to zapytam cię jeszcze o to, co zauważyłam całkiem niedawno na twoim Instagramie. Podpisujesz się jako dziennikarz i awanturnik. Zrobiłam szybko śledztwo i doszłam do tego, że w Radomiu Paweł Błach podczas spotkania zapytał, czy może cię nazywać awanturnikiem.
0: Bardzo mi to pasuje.
1: No i powiedz, bo to jest takie londynowskie, nie?
0: Tak, no bo London jest super. London, wiesz, no przygodowe książki, niezwykły człowiek. No i jeszcze socjalista, to mi bardzo pasuje, bo jestem kompletnym lewakiem. I bardzo mi te lewicowe idee pasują. Się okazuje, że wszyscy moi bohaterowie to byli socjaliści teraz. London, Peter Freuschen, taki jest, przeczytałem jego, też awanturnik, też przeczytałem jego autobiografię znakomitą, Najciekawszy człowiek na świecie, taka gruba książka amerykańskiego autora o kolesie, który po prostu chciał mieć miłość i przygody. I jeździł na tej Grenlandii, a zaczął od tego, i to też było fantastyczne, że słuchajcie, w tym początkach XX wieku, to te wszystkie ekspedycje polarne, no to były, żeby coś zdobyć, tak? Zdobyć to albo tamto, wbić flagę. A on uczestniczył w takiej ekspedycji, która się nazywała Duńska Ekspedycja Literacka. I chodziło o to, żeby sobie pojeździć przez 2 lata senkami i się pozachwycać.
1: Zróbmy taką, powtórzmy
0: super,
1: ten projekt.
0: To coś tak, jak ja o tym przeczytałem, myślę sobie, wow, po prostu... To mi pasuje.
1: Adaś, powoli dobijamy do brzegu tą naszą łódką, ale chciałabym, żebyś się ze mną jeszcze umówił kiedyś na osobną rozmowę na temat psów, ponieważ bardzo bym chciała wspomnieć na dłużej Antonię i Lolka. Lolka Państwo widzieli w ogóle w takim letnim,
0: tak.
1: letniej Lolek stylizacji.
0: Teraz jest pod opieką Basi Poleszuk, naszej cudownej uroczej sąsiadki, którą bardzo pozdrawiam i bardzo jej dziękuję.
1: Powiedz tylko krótko, czego cię Lolek nauczył, a potem jeszcze wytłumaczysz wybór muzyczny.
0: Słuchajcie, Lolek mnie nauczył tego, że bardzo warto przełamywać swoje strachy, bo Lolek był pełen strachów jak go znaleźliśmy, jak się odnalazł. To był psem, który nie wchodził do domu, wszystkiego się bał. A teraz to przełamał i może jest chyba za pewny siebie nawet czasami. Ale przełamało się to też magicznie, bo Pola, córka mojego przyjaciela i reżysera Andrzeja Załęskiego, po prostu wrzuciła mi gumowego kurczaka i powiedziała, że mam go tym odczarować. Ja uważałem, że to strasznie głupie, a ona mi powiedziała, że nic nie rozumiem. I rzeczywiście się okazało, że nic nie rozumiem.
1: Nic nie wiesz o czworonogach. Teraz tak, widziałam, że jest gumowy świniak.
0: No bo słuchajcie, bo fani Lolka wrzucają mu różne przez płot. On ma kurczaki, świniaki, po prostu ma tego, po prostu jest rozpuszczonym psem.
1: To teraz DJ-u Wajraku, co zagramy?
0: Should I stay or should I go? The Clash.
1: Powinieneś zostać.
0: Bo kiedyś byłem punkowcem. Dalej jestem.
1: Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Adam
0: bardzo
1: Wajrak.
0: Dziękuję.
1: A ja dziękuję całej naszej ekipie zaangażowanej w to spotkanie. Wioli Osiak, Marysi Zamachowskiej, Tomkowi Paziewskiemu. Tomek, dzisiaj ty padłeś moją ofiarą. I Kubie Strączyńskiemu, Weronika Wawrzkowicz. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne.
0: Ja też bardzo dziękuję,
1: Brzegnia
0: Weroniko.
1: Świata. Adaś Niezgódka, Pan Słóweczka i jeszcze Awanturnik,
0: tak? Tak, to mi wszystko pasuje.
1: Ale umawiamy się na rozmowę o psach jeszcze.
0: Oczywiście.
1: To ja już mentalnie macham ogonem. Państwo są również zaproszeni. Dobrego dnia.
0: Dziękuję. Dobrego dnia. Thank you.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z Rumunii. Ministerstwo Obrony tego kraju przekazało informację o zestrzeleniu drona, który wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Tamtejszy F-16 zestrzelił bezzałogowca nad Morzem Czarnym. To już trzeci podobny incydent w ciągu ostatnich dni. Do podobnych doszło też wczoraj i przedwczoraj. Ukraina. Minionej nocy Rosja ponownie zaatakowała stolicę kraju. W Kijowie wybuchły pożary, płonęły samochody i budynki. Zaatakowana została także miejscowość Wyszneve w obwodzie kijowskim. Ukraina atakuje z kolei rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Przeprowadziliśmy kolejne ataki na rosyjskie instalacje naftowe w kilku regionach, m.in. w Tiumeniu, 2000 km od Ukrainy. Ukraińskie drony osiągają swoje cele. Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak zapowiedział w związku z tym przedłużenie zakazu eksportu benzyny do końca roku. W niektórych regionach Rosji, szczególnie na Syberii, wciąż brakuje paliwa. Tymczasem Wołodymyr Zełenski przekazał informację o kolejnych krokach. W ramach współpracy na linii Korea Północna-Rosja prezydent podał, że na front w Ukrainie ma trafić kolejne 30 tysięcy koreańskich żołnierzy. Chiny. Najsilniejszy w tym roku tajfun uderzył w prowincję Guangdong na południu kraju, przyniósł ulewne deszcze i wiatry o prędkości ponad 160 km na godzinę. Sparaliżowany został transport w całym regionie, stanęły pociągi szybkiej kolei, na międzynarodowym lotnisku w Shenzhen odwołano 760 lotów, w pobliskim Hongkongu odwołano 350 połączeń. Tajfun wymusił ewakuację ponad 800 tysięcy mieszkańców. Przypomnę, kilka tygodni temu we wschodnie i południowe wybrzeża uderzyły żywioły Bawi oraz Majsak. Wówczas ewakuowano ponad 2 miliony mieszkańców, zginęło 40 osób. A na koniec sport. Na Śląsku trwają zmagania rajdowców. Temu Suninen i Antti Happala ani na chwilę nie oddali prowadzenia w sobotnim etapie 82. rajdu Polski. Po widowiskowej próbie na Super Auto Stadionie Śląskim Finowie mają ponad 8 sekund przewagi nad kolejną załogą. Awans na piąte miejsce zaliczył duet Kajetanowicz-Szczepaniak.
1: Wymagający dosyć długi dzień jak na Mistrzostwa Europy, więc postaramy się zrobić co do nas należy, czyli pojechać sprawnie, przynajmniej tak jak na drugiej pętli dziś, ponieważ te zmiany, które poczyniliśmy w środkowym serwisie, zadziałały, bo jednak tego doświadczenia w aucie asfaltowym, w Toyocie asfaltowej nie mam za dużo, a żeby walczyć trzeba dużo siedzieć w samochodzie.
0: Mówił Kajetan Kajetanowicz. Dziś ostatni dzień zmagań, czyli 7 odcinków specjalnych o długości blisko 90 km. Rywalizację otworzy klasyczny odcinek Przegibek, który powraca do rajdu Polski po 27 latach przerwy. Rajd zakończy ceremonia mety na Superauto Stadionie Śląskim o 19:30. To był serwis Radia Nowy Świat.

Maniak po omacku. Dzień dobry Państwu, Maniak po omacku ponownie wita wszystkich słuchaczy. Adres mailowy, tak jak zawsze, wojciech.man@nowyświat.online. No i od czego zaczniemy? Zaczniemy od czegoś, co mi się ułożyło na początku. A ułożyło mi się dlatego, że moja metoda wyszukiwania nagrań dla Państwa nie polega wyłącznie na jakichś tam notatkach, które robię sobie w głowie albo w zeszyciku, ale też na tym, co ja wyszukuję w otchłaniach różnego rodzaju zbiorów muzycznych. I są pewne słowa, które działają na mnie magnetycznie. Jeśli widzę słowo nieznane, albo niepublikowane, albo from the vault, to zaraz mnie to bardzo ciekawi, bo from the vault to oznacza ze skarbca, z sejfu, czyli mogą to być rzeczy dotąd nieznane. I oto trafiłem na płytę, która ma w swoim tytule From the Vault i to nie jest tak bardzo nieznane, ale w związku z tym, że pasuje do ulubionego przeze mnie stylu, to z tego Volta, czyli z tego skarbca, wyciągnąłem dwa nagrania pewnego artysty, który wspiera się innym, który jest stałym gościem de facto mojej audycji. Myślę tutaj o harmonikarzu nazwiskiem Bob Corritor. A ten From the Vault to jest Dave Riley i piosenka od razu mi się spodobała. I'm not your junkman. Nie jestem twoim śmieciarzem. Ale to nie jest o przedsiębiorstwie oczyszczania, tylko o relacji męsko-damskiej. Take

trash. Talking trash.

Z tego zestawu, który przyniosła wspominana przeze mnie płyta, wybrałem jeszcze jeden utwór, który ma tytuł Należycie tajemniczy i należycie, powiedzmy sobie, czarodziejski, a może nawet niepokojący. Voodoo Woman i Voodoo Man. Czyli voodoo to wiadomo tajne praktyki różnego rodzaju, które zastraszają tych, którzy nie mają świadomości, na czym to polega. Tam są różnego rodzaju wróżby, różne złe wróżby, a piosenka nie jest zła. Piosenka, którą wykonają panowie Dave Raleigh i Bob Corridor.

A teraz, proszę Państwa, powrócę do programu Maniaka po łomacku sprzed tygodnia, gdyż tam przedstawiłem pewien utwór w wersji oryginalnej, a potem jego cover. Ten oryginalny to był The Rolling Stones No Expectation. Taki powolny, dosyć smutny w sumie utwór, który potem odnaleźliśmy na wydanym niedawno zestawie nagrań do płyty Fisherman's Blues grupy The Waterboys i Mike Scott postanowił nagrać No Expectations po swojemu. I wszystko było pięknie, gdyby nie to, że otrzymałem korespondencję od słuchaczy, którzy dopominali się czegoś więcej. Oczywiście często tak jest, że Państwo proszą o jeszcze inne wykonanie danego numeru, i to mnie specjalnie nie zdziwiło, bo oczywiście pamiętałem o tym, że Joan Baez wykonała też tę piosenkę. Oto dowód.

No i właśnie, i tutaj słuchacze jak zwykle zawstydzili mnie. Nie to, że każdy list mnie zawstydza, ale wasza wiedza i umiejętność łączenia pewnych faktów chwilami powoduje, że czuję się troszkę zawstydzony, ponieważ otrzymałem list, w którym oczywiście, że to sobie przypomniałem, ale już po fakcie, powstała też polska wersja utworu No Expectations, zatytułowana inaczej i zatytułowana Zabierz mnie na stację. Napisał te słowa Wojtek Belon, a nagrała Wolna Grupa Bukowina. I w związku z tym natychmiast wyszukałem to nagranie, żeby dopełnić obowiązku i przedstawić Państwu także polskie echo tego numeru Stonsów.

skoro mamy w tej chwili taki fragment audycji, w którym ponownie mówię o coverach, to od razu zróbmy taki zabieg, że usłyszymy jeszcze jeden cover znanego utworu. Jesus Just Left Chicago. Państwo pewnie znają oryginał, ale być może nie wszyscy znają tę wersję.

To jest oczywiście bluesowy utwór, a nagrał go Matthew Patrick. Też jedna z tych gwiazd, czy mniejszych gwiazd, które nie są jakoś tak na czołówkach list odsłuchania i list przebojów, ale my lubimy wyszukiwać takich młodych ludzi i przedstawiać ich w naszej audycji. Nie wiem, dlaczego ta liczba mnoga, ale jakoś tak się wyłożyło. Ja jestem sam, ale rzeczywiście czasem mam takie tendencje, żeby się rozmnożyć. A więc zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania jeszcze jednego utworu Matthew Patricka, Red River.

Na razie damy sobie spokój z kawerami, chociaż mam na koniec zadaństwa, ale nie będę zdradzał, bo ci, którzy lubią takie niespodzianki, wytrwają do końca audycji. A teraz zajmiemy się innym troszkę jeziorkiem gatunkowym, jeśli chodzi o muzykę, czyli będzie, no właściwie to będzie country. W tym country usłyszymy duet i częścią tego duetu jest artysta, którego Państwo bardzo polubili, nie bacząc na to, że country u niektórych wywołuje odruch, no przynajmniej rezerwy pewnej, bo to jest Chris Stapleton, a w duecie z nim wystąpi Miranda Lambert i piosenka, jak przypuszczam, nawet nie całkiem zachwyconym gatunkiem country powinna przypaść do gustu.

i dla dopełnienia tęsknoty tych, którzy cenią głos Chrisa Stapletona, teraz już on sam solo w pełnej krasie.

I przerzucamy zwrotnicę, żeby nie było nudno i żeby nie było jednokierunkowo. I zwracamy się w stronę nagrań historycznych, bo one są częścią składową każdego maniaka po omacku. I jesteśmy w roku, powiedzmy, blisko przełomu lat 70. i 80., konkretnie w 1978. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. Tam się oczywiście dużo ciekawych rzeczy w muzyce dzieje, ale też istnieje grupa, która nie zapisała się jakimiś złotymi zgłoskami w historii rock'n'rolla angielskiego czy brytyjskiego, ale jednak specjaliści dobrze zapamiętali ich twórczość. Zespół nosił nazwę Pagan Altar i to już samo w sobie było prowokacyjne, bo pogański ołtarz sugeruje, że będzie tam trochę mistycyzmu, trochę czarnego mistycyzmu i grania niepokojącego, czyli metalowego chyba. Tak mi się wydaje. W związku z tym sięgnąłem po tę płytę i postanowiłem obdarzyć Państwa na początek końca tej godziny utworem Black Mass, czyli Wszystko się zgadza, Czarna Msza.

chwileczkę, chwileczkę. Wielokrotnie powtarzałem, że ta audycja to nie jest koncert życzeń i listy od Państwa, które sugerują innych wykonawców albo inne piosenki, oczywiście, że są brane przeze mnie pod uwagę, ale nie tak, że ja natychmiast pstryknę palcami i wstawię to do programu. Program jest wymyślony i ewentualnie po konsultacji z kierownictwem audycji, czyli ze mną, ustalę, jak dalece będę brał pod uwagę Państwa pomysły. A my wciąż w tej końcówce jesteśmy przy tym dyskusyjnym bardzo, jeśli chodzi o rodzaj tematyki, którą poruszali w swoich piosenkach, w zespole angielskim Pagan Altar. To w ogóle była taka cała fala brytyjskiego metalu, która miała swoją nazwę i często wyszukuje z grona tych wykonawców, tych, którzy nie są ani Black Sabbathem, ani niczym takim bardzo ogranym, i Pagan Altar do tej grupy należy. To też pożegnam słuchaczy w tej pierwszej godzinie audycji utworem, który nie zaskakuje tytułem, bo ma taki sam tytuł jak nazwa grupy. A my spotkamy się zaraz po serwisie i będzie równie ciekawie.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęło południe, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Rumunia. Wojsko zestrzeliło dziś drona, który wtargnął do przestrzeni powietrznej tego kraju. F-16 zestrzelił bezzałogowca nad Morzem Czarnym. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Ustalono, że w tym piątkowym incydencie udział wziął dron typu Shahed, wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. W sprawie bezzałogowców z wczoraj i z dziś trwa postępowanie. Prezydent Nikusor Dan przekazał, że na tych ustaleniach oparty zostanie protest dyplomatyczny Rumunii wobec Federacji Rosyjskiej. Teraz w serwisie Wielka Brytania. Tam po raz piąty w ciągu ostatnich czterech lat doszło do zmiany na stanowisku premiera. Nowy szef rządu Andy Burnham objął władzę w czasie zawieszenia obrad parlamentu. Zawieszenie to potrwa do jesieni. Nie przedstawił w związku z tym swojej wizji premierostwa. Na forum parlamentu o prawdopodobnej wizji programowej mówił na naszej antenie dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Być może będziemy widzieli jakieś złagodzenie polityki klimatycznej, która pośrednio zabija gospodarkę brytyjską, generując rekordowo wysokie w skali wręcz świata ceny energii. Pozostawił na stanowisku panią Shabane Mahmood, była i jest ministrem spraw wewnętrznych i ona krótko przed objęciem władzy przez Burnhama wprowadziła pod obrady parlamentu brytyjskiego ustawę zaostrzającą kryteria polityki imigracyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do imigracji nielegalnej.
1: Przenieśmy się w okolice Papui Nowej Gwinei na północ od wyspy na dnie jednego z najsłabiej zbadanych akwenów świata. Od maja trwa podmorska erupcja wulkaniczna. Dowodem na to, że miejsce to jest wyjątkowo trudne do zbadania, jest fakt, że naukowcy dysponują dokładniejszymi mapami powierzchni chociażby Księżyca i Marsa niż tego konkretnego fragmentu Pacyfiku. Magma z tego podwodnego wulkanu dotarła zaskakująco blisko powierzchni. Naukowcy z NASA nie wykluczają, że z oceanu może wyłonić się nowa wyspa. Byłby to rzadki przypadek obserwacji narodzin lądu w czasie rzeczywistym. Do takiego zdarzenia doszło już w 2023 u wybrzeży japońskiej wyspy Iwojima w okolicy Rowu Mariańskiego. Wypiętrzył się tam nowy ląd o długości 0,5 kilometra. Został jednak rozmyty przez fale po zaledwie kilku tygodniach. Na koniec stolica. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprasza na obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, które rozpoczną się 30 lipca.
3: Spotkamy się w Muzeum Powstania Warszawskiego ze wszystkimi powstańcami, z ich rodzinami, również z rodzinami kombatantów, z harcerzami. To naprawdę bardzo podniosła uroczystość. 31 lipca, jak zwykle, bardzo ważne obchody w całym mieście. Spotykamy się na Placu Krasińskich. Apel pamięci, bardzo ważny dla wszystkich powstańców, no i oczywiście również dla nas. Natomiast w Dzień Powstania Warszawskiego bardzo dużo rzeczy w Warszawie będzie się działo. Będzie oczywiście godzina 17 czczona w sposób wyjątkowy na Powązka.
1: Prezydent Warszawy apeluje o uczczenie minutą ciszy godziny W 1 sierpnia o 17. To był serwis Radia Nowy Świat.

I oto jesteśmy zgodnie z obietnicą. Wojciech.man, etnowyświat.online. Teraz nawiążę do muzoleum z poprzedniego poniedziałku, bo tam wstawię oczywiście tylko reprezentację taką dość skromną muzyków z Luizjany, z Nowego Orleanu i przypomniałem Państwu grupę The Radiators. Przypomniałem ją też sam sobie i kiedy zobaczyłem, ile doskonałych nagrań jest do wykorzystania, to znowu zrobiło mi się tak ciasno w głowie. Przecież nie mogę całej audycji poświęcać, znaczy mogę, ale mam też innych konkurencyjnych wykonawców i w związku z tym pomyślałem, że teraz dla tych słuchaczy, którzy nie spotkali się z muzoleum z poniedziałku byłego, przedstawię tych Radiators, amerykańską grupę z Luizjany w utworze Honey from the Bee, tak żebyście nabrali smaku i prosili o więcej. A wtedy ja zastanowię się i może będzie więcej.

Luizjana, jak wiadomo, jest na południu Stanów Zjednoczonych, więc geograficznie nie oddalimy się zbytnio, ponieważ za chwilę usłyszymy nagranie grupy Texas Headhunters. Co więcej mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że też podobnie jak w przypadku The Radiators jest mi tego za mało, ale sygnalizuję, że i ich nagrań mam trochę więcej i ewentualnie mogę do nich powrócić.

Wielokrotnie powtarzałem, że przysyłane do mnie płyty nie tylko zagranicznych wykonawców, ale i tych rodzimych, polskich, nie lądują na półce wysłuchane bez wysłuchania. I staram się być bardzo rzetelny i akuratny, otwierając każdą przesyłkę i słuchając muzyki. I właśnie teraz jest to jeden z tych albumów, który do mnie dotarł. Może z pewnym opóźnieniem go posłuchałem, bo on już troszkę tam czekał na swoją kolejkę. I mówiąc zupełnie otwarcie i uczciwie, nie jestem miłośnikiem takiej muzyki, jaka znalazła się na płycie Atavia, ale jeden utwór przyciągnął moją uwagę i pomyślałem sobie, że byłbym nieuczciwy, nie odnotowując tego utworu na antenie. W związku z tym, żeby nie było tak, że o, posłuchaj, mi się nie podobało, posłuchajmy, bo to mi się akurat podobało.

I teraz dopełniam obietnicy, chociaż to jeszcze nie jest to, o czym mówiłem. To skomplikowane, co mówię, ale sam się w tym nie mogę połapać od razu, bo mówiłem o pewnych kawerach i o pewnym wydawnictwie, które już tknąłem lekko w poprzednim Maniaku po omacku, ale nie mogę się od tego oderwać, bo przypomniałem sobie, jak lubiłem grupę The Waterboys i jaką przyjemność mi sprawiało słuchanie ich kolejnych albumów. Potem nastąpiła cisza oczywiście i teraz ta klapka, którą mam w głowie, otworzyła się szeroko w związku z tym wydawnictwem Fisherman's Blues, nagrania nieużyte wtedy. I mówiłem też o coverach, bo Mike Scott nie opiera wyłącznie repertuaru The Waterboys na własnych kompozycjach, ale sięgał chętnie po coś, co mu się u innych podobało i próbował to przerobić troszkę na swój styl. Tak też dokonał ze słynnym utworem Prince'a.

Trudno. Dzisiaj tych Waterboysów będzie trochę więcej. Mr. Saxman to jeszcze jedno z tych nagrań, które trwały, były pochowane, tak jak mówiłem na początku audycji, w vaults, czyli w skarbcach, i okazało się, że można je zaprezentować. A ja czym prędzej ich posłuchałem.

Jeden z tytułów Waterboysów tak mnie urzekł, że z góry założyłem, czego nie robię zbyt często, że to musi być świetny utwór. Tego typu myślenie oczywiście prowadzi na manowce, ale mnie się tym razem udało.

Wystąpi teraz Mike Zito, czyli będzie blues i utwór, który też daje do myślenia swoim tytułem Too Broke to Spend the Night. Jestem zbyt spłukany, by przetrwać tę noc.

Mam dla Państwa jeszcze dwa długasy na koniec. Jeden średni długas, ale nastrojowy, naprawdę udany. Mike Zito, Downtown at Midnight. Tam musi być tajemniczo. Tam na dole, w centrum miasta, o północy.

I jeszcze raz na zamknięcie audycji The Water Boys i dowód na to, że Mike Scott miał szacunek dla wszystkich, ale nie aż taki, aby nie sięgać po ich twórczość. Oto The Water Boys i wersja ich sierżanta Peppera. Zresztą warto po prostu posłuchać. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie rozprzestrzeni się, jeśli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zatrzymuje statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormus, tak podaje Deutsche Presse Agentur. Analitycy rynku paliw wskazują z kolei na zaostrzenie działań również w regionie cieśniny Bab al-Mandab po drugiej stronie regionu. To, jak prognozują, przełoży się na dalszy wzrost cen paliw.
2: Mamy niestety nawrót całej tej sytuacji. Dodatkowo jeszcze teraz włączają się jemeńscy Huti, którzy uderzają w żeglugę naftową i to powoduje bardzo poważne komplikacje podażowe, zaopatrzeniowe, a na pewno podbija premię ryzyka w cenach surowca. I to jest właściwie to kluczowe wydarzenie, które odpowiada za całość tych podwyżek, jakie widzimy na stacjach. A jak one się przełożą na polskie stacje? No niestety te podwyżki będą szybkie i wyraźne.
1: Mówił dr Jakub Bogucki z Petrol. Zaglądamy do kalendarza. Kościół katolicki obchodzi dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. To stosunkowo młode święto, ale jego przesłanie dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa – samotności seniorów oraz stopniowego osłabiania więzi między pokoleniami. O samotności wśród osób starszych mówiła na naszej antenie Julia Wall, założycielka The Mind Institute i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS.
3: Ta utrata partnera też się wiąże ze zmianą rytuałów, a wiemy, że rytuały w przeciwieństwie do emocji są stabilizujące. Pogorszenie zdrowia, mobilność, codzienne w pewnych grupach wiekowych problemy ze słuchem, wzrokiem, no to właśnie jest związane z tym, że mniej mogę uczestniczyć w różnych społecznych rytuałach, okolicznościach, też kurczenie się naszej sieci społecznej.
1: Choć do Polski wkracza właśnie fala upałów, nie wszędzie można się dziś kąpać. W zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 20 kąpieliskach nad morzem. Z powodu wysokich fal zamknięte są m.in. kąpieliska w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelice oraz Rywalu. Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim zamknięto z kolei z powodu zakwitu sinic. Przez północną i zachodnią część Polski przetoczą się dziś burze. IMGW wydało w związku z tym alerty. To perspektywa na dzisiejszy wieczór. Zacznie się w okolicach 19. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, witam Państwa, a właściwie powitali nas Rolling Stonesi piosenką Mother's Little Helper o matce, która pozwalała sobie na pomaganie różnymi tabletkami, a te tabletki okazało się, że były uzależniające. To jest temat, który w dużej mierze zdominuje dzisiejszą audycję, bo będziemy mówili o filmie pod tytułem Requiem dla snu. Filmie, co prawda, dosyć już starym, bo mającym ćwierć wieku, ale właśnie wraca na ekrany. W wersji 4K można Requiem dla snu oglądać w kinach. Niezależnie od tego, można go także obejrzeć w streamingu. To o tym będzie dzisiejsza audycja, ale najpierw przedstawię się. Ja Tomasz Raczek, ale i jestem poza studiem Radia Nowy Świat, ale w studiu są Kuba Strączyński, który realizuje, i Kacper Siedlecki, który nad wszystkim czuwa i zaraz weźmie udział w naszej rozmowie o filmie Requiem dla snu. Ja zaś przebywam w zamku, nie, w pałacu, Radziwiłłów w Antoninie. To piękny pałac i piękny do dzisiaj obiekt, w którym książę Radziwiłł, no nie tylko przyjeżdżał tu, żeby polować, bo to taki pałac myśliwski, otoczony pięknym parkiem i lasem, no ale także zapraszał tu na przykład Fryderyka Chopina i tu razem z nim koncertował, bo książę Radziwiłł był również muzycznie uzdolniony. No, niezależnie od tego prosił Chopina, żeby młode Radziwiłłówny, panny Radziwiłłówny mogły u niego pobierać lekcje. Czyli tu jest dużo muzyki i ducha artystycznego, a wczoraj tu się odbywał taki festiwal letni, kino plenerowe i miałem okazję prezentować film Con Amore, polski film z 1976 roku w reżyserii Jana Batorego, w którym debiutowała między innymi Joanna Szczepkowska. To film nazywany polskim love story. Wszyscy, którzy pamiętają, to wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy nie widzieli tego filmu, to myślę, że to będzie dodatkowa zachęta. Ci, którzy wczoraj oglądali film tu w Antoninie, byli nim zachwyceni. Ale wracamy do dzisiejszego programu i przypominam, że dzisiaj wspólnie recenzujemy film pod tytułem Requiem dla snu w reżyserii Darrena Aronofskiego. Film w 2000 roku powstał. Dostał sporo nagród. Grająca jedną z głównych ról Ellen Burstyn była nominowana do Oscara, ale o tym wszystkim zaraz będę mówił bardziej szczegółowo. Na razie przypominam, że czekam na Państwa recenzje filmowe, na recenzje filmu Requiem dla snu. To mogą być recenzje w oparciu o to, co niedawno Państwo zobaczyli, jeśli oglądali Państwo niedawno ten film, ale mogą być także w oparciu o wspomnienie sprzed 20 paru lat, a może krótsze wspomnienie, bo ten film właściwie cały czas jest w obiegu i cały czas się o nim mówi i cały czas uchodzi za jeden z najbardziej przejmujących filmów, który pozostawia niezatarte piętno i jego się nigdy nie zapomina. Tomasz.Raczek@nowyświat.online. Czekam na Państwa recenzje. Przypominam, że także punktujemy od 1 do 10. No a potem pod koniec audycji te Państwa punktacje będą podliczone i zobaczymy, jak film wypadnie na naszej liście przebojów filmowych i serialowych Radia Nowy Świat. No więc zaczynamy. Na razie jeszcze piosenka nie pochodząca z filmu, ale bardzo dokładnie odwołująca się do tego, o czym jest film. Drug Dealer Macklemore i Ariana DeBoo.

0: A w studiu w Warszawie jest oczywiście Kacper Siedlecki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Powiedz mi, czy widziałeś film teraz, czy kiedyś?
1: O, powiem ci, Tomku, że gdybyś porozmawiał sobie teraz z Kacprem Siedleckim lat 15, który kończy, a właściwie jest gdzieś chyba w środku, albo kończy gimnazjum, i który rozpoczyna swoją przygodę z kinem i zaczyna sięgać z wysokiego C, czyli zaczyna sięgać po filmy, które specjalnie 15-latkom nie są dedykowane, to powiedziałby ci, że Rekwiem dla snu jest to jeden z jego ulubionych filmów. Jest to jeden z filmów, który sprawił, że zaczął się interesować kinem, zaczął grzebać w kinie, zaczął sięgać po filmy nieoczywiste, po filmy też niekiedy niszowe, po filmy z kina bardziej artystycznego i zaczyna sobie poznawać to kino z przeróżnych stron. No to gdybyś właśnie porozmawiał z takim Kacprem, to powiedziałby ci, że ten film jest jego ulubionym. Dzisiaj Kacper lat 30 może nie powiedziałby, że to jest jego jeden z takich topowych pierwszej dziesiątki filmów, ale na pewno taki film, do którego mam ogromny sentyment, który bardzo cenię, który też rodzi wiele skojarzeń w mojej głowie, który też pokazał mi świat, do którego nie miałem dostępu w wieku lat 15, ale też raczej nie mam dostępu w wieku lat nawet 30. Szczęśliwie, więc tak, to jest ten film, to jest bardzo duża przygoda w moim życiu na pewno.
0: Kacper, ale czy ty chcesz mi powiedzieć, że to, o czym opowiada film, czyli uzależnienia różnego rodzaju, bo mamy tu z jednej strony uzależnienie od heroiny młodych bohaterów, ale z drugiej strony matka jednego z tych bohaterów też ulega uzależnieniu, tyle że od lekarstw, które jej zresztą przepisuje lekarz, bo chce schudnąć, ma taką sytuację życiową, że chciałaby pięknie wyglądać i wbić się w sukienkę z młodości, no ale już w nią nie wchodzi, więc chce zrobić wszystko, żeby się odchudzić, i on jej daje lek, który ma to umożliwić, a nie wie ona o tym, że w tym leku jest amfetamina, i ulega uzależnieniu, które zresztą całkowicie rozwala jej psychikę. No więc krótko mówiąc, mamy tu film o uzależnieniu i teraz powiedziałeś, że to ciebie jakoś ominęło, ale czy w twoim świecie, powiem tak, niekoniecznie w najbliższym środowisku, ale w twoim świecie, w którym się spotykasz z ludźmi prawdziwymi, a nie z filmami, masz kogoś, kto takie właśnie problemy przeżywa i ewentualnie rodzą się z tego tak dramatyczne sytuacje, jak te przedstawione w filmie?
1: To na pewno, jeżeli miałbym pomyśleć o tym, co mnie otacza i do jakich, z jakimi ludźmi też miałem styczność i z jakimi mam kontakt, no to myślę, że kwestie uzależnieniowe z powodów bardzo różnych, tak jak zresztą tutaj wspominałeś w filmie, mnie się od razu nasuwa epidemia opioidalna przecież jakiś czas temu, która była właśnie spowodowana tymi big farmami, które starały się sprzedać jak najwięcej leków i wprowadzić wielu ludzi w bardzo trudne stany i w bardzo ciężkie uzależnienie. Natomiast no jak najbardziej jest to, myślę, że temat bardzo aktualny. Myślę, że też wiele osób zmaga się z jakimś rodzajem uzależnień, o którym nawet nie wie, że ma. Mnie szczęśliwie, ja też jestem bardzo osobą wyczuloną na wszelkiego rodzaju używki. Nie wiem, skąd to się bierze, ale mnie zawsze używki dosyć mocno przerażały. W sensie bałem się, co się może wydarzyć w momencie, kiedy używkę jakąś taką ciężką na przykład zażyję, więc stroniłem zawsze od tego, ale tak, mocno się też z ludźmi, którzy mają taki problem, stykałem i uważam, że powinno być to często tak społecznie nagłaśniane i wielu osobom powinna zostać pomoc udzielana, bo to są tragiczne historie, zresztą jak sam film przypomina i alarmuje.
0: A jeśli spotykałeś się dosłownie z takimi ludźmi, próbowałeś kiedyś coś z tym zrobić, pomóc? Bo ja muszę ci powiedzieć, że zdarzało mi się właśnie i efekt tych wszystkich moich prób zawsze był załamujący. To znaczy nie potrafiłem takimi dostępnymi mi metodami zrobić niczego, co by skutecznie zawróciło tych ludzi uzależnionych z ich drogi.
1: Ja myślę, że to jest potwornie trudne. Najłatwiej wydaje mi się, chociaż może to być też tak przewrotnie, odwrotnie, że największy wpływ jednak mamy na tych najbliższych, bo załóżmy, że oni z tym naszym zdaniem gdzieś tam podświadomie się bardziej liczą, ale dobrze wiemy, że w momencie, kiedy wchodzi w grę uzależnienie, to są rzeczy silniejsze. No to jest już jednostka chorobowa i tutaj bardzo trudno jest jakimś racjonalizowaniem niekiedy coś wytłumaczyć i przekonać, więc wydaje mi się, że tutaj najlepsze, co można zrobić, to namówić taką osobę na kontakt po prostu z lekarzem, który zna się na rzeczy, który jest w stanie pomóc różnymi dostępnymi mu środkami. No, nigdy oczywiście nie zaszkodzi próbować, nigdy nie zaszkodzi być dla tej osoby i starać się pomóc, ale też jestem sobie w stanie wyobrazić, że są takie osoby, które na przykład od tych najbliższych muszą się odciąć, ponieważ ten rodzaj uzależnienia wpływa bardzo silnie na tej osoby, życie tej, która nie jest uzależniona, która jest obok i też rozumiem takie decyzje, bo to wszystko jest potwornie trudne i powinno być też rozpatrywane bardzo osobiście i jednostkowo.
0: I być może dlatego ten film Rekwiem dla snu przyjmowany jest z takimi emocjami. Wielu widzów mówi, że to jest najbardziej przejmujący film, jaki widzieli w ogóle w życiu. Ciekaw jestem, jaki państwo mają stosunek do filmu. Już trochę recenzji widzę w skrzynce mailowej, ale cały czas jeszcze można przysyłać i recenzje filmu, i jakieś swoje spostrzeżenia. tomasz.raczek@nowyświat.online. Ale teraz jeszcze chwila na nasz konkurs, w którym za chwilę przeczytam pytanie związane z filmem Rekwiem dla snu i ta osoba, która jako pierwsza poda właściwą odpowiedź, przysyłając ją na ten sam adres tomasz.raczek@nowyświat.online, będzie mogła sobie wybrać z naszej półeczki z książkami o filmach jedną z nich i dostać z autografem czy naszymi autografami. Ale najpierw trzeba dobrze wybrać odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Ellen Burstyn, grająca, jak państwo wiedzą, jedną z głównych ról w filmie Rekwiem dla snu. A więc Ellen Burstyn początkowo odrzuciła tę rolę Sary Goldfarb, tak jak zrobiły to wcześniej Anne Bancroft i Faye Dunaway. Co sprawiło, że ostatecznie jednak zmieniła decyzję? Jeszcze raz przeczytam pytanie. Ellen Burstyn początkowo odrzuciła rolę Sary Goldfarb w filmie Rekwiem dla snu, tak jak zrobiły to wcześniej Anne Bancroft i Faye Dunaway. Co sprawiło, że ostatecznie zmieniła swoją decyzję? tomasz.raczek@nowyświat.online. I od tego momentu słuchamy już muzyki z filmu Rekwiem dla snu, sławnej, kultowej muzyki, która wyszła z głowy Clinta Mansella i została wykonana przez Kronos Quartet.

0: Smaczek mówi.
1: No już mamy odpowiedź na nasz konkurs. Pan Bartosz był pierwszy i na pytanie Ellen Burstyn początkowo odrzuciła rolę Sary Goldfarb w filmie Requiem dla snu. Co sprawiło, że ostatecznie zmieniła decyzję? Pan Bartosz odpowiedział prawidłowo, że obejrzała wcześniejszy film Aronofskiego Pi i zrobił on na niej takie wrażenie, że zmieniła zdanie, zadzwoniła do niego i powiedziała, że przyjmuje rolę w Requiem dla snu. Gratuluję panie Bartoszu, już Kacper do pana się odzywa i przedstawia listę książek, które dzisiaj są do wyboru. No a teraz parę słów o tym filmie. Przypominam, że Requiem dla snu możemy oglądać w wersji 4K, ponownie wprowadzony do kin, więc to ta pełna przyjemność takiego najwłaściwszego odbioru, ale równocześnie ten film jest też w dotychczasowej wersji technicznej w streamingu i na różnych portalach streamingowych można znaleźć Requiem dla snu, najczęściej w formie wypożyczalni, że jednorazowo się wypożycza taki film. Metod dotarcia do niego jest więc kilka i warto z nich skorzystać, bo film, mimo że wyprodukowany w roku 2000, więc ćwierć wieku minęło, nic nie stracił na swojej wartości. Mamy tu cztery główne postaci. Jedną Sarę Goldfarb, starszą kobietę, wdowę, zagrała Ellen Burstyn właśnie. No, ona już jest w takim momencie życia, że właściwie nic nie musi. Ma dużo wolnego czasu, głównie spędza go przed telewizorem i ogląda ulubione teleturnieje i w pewnym momencie pojawia się taka szansa i możliwość, że w jednym z nich może wystąpić. To jest jej

momencie, kiedy okazało się, jak bardzo jest uzależniająca i jak bardzo te jej działania uboczne są zabójcze, wtedy dopiero została wciągnięta na listę preparatów zakazanych. No więc niestety Sara używa tych tabletek, które doprowadzają do zmiany jej psychiki i ostatecznie do tego, że trafi do szpitala psychiatrycznego. Jej syn Harry z kolei próbuje, marzy, żeby zrobić karierę, żeby mieć piękne życie, potrzebuje pieniędzy, nie ma tych pieniędzy, więc myśli, że może za pomocą dealowania heroiną uda mu się szybko te pieniądze zdobyć, a przy okazji dla siebie też tę heroinę jak najlepszej jakości, bo ją ze swoim przyjacielem Tyronem zażywa. No i niestety to jest taka rozkręcająca się maszyna, że jest coraz gorzej, bo coraz trzeba jej więcej brać. Im więcej się bierze, tym jej działania, jej te niewłaściwe, te niepożądane stają się coraz bardziej silniejsze, coraz bardziej silne i coraz bardziej niszczące organizm, aż wreszcie doprowadzają obu przyjaciół do dramatycznego załamania ich życia, z którego już potem nie ma odwrotu, to znaczy już się dokonują takie rzeczy, których się nie da cofnąć. No i wreszcie dziewczyna Harego, Marion, która co prawda pochodzi z bogatego domu, ale złe ma kontakty z rodzicami, więc chce sama coś zrobić, jest artystką uzdolnioną, wrażliwą, chce butik sobie założyć, gdzie będzie mogła sama projektować. Ale znowu potrzebne są pieniądze, znowu jej chłopak Harry myśli, że za pomocą tej heroiny uda mu się odbić od dna i zafundować swojej dziewczynie ten butik, ale zanim do tego dojdzie, wszyscy, cała trójka wpadną w taką głęboką studnię bez powrotu i to właśnie będziemy obserwowali w filmie Requiem dla snu, który nie daje nadziei tym, którzy myślą, że można sobie z tym poradzić i być może na tym też polega siła jego oddziaływania. Myślę, że każdy powinien ten film zobaczyć, a teraz w czasie, gdy wracają te sprawy w jeszcze silniejszej formie, bo już nie heroina dzisiaj jest tym największym problemem, ale zupełnie inne narkotyki, jeszcze bardziej drastyczne. Z kolei ten kryzys opioidowy, o którym mówił Kacper, no jest już tak powszechny, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale właściwie na świecie, czyli leki, które wywołują uzależnienia, które mają przynieść ulgę, przynieść ulgę od bólu, od lęku, od nieszczęścia, w rzeczywistości stają się największym nieszczęściem. Więc minęło ćwierć wieku i nie jest lepiej, jest jeszcze gorzej i dlatego Requiem dla snu ogląda się z jeszcze bardziej ściśniętym sercem. Teraz czekam na Państwa recenzję tomasz.raczek@nowyświat.online i słuchamy dalej muzyki z filmu Requiem dla snu.

Dziś recenzujemy film Requiem dla snu w reżyserii Darrena Aronofskiego. Film, który po 25 latach znowu możemy oglądać w kinach, w odświeżonej technicznie wersji. Pan Łukasz napisał tak: jestem świeżo po seansie w krakowskim kinie studyjnym Mikro w odnowionej wizualnie wersji. Widziałem film kilkukrotnie, natomiast z dzisiejszej perspektywy 35-latka film dla mnie jest hipnotyzujący, ale też przez cały czas trwania filmu pozbawiony nadziei. Nawet obietnice składane przez bohaterów podczas filmu wydają się nie mieć grama prawdy. Chyba o tym jest cała prawda labiryntu uzależnienia. Genialna Ellen Burstyn, Jennifer Connelly oraz Jared Leto. Muzyka nadaje tempo pogrążających się w przepaść bohaterów. Dla mnie 8,5 na 10. To teraz pani Anna. Pani Anna pisze tak: dzień dobry, to moje pierwsze głosowanie. Film wyjątkowy, mój ulubiony. Cieszę się, że będę mogła zobaczyć go ponownie w poniedziałek w ramach imieninowego siostrzanego wieczoru. Za to, jakie wywarł na mnie wrażenie wiele lat temu, za to, że nadal pozostaje w mojej pamięci, za ten prawdziwy brud, który uwielbiam w kinie i muzyce, przyznaję 9,5 na 10. Serdecznie pozdrawiam. I teraz druga Anna, która nas pozdrawia z Rudnik. Pisze tak: bardzo krótko dzisiaj. Nie pamiętam dokładnie, ale pewnie około 10 lat temu chciałam obejrzeć wartościowy film i internet podpowiedział Requiem dla snu. Fabuła dzisiaj się zatarła, pamiętam strzępki, ale dokładnie pamiętam dojmujące uczucie. Ciężar, smutek, lęk, przerażenie, porażenie. Coś, co trudno opisać, chyba rodzaj głębokiego poruszenia i traumy. Pracy domowej nie byłam w stanie odrobić, bałam się tamtych doznań i tego, że znów na długo będą dominować w moim sercu i głowie. Nie jestem w stanie ocenić tego filmu. Ania, patronka nasza. Bardzo emocjonalne są państwa recenzje dzisiejsze. Teraz pan Bartosz pisze tak: technologia w dziedzinie filmu pokazuje swoje nowe oblicza. Produkcje w remasterze w 4K robią swoje i znacząco poprawiają jakość obrazu. Requiem dla snu to idealny przykład współczesnej ironii tragicznej. Opowieść o obaleniu mitu American Dream. To tragedia na miarę starożytnych greckich dramatów przeniesiona we współczesne realia. Od siebie mogę dodać, że jeszcze większe wrażenie artystyczne zrobił na mnie spektakl Requiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka, wystawiane w krakowskim Teatrze Starym imienia Heleny Modrzejewskiej. Co prawda nie jest to dosłowne odwzorowanie ekranizacji powieści Huberta Selbiego Juniora, ale nie będę zdradzał, dlaczego tak jest. Anna Radwan w roli Sary Goldfarb stworzyła kreację na światowym poziomie. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że pod względem warsztatu i talentu scenicznego może konkurować z Ellen Burstyn, która wcieliła się w tę samą postać w filmie. Requiem dla snu pozostaje historią niezwykle aktualną. Dziś nie chodzi już wyłącznie o narkotyki czy marzenie o sławie. Film można odczytywać również jako opowieść o uzależnieniu od sztucznej inteligencji, pogoni za sukcesem oraz o narastającym pracoholizmie. Czyli tu dodaję od siebie o wszystkim, co jest związane z uzależnieniem. Ocena pana Bartosza 8 na 10. I przy okazji rekomendacja teatralna, za którą bardzo dziękuję. No tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że Requiem dla snu to jest film ikoniczny. Dla Ellen Burstyn także stał się ikoniczny i była nominowana do Oscara w kategorii najlepsza główna rola kobieca. Niestety nie dostała tego w tamtym roku tego Oscara, choć sama Ellen Burstyn już była posiadaczką Oscara za inny film i kilkakrotnie była nominowana, więc jakoś sobie dała radę. Podobno producenci namawiali ją na to, żeby zgodziła się, aby
jej rola była nominowana w kategorii najlepsza rola drugoplanowa, bo miała w niej większe szanse na otrzymanie statuetki, ale Ellen Burstyn nie zgodziła się na to, powiedziała, to jest pierwszoplanowa rola, albo dostanę, albo nie, ale nie będę udawała, że gram w drugim planie. Za chwilę dalsze Państwa recenzje, a teraz wracamy do muzyki z filmu Requiem dla snu.

Dzisiaj mówimy o filmie Rekwiem dla snu, filmie, który ponownie możemy oglądać w kinach, ale też cały czas w streamingu. Pan Eryk napisał tak: obejrzałem ten film w pierwszej lub drugiej klasie liceum na komputerze, w ciemnym pokoju i będąc samemu w domu. Pamiętam, że po jego zakończeniu jeszcze dłuższą chwilę siedziałem przed komputerem, zapadnięty w nicość oraz czując jedynie pustkę oraz nieprzyjemny ścisk brzucha. Stwierdziłem, że najsensowniejszym wyjściem z tego stanu jest po prostu pójście spać. Świetnie ukazana została złowroga moc uzależnienia opiatowego, niosąca spustoszenie oraz powodująca zatracenie resztek człowieczeństwa w pogoni za zaspokojeniem nałogu. Niewiele później w realnym życiu miałem okazję przekonać się o tym osobiście, widząc z bliska skalę problemu heroinowego w moim rodzinnym Sopocie, również w bezpośrednim zasięgu, gdyż epidemia ta dosięgła też mojego wujka, który wówczas mieszkał z nami w rodzinnym mieszkaniu. Wiedziałem o młodych dziewczynach, które za działkę Brauna potrafiły sprzedawać swoje ciało, osobach okradających swoich najbliższych, co zresztą spotkało nas, kiedy z sypialni rodziców zniknęła szkatułka z biżuterią, pamiątkami, bibelotami, które mama zbierała w zasadzie od kiedy pojawiliśmy się z rodzeństwem. Pomiędzy moim 16 a 20 rokiem życia przynajmniej kilka osób, które znałem z osiedla, właściwie tak można by określić Sopot, szczególnie w tamtych czasach, pożegnało ten świat za sprawą nałogu. Co też niesamowite, wiele osób wpadło, niezbyt jeszcze wiedząc, z czym mają do czynienia oraz jakie są konsekwencje sięgania po opiaty, po prostu próbując tego z ciekawości czy z głupoty. Uważam, że demoniczność tego narkotyku oraz spustoszenie, jakie potrafi siać w organizmie, psychice, rodzinie, społeczeństwie, została ujęta w filmie wyjątkowo wiarygodnie, dosadnie pokazując, w jaki sposób może się potoczyć ta niebezpieczna zabawa, a przeważnie rozwija się tylko w jednym kierunku – tragedii. Czterem osobom z mojego kręgu znajomych oraz nawet przyjaciół, w tym m.in. lekarzowi, udało się pokonać uzależnienie, a w zasadzie wyjść z nałogu, gdyż od heroiny jest się uzależnionym do końca życia. Uważam, że jest to niezwykle wysoka liczba, wynikająca wyłącznie z wielkiej determinacji, wyjątkowego wsparcia partnera, próby walki o własne dziecko, czy też przymusowego leczenia, które było następstwem pozbawienia wolności. Jako ciekawostkę dodam, że na początku lat 2000 tego kolegę umieszczonego w zakładzie karnym leczono z uzależnienia heroinowego za pomocą aspiryny, a według jego bezpośredniej relacji pierwszy tydzień spędził w celi, będąc zawinięty w koce, w które się wypacał i jednocześnie też oddawał wszystkie swoje płyny fizjologiczne czy ustrojowe. Oczywiście bez żadnej opieki czy wsparcia. Wracając do filmu, daję 9 na 10, chyba gwiazdkę odejmuję tylko dlatego, że to jest naprawdę ciężka przeprawa i według mnie powinien być obowiązkową pozycją pokazywaną w szkołach młodzieży będącej na skraju dorosłości, tak jak lekturą mogłaby być heroina Tomasza Piątka. Pozdrawiam serdecznie, Eryk. To może jeszcze pana Igora odczytam i pana Igora z Krakowa i jego recenzja brzmi tak. Wahałem się, czy powinienem wybrać się do kina i odświeżyć ten film po ponad 20 latach, tym razem w odnowionej wersji 4K. Chyba jednak odpuszczę. Uważam, że to film wybitny i jego oddziaływanie wciąż jest we mnie bardzo silne. Jednocześnie jest to obraz, który wywołuje ogromny niepokój. Ta wycieczka z bohaterami staje się coraz cięższa z minuty na minutę, aż do druzgocącego finału, a właściwie kilku finałów. Rekwiem dla snu trafiło do kin w okresie, gdy premiery miały również inne głośne produkcje pokazujące narkotyki i młodych ludzi pod ich wpływem, takie jak Human Traffic, Trainspotting czy Las Vegas Parano. Te tytuły przedstawiały temat narkotyków czasem ambiwalentnie, a czasem wręcz pozytywnie. Rekwiem dla snu było filmem, który na szczęście przekreślił w moim wówczas nastoletnim umyśle jakiekolwiek możliwe zainteresowanie takimi używkami. Mam tu bardzo podobne zdanie do tego, które wyraził pan Kacper. Z punktu widzenia filmowego rzemiosła to bardzo sprawna i efektowna produkcja, nakręcona w klimacie wizualnie zbliżonym do świata MTV, który był w tamtych latach jednym z wyznaczników kultury młodego
pokolenia. Muzyka jest fenomenalna i do dziś powraca w różnych produkcjach. Po raz pierwszy usłyszałem ją ponownie, zdaje się, już w zwiastunie trzeciej części Władcy Pierścieni, a przecież było to zaledwie kilka lat później. Aktorzy zagrali na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu filmowi odkryłem Jareda Leto. Marlon Wayans pokazał, że ma aktorsko do zaoferowania znacznie więcej niż to, co w tym samym okresie prezentował w serii Scary Movie, a Jennifer Connelly musiała poczekać jeszcze rok na Oscara, którego ostatecznie otrzymała za rolę w Pięknym Umyśle. Nominacja do Oscara dla Ellen Burstyn była w pełni zasłużona. Podsumowując, podtrzymuję swoją ocenę sprzed tych wszystkich lat i nadal przyznaję temu filmowi najwyższą notę. 10 na 10. To naprawdę ważny film, świetnie zrealizowany, znakomicie zagrany, ale jednocześnie tak bardzo trudno do niego wrócić. Pozdrawiam tradycyjnie całą ekipę Igor z Krakowa. Piękne recenzje, takie mocne są dzisiaj. Dziękuję Państwu za te recenzje, za chwilę będą następne, a my wracamy do muzyki z filmu Requiem dla snu.

No to jeszcze dwie recenzje przysłane przez Państwa na temat filmu Requiem dla snu. Pan Paweł pisze tak: żaden film w ostatnich kilku latach nie wywołał we mnie takich emocji jak Requiem dla snu. Po powrocie z kina krojenie pomidora, cebuli i przygotowanie prostej sałatki sprawiło mi tyle radości jak nigdy dotąd. Requiem dla snu jest najlepszą szczepionką na wszelkie iluzje, złudzenia i prowadzi do pokochania realności taką, jaką ona jest. Każdy z bohaterów ma swoje tytułowe sny. Początkowo wydaje się, że wszystko idzie świetnie, ale widz przeczuwa z każdym kolejnym kadrem, że to droga do katastrofy. Pierwszoplanowymi bohaterami tego filmu nie są uzależnienia. Sary od leków i telewizja, Harego i Marion od narkotyków. Tak naprawdę główną rolę odgrywa perfekcjonizm i samotność. Gdzieś w tle pojawia się takie przeświadczenie, że wszystko musi być idealne. Idealna musi być waga Sary, idealny musi być Harry. W tym wszystkim przeszywająca serce widza jest samotność Sary, która w telewizyjnej iluzji i w pierwszym miejscu na leżakach przed domem szuka miłości, której nie może tam znaleźć. Z drugiej strony finałowa katastrofa nie jest spowodowana zaplątaniem się w sieć iluzji, ale kurczowym trzymaniem się ich. Marion przytula w jednej z finałowych scen narkotyk. Sara pomimo leków i elektrowstrząsów ciągle łudzi się, że jest gwiazdą telewizji. Requiem dla snu świetnie pokazuje, że życie polega na ciągłym odczarowywaniu tego naszego codziennego, zwyczajnego, czasami dojmująco szarego, ale i tak pięknego świata. Patron Paweł. Jeszcze pani Ewa. Dziękuję, że pan ten kąsek podsunął do dyskusji. Zacznę recenzję od oceny. Zdecydowanie 10 na 10, a tak bardziej 11, bo tu skala wydaje się zbyt ciasna. Na mojej liście film jest w pierwszej trójce mocnych hitów. Film, którego nie możesz zapomnieć. Sceny, których nie da się odzobaczyć. Prawdziwa uczta dla widza. Oglądając Requiem dla snu przed laty, dałam się wchłonąć bez reszty i teraz, gdy oglądałam ponownie, emocje były jeszcze mocniejsze. To jest moim zdaniem najlepsza produkcja o uzależnieniach, jaka kiedykolwiek wcześniej powstała. To pani Ewa. I teraz po raz ostatni w dzisiejszej audycji słuchamy muzyki z Requiem dla snu, ten najsławniejszy kawałek Lux Eterna.

0: Leszek mówi.
1: No i czas na wyniki. Dzisiaj ocenialiśmy film Requiem dla snu Darrena Aronofskiego. Film, który po 25 latach ponownie wchodzi do kin, już właściwie wszedł do kin w odnowionej wersji 4K. Kacper, powiedz, jaki jest wynik punktowania naszych słuchaczy?
2: Wraca film z przytupem, ponieważ mamy miejsce 11. Requiem dla snu ląduje na 11. miejscu z oceną 8,9/10.
1: No to czyli bardzo, bardzo ścisła czołówka w samej szpicy naszej listy przebojów. Dziękuję za dzisiaj i przypominam, że za tydzień też się spotykamy, ale już zupełnie inny temat będzie rozmowy. To jest Praca domowa dla Państwa, serial Proud, który można oglądać na HBO Max. Właśnie się kończy ten serial, bo HBO pokazuje co tydzień jeden odcinek, więc zdążą Państwo do przyszłego tygodnia, do przyszłej niedzieli obejrzeć. Polecam Państwu polski serial Proud. Za dzisiaj już dziękuję w imieniu Kuby Strączyńskiego i Kacpra Siedleckiego i moim Tomasza Raczka, a żegnamy się muzyką z serialu Proud jako zachęta do oglądania i do spotkania za tydzień. Muzykę napisał Łukasz Targosz.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Właśnie w tym momencie na Pariserplatz przed Bramą Brandenburską rozpoczyna się zgromadzenie ku czci poszkodowanych w ataku, do którego doszło wczoraj. Podczas Parady Równości w Berlinie kierowca wjechał w tłum. Zginęła kobieta, 16 osób zostało rannych, w tym 11 ciężko. Wydano list gończy za domniemanym kierowcą samochodu. To 21-letni Abdul B., podejrzany znany służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego, pozostaje na wolności. Według niemieckich mediów policja szuka także jeszcze jednego mężczyzny. Świadkowie zeznają, że część ofiar miała odnieść rany od ciosów nożem. Jestem przytłoczony tą wiadomością i kompletnie wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Składam najszczersze kondolencje wszystkim, którzy zostali tu dzisiaj skrzywdzeni. To dla naszej społeczności dzień żałoby.
1: Allen Verletzten und allen, die hier heute zu Schaden gekommen sind. Es ist für die queere Community ein großer Trauertag heute.
0: Do blackoutu doszło w ten weekend w Gruzji. Zaczęło się w nocy z piątku na sobotę. Wówczas bez prądu pozostały Tbilisi, Batumi, Kutaisi i inne miejscowości. Zaledwie kilka godzin później, w sobotni poranek, miał miejsce podobny blackout, tym razem poważniejszy. W stolicy tymczasowo zamknięto metro, wstrzymano ruch pociągów, a wyłączenie stacji pomp pozbawiło część mieszkańców dostępu do wody. Służba bezpieczeństwa wszczęła dziś w tej sprawie postępowanie. Władze podejrzewają, że awarie mogły być wynikiem sabotażu. Wracamy do Polski. Tu jest festiwalowo. Za tydzień w sobotę rozpocznie się jubileuszowa 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi. Kazimierz Dolny i Janowiec ponownie będą gościć miłośników kina. W programie znalazły się premiery i przedpremiery filmów oraz retrospektywy poświęcone Andrzejowi Wajdzie, Larsowi von Trierowi i Janowi Komasie.
2: Jan Komasa debiutował już na początku XXI wieku i też tak jego retrospektywa jest nazwana Mój wiek XXI. Jan Komasa opowiada w swoim autorskim kinie głównie o tematach społecznych, o współczesnej rzeczywistości, ale też dotyka tematów granic moralności, wolności, relacji władzy w różnych gatunkach, w różnych stylach, a teraz też stał się twórcą międzynarodowym, bo przecież jego najnowsze filmy, które pokażemy na festiwalu, Rocznica i Dobry Chłopiec, to są filmy zrealizowane za granicą.
0: Mówił rzecznik festiwalu Marcin Radomski. Jan Komasa będzie też jednym z gości tegorocznej edycji festiwalu. W Kazimierzu Dolnym pojawią się także Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska i Robert Więckiewicz. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr. Organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Americano.
5: Dzień dobry. Mówi Tomasz Giemza, realizuje Kuba Strączyński. Ilekroć przygotowuję program kolejnych wydań audycji Americano, zastanawiam się, czy Państwo zdążyli mnie sobie sprofilować, jeśli chodzi o kwestie takie jak gatunki muzyczne. Mnie jest o wiele trudniej sprofilować sobie Państwa oczekiwania, ponieważ Państwa jest wielu i te oczekiwania nie zawsze się pokrywają, ale czasem z satysfakcją natrafiam na taki utwór, o którym myślę sobie, że to nagranie spodoba się absolutnie wszystkim. To oczywiście jest nieprawda, bo nie ma takiego utworu, który spodobałby się wszystkim, ale proszę się wsłuchać w ten, który wybrałem na początek. Proszę docenić, jak tu wszystko ze sobą gra. Sekcja rytmiczna, fantastyczne klawisze i zadziorny Elvis. Nie, nie Elvis Presley, a Elvis Costello.

Elvis Costello and the Impostors. Otwieram w tym momencie skrzynkę mailową i czekam na wiadomości od Państwa, a adres tej skrzynki to tomasz.giemza@nowyswiat.online. Tydzień temu prezentowałem Państwu album Badiego Gaja Sweet Tea, który został nagrany w malutkim studiu o takiej właśnie nazwie Sweet Tea. I w tym samym studiu Elvis Costello nagrał album Delivery Man, z którego usłyszeliśmy tę piosenkę i usłyszymy jeszcze jeden utwór, utwór pod tytułem Country Darkness. Ci z Państwa, którzy sporo muzyki słuchają, pewnie zgodzą się ze mną, że nie ma i nie może być czegoś takiego jak piosenka ulubiona. Ale bywa, że ma się piosenkę sezonowo ulubioną i moją sezonowo ulubioną piosenką jest ten właśnie utwór Elvis Costello and the Impostors, Country Darkness.

beztrosko mną ten utwór buja. Mam nadzieję, że Państwo też czują się wybujani. Pan Jakub przysłał zdjęcia z Beskidów. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta piosenka do tego krajobrazu pasowała. Co do pierwszego utworu, pan Jerzy w grupie patronów udowodnił, że miałem rację w kwestii tego, że nie ma takiego utworu, który spodobałby się każdemu. A teraz artysta, którego utwory cedziłem od początku mojej przygody z Radiem Nowy Świat i postanowiłem już nie cedzić. Nagrałem cały ponadgodzinny podcast z twórczością Randy'ego Newmana. W wolnej chwili zapraszam do odsłuchania, a dziś przemyciłem mały newmanowski smaczek, więc niech Randy Newman wygłosi swoje credo. A zrobi to utworem I'm Different, czyli jestem odmieńcem, czy też jestem dziwakiem. Ja bym powiedział, że Randy Newman jest barwnym motylem muzyki, ale niech mu będzie, że jest dziwakiem. Śpiewa, jestem odmieńcem i mam w nosie, co ludzie sobie o tym myślą. Jestem odmieńcem i nie będę grał w wasze, proszę wybaczyć, cholerne gierki. Nie wiem, do kogo on te słowa kieruje, ale podejrzewam, że chodzi o show biznes.

Jeden z iście anielskich głosów, które słyszeliśmy w chórkach, należał do Lindy Ronstadt, z którą Randy Newman bardzo się lubił, więc mógł zapewne bez przeszkód do Lindy zadzwonić i poprosić ją, aby w tak malutkiej roli na jego płycie wystąpiła. Co do wspomnianych chórków, niezmiernie śmieszy mnie mały smaczek z tej piosenki, że Randy Newman śpiewa, że nie będzie grał, proszę wybaczyć po raz drugi, w cholerne gierki, a kiedy panie w chórkach tę frazę powtarzają, to swoimi łagodnymi głosami śpiewają zasmarkane gierki, czyli łagodzą przekaz. I przypomina mi się taki stary sketch, ciekawe czy państwo też ten sketch pamiętają, sketch, w którym Maciej Sztur prezentował, jak lektorzy filmowi radzą sobie z przekleństwami w amerykańskich filmach. Teraz coś innego, nowa płyta, Jesse Wells i Masks Off. To oczywiście z definicji jest muzyka rozrywkowa, choć piosenki, które Wells pisze, rzadko mają przekaz rozrywkowy. W tym utworze, który wybrałem, Jesse Wells zaśpiewa o ICE. To jest ta niesławna amerykańska służba imigracyjna, czy raczej antyimigracyjna. I Jesse Wells o ICE śpiewa tak. Jeśli w szkole się z ciebie śmiali, a ty kochasz autorytet i chcesz dowartościować swoje męstwo, przyłącz się do ICE i powiedz, patrzcie teraz, jaki jestem ważny. Są też inne ciekawe wersy, których jednak państwu nie przytoczę, aby zanadto państwa nie niepokoić, bo jest to jednak audycja rozrywkowa, ale posłuchajmy nowego utworu Jesse'ego Wellsa pod tytułem Join ICE.

Jeżeli ktoś chciałby posłuchać więcej piosenek o mocnym przekazie, to odsyłam do nowego albumu Jessego Wellsa pod tytułem Masks Off. Wells, podobnie jak wspomniany wcześniej Randy Newman, stara się śpiewać o rzeczach trudnych, ale w możliwie lekki sposób. Może nie ma w tym aż takiego polotu jak jego starszy kolega, może aż tak dobrze dowcipkowanie mu nie wychodzi, a może po prostu chodzi o to, że Randy Newman tworzył w czasach, w których łatwiej było dowcipkować. Za chwilę wrócimy do programu czysto rozrywkowego, ale zanim to zrobimy, mam jeszcze jedną piosenkę niepokojącą, którą zaśpiewa Mary Gauthier. I w ostatniej zwrotce również odniesie się do niesławnej jednostki ICE. Jesse Wells śpiewał przed momentem o dowartościowaniu męstwa, o tym, że to w gruncie rzeczy są chłopcy, którzy lubią bawić się bronią. A ona zaśpiewa o ludziach, którzy są silni w grupie i być może zostali zmanipulowani, zasłaniają się mundurem i zapominają o elementarnym człowieczeństwie.

Po dwóch utworach o niepokojącej treści obiecałem Państwu rozrywkę, a nie ma lepszej odtrutki na rzeczywistość niż połączenie muzyki i filmu, więc pora na stałą pozycję programu, czyli na kącik filmowy. Dziś posłuchamy muzyki z filmu, w którym zagrali m.in. Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary Oldman i Jessica Chastain. Obsada fantastyczna, film z roku 2012 zatytułowany Gangster, w oryginale Lawless, tak ten tytuł brzmiał, a z tej ścieżki dźwiękowej wybrałem utwór, który prezentowałem Państwu przed tygodniem w wersji oryginalnej. Natomiast do filmu ponownie nagrał go zespół z Markiem Laneganem na czele.

Przed tygodniem opowiadałem Państwu, jak Link Wray nagrywał oryginalną wersję tego utworu, a robił to bez zestawu perkusyjnego, stupaniem o podłogę i z takimi przedmiotami jak garnki i łyżki. Na tym nagraniu było słychać, że perkusja została użyta, ale wyszło bardzo ładnie. Akcja filmu Gangster rozgrywa się w czasach prohibicji, czyli w latach 20. i przedstawia losy bimbrowników. I przypomina mi się taka mała scena, w której jeden z bimbrowników pociąga ze słoika haust destylatu, który sam wyprodukował, a następnie resztę zawartości słoika przelewa do baku swojego Forda T. I zastanawiam się, czy to można by zakwalifikować jako biopaliwo. Jak Państwo myślą? Ścieżka dźwiękowa do tego filmu powstała według bardzo ciekawej koncepcji. Otóż zebrano utwory pochodzące z przełomu lat 60. i 70., ale tak je zaaranżowano, aby pasowały lepiej do czasu, w którym film się rozgrywa, czyli do lat 20. i dlatego brzmią one nieco bluegrassowo. Mark Lanegan zaśpiewa raz jeszcze, tym razem White Light, White Heat z repertuaru The Velvet Underground.

Państwo czasem opisują, co Państwo robią podczas słuchania audycji. Czasem również wrzucają Państwo zdjęcia. I tak zrobiła pani Kasia i ja bym to zdjęcie chciał opisać, ale nie wiem, czy pani Kasia przypadkiem nie zastawiła na mnie pułapki, gdyż ja nie mam pojęcia, czy to jest dzierganie, czy to jest szydełkowanie. Pani Kasiu, bardzo proszę o doprecyzowanie. A my żegnamy już się ze ścieżką dźwiękową z filmu Gangster, ale inny utwór z tej ścieżki przypomniał mi znakomitą płytę kapitana Wołowe Serce, czyli Captain Beefheart, tak nazywał się ten charyzmatyczny wokalista. Ta płyta to Safe as Milk z roku 67 i z tej płyty Captain Beefheart and his Magic Band wykonają utwór Zigzag Wanderer, czyli włóczęga wędrujący zygzakiem. Zygzak włóczędze chyba nie szkodzi, bo włóczęga, o ile mi wiadomo, charakteryzuje się brakiem konkretnego celu podróży, więc można równie dobrze uprawiać ją zygzakiem. A w taki właśnie sposób, czyli zygzakiem, w swojej muzyce poruszał się Captain Beefheart.

I mówiłem, że pułapka. Pytałem, czy pani Kasia dzierga, czy może robi co innego i okazało się, że ona haftuje. Dziękuję bardzo. Pani Magda też wrzuciła dla mnie zagadkę. Pani Magda, to jest bardzo proste. Otóż pani robi to, co my często robimy za mikrofonem, to znaczy szyje. Przechodzimy do kolejnego punktu programu, wehikuł czasu i jesteśmy w roku 2000. Tydzień temu pożegnaliśmy wiek XXI, wkraczamy w wiek XX i w tym kąciku symbolicznie wybrałem dziś jeden utwór. Utwór Cat Power, która wówczas dopiero się rozkręcała, nagrała wówczas album The Cover Records. Jak nazwa wskazuje, jest to płyta z coverami, a mnie w pamięci najbardziej utkwiła taka piosenka.

Naked If I Want To w aranżacji Cat Power. Ta piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Moby Grape z San Francisco. Oczywiście druga połowa lat 60., długie włosy, rewolucja obyczajowa i piękne, piękne piosenki. Wysłuchajmy dwóch króciutkich utworów Moby Grape. Raz jeszcze wspomniany utwór Naked If I Want To i następnie Lazy Me. What?

0: z San Francisco przenosimy się na wschód, przenosimy się do Nowego Orleanu za sprawą muzyka, który nazywa się Don Wapi i odkryłem go po tym, kiedy w mojej audycji gościł Artur Owczarski. Opisał tego artystę w swojej książce Luizjańskie Gambo. Przypominam, że moją rozmowę z Arturem sprzed kilku tygodni można przypomnieć sobie nie tylko za pomocą podcastów, ale również jest ona dostępna na naszym radiowym kanale YouTube. A Don Wapi, jak już wspomniałem, z Nowego Orleanu wystąpi z grupą Jazz Creole.
1: She looks nice. Well, she's pretty different. I like that one.

Niektórzy z Państwa szyją, niektórzy haftują, a inni, jak pani Jola, po prostu siedzą na tarasie. Tych tarasów to ja Państwu zazdroszczę, choć przed audycją też siedziałem na naszym radiowym patio i przyszło mi do głowy, aby kiedyś audycję przy takiej pogodzie stamtąd poprowadzić. Choć podejrzewam, że nasi realizatorzy mogliby ten pomysł storpedować. Tak czy inaczej, w studiu też jest bardzo miło, a na koniec Don Wapi, który na banjo gra w sposób moim zdaniem sensacyjny, wystąpi raz jeszcze. Ta piosenka to jest stara nowoorleańska piosenka, która nawiązuje do legendy nowoorleańskiego jazzu, do Buddy'ego Boldena. A Don Wapi na banjo zagra znakomite intro. To jest jedna z moich ulubionych interpretacji tej starej piosenki. No i proszę docenić to banjo. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kuba Strączyński. Pięknie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W Niemczech trwa obława za Abdulem B., podejrzanym o wczorajszy atak w Berlinie. Podczas Parady Równości kierowca wjechał w tłum. Zginęła kobieta, 16 osób zostało rannych, w tym 11 ciężko. Mieliśmy do czynienia z ekstremistycznym atakiem terrorystycznym, tak przekazał minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Wiemy, że podejrzany uciekł. Prowadzimy bardzo dużą obławę z udziałem wszystkich służb, zarówno z Berlina, jak i Policji Federalnej, nie tylko na terenie Berlina, ale też na dworcach kolejowych, lotniskach i granicach. W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu po tym, jak część posłów nie podpisała tak zwanej lojalki, czym potwierdziła przynależność do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Te wydarzenia komentował na naszej antenie Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
2: Mateusz Morawiecki ze swoim pomysłem na politykę nie mieścił się od jakiegoś czasu w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że PiS wierzy, że tylko i wyłącznie radykalizując przekaz antyunijny, antyeuropejski, antyukraiński i antyrządowy oczywiście też, jest w stanie tych wyborców, którzy się rozpierzchli do innych formacji prawicowych, odzyskać. Więc to uporządkowanie musiało się wydarzyć.
1: Inną perspektywę przedstawił z kolei Sławomir Matczak z TVP.
3: No dla mnie to jest jedna wielka ściema, powiem szczerze. Nie wierzę w żaden rozpadek PiSu. Panowie doskonale znają sondaże, obserwują wszystko, co się dzieje. Wybory są na jesieni przyszłego roku. Oni już przygotowują się, przejmują pałeczkę i wiemy wszyscy, że jest pokolenie, które ma dosyć i starego Tuska, i starego Kaczyńskiego. I szukają nowych, młodych, znaczy młodych, no nie takich młodych jak oni, ale kogoś innego, który zastąpi tych dziadków.
1: A propos przyszłorocznych wyborów, jest nowy sondaż. Ibris zapytało Polki i Polaków, czy koalicja rządząca utrzyma władzę. Tego zdania jest zaledwie co piąty, co czwarty badany, niecałe 23%. Zdecydowana większość, ponad 58% ankietowanych, sądzi, że koalicja 15 października straci władzę po wyborach w 2027. To na koniec powiedzmy o nowej propozycji rządzących. Bezdzietne kobiety powinny pracować tak długo jak mężczyźni. Z taką propozycją wyszła szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pomysł ministry nie spotkał się jednak z entuzjazmem Polaków, bo w najnowszym sondażu poparła go zaledwie co czwarta badana osoba. Wielkiego sensu w wiązaniu praw emerytalnych z posiadaniem potomstwa nie widzi też dziennikarz finansowy Maciej Samcik.
4: Tu matematyki się nie da oszukać, to znaczy jeśli ktoś przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to znaczy, że jego kariera zawodowa trwa 35 lat mniej więcej. Albo podwyższamy administracyjnie wszystkim wiek emerytalny i go wyrównujemy przy okazji, albo robimy taki system, jaki mają na przykład w Danii, że każdy rocznik ma swój wiek emerytalny, niezależnie od płci. I ten wiek emerytalny zależy od oczekiwanej długości życia tego konkretnego rocznika.
1: Więcej na ten temat usłyszą Państwo jutro w popołudniowym paśmie, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński zapraszają na 2 godziny szczęśliwego muzykowania w Sieście. Dzisiaj zaczniemy, wierzę, zaskakująco.

dawno niesłyszany w Sieście Muddy Waters. Muddy, który za tę piosenkę dzisiaj z całą pewnością zostałby ukrzyżowany. No ale nie dzisiaj on tę piosenkę ułożył i nagrał, a w latach 50. W latach 50., do których wracam dzisiaj, bo parę dni temu przypomniałem sobie film zachwycający, Cadillac Records. To jest obraz fabularny o wytwórni płytowej Chess z Chicago z lat 50. Plejada fantastycznych gwiazd, Adrian Brody, między innymi jako Leonard Chess, Beyoncé, jako Etta James i Mos Def, jako Chuck Berry, kapitalny Eamon Walker jako Howling Wolf, ale taką centralną postacią filmu, od której niejako wszystko się w wytwórni Chess zaczyna, jest Muddy Waters, grany przez Jeffreya Wrighta. I jest w tym filmie taka scena, w której do siedziby wytwórni w Chicago przyjeżdżają młodziutcy wtedy, 20-paroletni Rolling Stonesi. I widząc Muddy'ego Watersa, po prostu padają przed nim na kolana z wdzięcznością, mówiąc, że był i pozostaje dla nich największą inspiracją, jest takim punktem odniesienia w muzyce. I dlatego też nie zdziwiłem się parę lat temu, kiedy Rolling Stonesi wrócili, będąc już panami w stosownym wieku, wrócili pamięcią do owych lat, do swoich pierwszych inspiracji. I chciałbym Państwu przypomnieć teraz moment muzyczny z płyty Blue and Lonesome, temat tytułowy, który nie przestaje mnie zachęcać.

Od takiej muzyki wszystko się dla nich zaczęło. The Rolling Stones w nostalgicznej podróży sprzed paru lat. Wspominam dzisiaj Rolling Stonesów, bo przed paroma tygodniami ukazała się ich nowa płyta Foreign Tongues, co powinno nas nie tyle nawet zdumiewać, co wzruszać i cieszyć. W końcu są to panowie po 80. I nie sądzę, by ktokolwiek z nas spodziewał się, liczył na to, że Rolling Stonesi będą na tej płycie w wieku już sędziwym nagle odmienni, że z orkiestrą smyczkową grać będą ballady. Nic podobnego tam się nie dzieje, jest godzina solidnego rockowego łojenia, tak jakbyśmy słuchali piosenek sprzed 40-50 lat w ich wykonaniu. Moim zdaniem kłopot z tą płytą jest taki, że niewiele z tych utworów zostaje w pamięci. Nie mamy wrażenia, że ktoś z nich stanie się klasykiem. I dlatego w całym tym bukiecie ich autorskich kompozycji szczególną radość sprawia ten temat, jako bodaj jedyny będący na tej płycie coverem. Ciekawe, jak prędko Państwo go rozpoznają.

A o takich coverach mawia się kongenialne, czyli równie wybitne jak pierwowzór. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą ze mną, ale dla mnie ta wersja jest absolutnie zachwycająca i jest niestety dla mnie najmocniejszym punktem nowej płyty Rolling Stonesów. I oczywiście, jak tylko usłyszałem tę piosenkę w ich wykonaniu, natychmiast zatęskniłem za Amy Winehouse.

talent, jaka charyzma i jaki dramat. Amy Winehouse, jak bardzo jej brakuje, jak wiele mogłaby jeszcze zrobić w muzyce. A nie mogę zapomnieć jej duetu z Tonym Bennettem na przykład. Kto wie, czy nie wybrałaby się w pewnym momencie swojego życia w stronę muzyki jazzowej właśnie. Zwłaszcza, że miała taką predylekcję, jak to lubimy mówić, do tego, co klasyczne, do tego, co trwałe, ba, do tego, co dawne nawet. Dla mnie Amy Winehouse, jej pojawienie się na scenie muzycznej było takim momentem przełomowym w dziejach muzyki popularnej ostatniego, czy ja wiem, ćwierćwiecza, bo zapoczątkowało modę, ja nie lubię tego słowa, ale z braku lepszego jednak je użyjmy, modę na retro, na to, co właśnie klasyczne, sprawdzone i znakomite, co tu dużo mówić. I dzisiaj obserwuję wielki powrót do takiej estetyki, co z jednej strony budzi moją nieufność, bo mam pewne podejrzenie, że jest to wynikiem wyrachowania, ale nawet jeśli, to ogromnie się cieszę, że te pojawiające się jedna za drugą dziewczyny nawiązujące stylistyką i muzyki, i estetyki, czy ja wiem, wizerunku może, nawiązujące do lat 50., 60. właśnie, że te dziewczyny tak potrafią w głowie zawrócić dzisiejszej dzieciarni. I tutaj chyba postacią z samego szczytu podium jest Olivia Dean.

Ach, boska Oliwia, dzisiaj tak popularna, że aż niezręcznie jest sięgać po jej muzykę w sieście, bo my przecież mamy tutaj taką ambicję, by Państwu pewne postacie odkrywać, by sięgać po muzykę, której nigdzie indziej nie mogliby Państwo usłyszeć. Ale też przypominam sobie, że przecież tak było. Myśmy w sieście sięgnęli do muzyki Olivii Dean już ładnych parę lat temu, kiedy mało kto o niej słyszał, a ja trafiłem na taką piosenkę, która mnie kompletnie rozbroiła i nie była jeszcze wtedy w tym modnym nurcie retro, a już miała w sobie ten zaczątek wielkiego talentu, takiej szczególnej czułości, elegancji, precyzji. Chciałbym teraz powrócić do tych dawnych lat i tym samym zaproponować Oliwii pierwszy chyba jej tryptyk siestowy.

Prawda? Jak to inaczej się zupełnie zaczynało dla Olivii Dean. Ale potem ta jej ścieżka nie powinna nas zadziwiać. To, że Olivia sięga wstecz, zachwycona muzyką przeszłości. I jakkolwiek dzisiaj patrząc na nią i jej słuchając, mam wrażenie, że ona nas zabiera w lata 50. właśnie, czy 60. To dla niej, nie zapominajmy, w końcu to tak młoda dziewczyna. Dla niej muzyką przyszłości jest także ten temat, o który kiedyś została zagadnięta. Nie wprost spytano się jej, jaka jest jej ukochana piosenka w życiu. Taka, która zainspirowała ją w ogóle do muzykowania, do śpiewania. I Olivia wtedy wymieniła to nagranie i sięgnęła nawet po niej oczywiście w oryginalnej wersji, ale wkrótce później sama nagrała tę piosenkę tak bardzo dla siebie ważną.

Olivia żegna się z nami swoją ukochaną piosenką, to oczywiście Paul Simon z płyty Graceland. A my dalej szperamy w poszukiwaniu zachwycających młodych dam, które zabierają nas swoją muzyką w przeszłość. Nie żeby od razu zaczynały od Bacha, choć i takie panie możemy przecież znaleźć w katalogu, czy ja wiem, Deutsche Grammophon. Nie, mówię tutaj o muzyce popularnej i o powrocie do lat 50. i 60., jakże w muzyce zachwycających. I co wciąż moja ulubiona piosenka tego roku, więc powróćmy do niej raz jeszcze z wdzięcznością.

Filigrenowa dziewczyna z Islandii, a talent jakże monumentalny. Leivi. Leivi ten talent objawiła nam w pandemii i okazało się, że wcale nie trzeba występować w talent show, by zwrócić uwagę całego świata. Wystarczy mieć bagatela, ogromny talent właśnie, charyzmę. W wypadku Leivi też wielkie muzyczne przygotowanie. I siąść w domu przed telefonem, którym można nagrać krótki filmik, wrzucić go do sieci i okazuje się, że jeśli ta charyzma jest w istocie przeogromna, to wkrótce potem koncertuje się na stadionach. Jest jeszcze jedna, pewnie więcej, ale jedna dziewczyna, o której chcę dzisiaj wspomnieć, młodziutka, ma dzisiaj lat 20 zaledwie, która też zaczynała od TikToka, na którym nagrywała covery znanych piosenek. Ja tych filmików nie widziałem, więc nie wiem, czy już wtedy wyglądała, jakby grała w teledysku do, czy ja wiem, wczesnych Bondów, Dr. No na przykład. Jest to dziewczyna żywcem wyjęta z lat 60. Niewykluczone, że to jest pomysł, że dzisiaj to już jest produkt, ale to działa, bo świat cały zwariował na jej punkcie. To Sienna Spiro, która ma dla Państwa piosenkę zadziwiającą, sięgającą do estetyki japońskiej, Mono no Aware, taki nosi tytuł, czego byśmy się nie spodziewali. Być może po 20-letniej dziewczynie, która śpiewa muzykę popularną lat 60. Mono no Aware jest jednym z tych klasycznych, tradycyjnych pojęć japońskiego piękna i znaczy mniej więcej tyle, co uroda przemijania. Że Sienna, mając lat 20, już dzisiaj zamyśla się nad urodą przemijania. Zdumiewające.

Siena Spiro po raz pierwszy w zjeździe. Siena znajduje piękno w więdnących liściach i ludzkich rzeczy mijaniu, ale też do tego, co minione wraca, ba, wraca ostentacyjnie. Proszę kiedyś rzucić na nią okiem. To jest przyjemny widok. Człowiek przenosi się natychmiast w szalone lata 60. Siena nie kończy nam tego wątku zachwycenia tym, co minione, ale jest już dzisiaj ostatnią z pań, które całym swoim emploi wracają hen w odległą przeszłość. Jest z nami dzisiaj też Cécile McLaurin-Salvin, która ma dla nas nową płytę. Ale Cécile to jest dziewczyna jak najbardziej dzisiejsza. Ona dała się nam poznać w rozmaitych przedsięwzięciach Jazz at Lincoln Center i jej płyty częstokroć naprawdę otwierają nam szeroko oczy i uszy, włosy dęba na głowie stawiają. Tak odważne ma ona muzyczne pomysły, ale na nowej płycie With Every Breath I Take, nagranej z Metropole Orchestra, ma dla nas kilka zachwycających niespodzianek w stylu retro, właśnie jak tę szczególnej urody.

Jakiż to film był piękny. Rok 1964 i Parasolki z Cherbourga. Piękny i zaskakujący, bo od pierwszej do ostatniej sceny śpiewany. Trochę jak w operze. I debiut Catherine Deneuve, wtedy, nie wiem, 18-19-letniej. I co ciekawe, nie usłyszeliśmy tam jej głosu. I od pierwszej do ostatniej sceny wyręczyła Catherine Danielle Licari. No a nam musiała wystarczyć i nie wiem, czy ktoś się skarżył. Niebywała uroda Catherine Deneuve. A Parasolki z Cherbourga, klasyk Michela Legranda, nas w stronę Francji popchnął delikatnie. I ciekawe, co na ten temat do powiedzenia ma Pat Metheny. No, Pat, jak Państwo wiedzą, występuje w każdej sieście w tym roku i ja go usiłuję wtłoczyć w rozmaite, czasami niewygodne dla niego konteksty. I szukałem jego związku z Francją. Nie poszło mi najlepiej. Znalazłem taki drobiazg, który jest utworem przed laty usuniętym z projektu Secret Story. I kiedy po dekadzie, czy dwóch nawet od premiery Secret Story na początku lat 90. Pat wznawiał tę płytę, wznowił ją w dwóch krążkach i na drugim były te właśnie usunięte utwory, a wśród nich także ta piosenka Si c'était la fin. I to jest cały związek z Francją. Musi nam wystarczyć, jak uroda Catherine Deneuve w Parasolkach z Cherbourga.

No proszę, jakie krótkofilmy, jak na Pata, a muzykowanie. Utwór, który nie zmieścił się w pierwszej wersji płyty Secret Story. I jeszcze jeden drobiazg mam dla Państwa z tych, by rzec nieelegancko, odrzutów. Ale ta ballada Back in Time nie miała szans, bo musiała zmierzyć się z nieomal bliźniaczą, ale jakże ostatecznie doskonałą Always and Forever. I tutaj usłyszymy Tutsa Tillemansa z harmoniką ustną. I cieszę się, że Pat po latach, wracając do tamtych nagrań, postanowił nam je ostatecznie wszystkie objawić. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Irańskie wojsko przekazało, że zaprzestało ataków na sąsiadów znad Zatoki Perskiej po tym, jak Stany Zjednoczone przestały bombardować jego terytorium. Przedstawiciele Teheranu podkreślili, że ich strategia opiera się na zasadzie odwetu. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie rozprzestrzeni się, jeśli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań. Przenieśmy się na kampus SGGW w Warszawie. Tam trwa światowe spotkanie Młodej Polonii. Głos zabrała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: Budujecie przestrzeń dlatego, żeby Młoda Polonia mogła być wysłuchana i pokazać, że istnieje. Mam nadzieję także, że tegoroczna edycja to nie tylko twórcza praca, ale także trochę przyjemności, trochę rozrywki i że będziecie się bardzo, bardzo potem przyjaźnili po tej edycji i to będą takie bardzo silne grupy wsparcia dla wszystkich na świecie, dla wszystkich Polaków.
0: W spotkaniu Młodej Polonii w Warszawie wziął udział również Andrzej Poczobut, były więzień polityczny. Choć spędził ponad 5 lat w białoruskiej kolonii karnej, zapowiedział powrót do rodzinnego Grodna. We wrześniu to mimo ryzyka ponownego aresztowania, jak mówił dziś, cytuję: jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wezwał Władimira Putina do zamrożenia wojny z Ukrainą. W bezpośredniej rozmowie przed kamerami przyznał, że natura tej wojny nie jest do końca jasna, również dla niego samego. Nawiązał przy tym do ostatnich negocjacji między Moskwą a Kijowem, do których doszło przy pośrednictwie USA. Być może warto zamrozić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0, skoro osiągnięto tam znaczące rezultaty. Oczywiście dzięki gwarancjom wielkich mocarstw, w tym Rosji, możemy nadal zmierzać w kierunku długo oczekiwanego pokoju. Mówił Tokajew. Władimir Putin miał być zaskoczony tą wypowiedzią. Gdy kazachski przywódca skończył mówić, prezydent Rosji zapewnił, że będzie informować go o obecnej sytuacji w Ukrainie. A na koniec Dolny Śląsk. Wieś Ostaszów decyzją konserwatora została wpisana do rejestru zabytków. Mówiąc wieś, mam na myśli cały układ wsi. Mieszkańcy nie kryją niezadowolenia i obawiają się, że będzie to oznaczało uniemożliwienie prowadzenia tam wszelkich prac budowlanych i remontowych, gdyż wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi. Przepraszam, mieszkańcy Ostaszowa zapowiedzieli, że odwołają się od tej decyzji do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat, na Marcin Kedryński. Miło, że Państwo zostali, ale ja się nie odwdzięczę, bo teraz będzie niemiło. Ale wiedzą Państwo, czasami musi być niemiło, żeby potem było przyjemnie.

jak zmrożeni grozą. Ja myślę, to ścieżka dźwiękowa Hansa Zimmera do filmu Hannibal. Nie, bynajmniej nie filmu o wielkim wodzu z Kartaginy, który na słoniach się przez Alpy przeprawiał, a oczywiście o naszym ulubionym, psychopatycznym, seryjnym kanibalu, w którego wcielał się parokrotnie Sir Anthony Hopkins i to jego lodowaty głos, ma się rozumieć, natychmiast rozpoznaliśmy w tym nagraniu. I teraz, jakby nie dość było tego zaskoczenia, pojawi się w Sieście po raz pierwszy i niewykluczone, że ostatni popularny, co zrobić, skrzypek André Rieu i zagra nam walca, a wszystko się wyjaśni chwilę później.

No proszę, muzyka trochę jakby z kolejnej ekranizacji Anny Kareniny, ale ta kolejna ekranizacja, wierzę, się już nie pojawi, bo Joe Wright sięgnął absolutum. Po co poprawiać coś, co jest doskonałe, a swoją drogą i w tym filmie z Keirą Knightley, z Judem Law, jakże zachwycające brzmią walce. A ten walc, czemuż dzisiaj się w Sieście pojawił, ktoś spyta. Chyba nie ze względu na jego wykonawcę, czyli André Rieu, jego orkiestrę. A skoro nie na wykonawcę, to ze względu na kompozytora może. W istocie. I jest nim, proszę sobie wyobrazić, Sir Anthony Hopkins. Anthony, który, o czym nie miałem pojęcia, chociaż wydawało mi się z uwagą, przeczytałem jego autobiografię, komponował od najmłodszych lat. Mając tych lat 4 czy 5, po raz pierwszy siadł do fortepianu, a potem już jako młodzieniec, niejako równolegle z teatralnymi wcieleniami, kontynuował karierę muzyczną. Trudno nazwać się karierą, bo on pisał i komponował do szuflady i oczywiście zabawiał przyjaciół z nad fortepianu, ale myśmy tej muzyki nie słyszeli. I oto w wieku lat 88 Sir Anthony Hopkins debiutuje na rynku płytowym i Decca pod batutą wielkiego Gustavo Dudamela wydaje jego kompozycję z tych wszystkich minionych lat. Na razie znamy tylko jeden moment muzyczny, zatytułowany Life is a Dream, fragment dłuższej suity na fortepian z orkiestrą. I cóż, jestem pod ogromnym wrażeniem i do stóp padam wielkiemu Anthony'emu. Raz jeszcze nas zaskoczył, nie pierwszy i nie ostatni.

Sir Anthony Hopkins i jego muzyka pod batutą Gustavo Dudamela. I tak sobie pomyślałem, że skoro nam Anthony w tryptyk się niejako samoistnie ułożył w tej drugiej odsłonie siesty i skoro rozpoczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie opowieścią o filmie muzycznym, w którym w rolę Etty James na przykład wcieliła się Beyoncé, to może powinniśmy poświęcić jeszcze chwil parę aktorom, którzy postanowili śpiewać. No Beyoncé to akurat jest trochę odwrotny przypadek. To jest wokalistka, która postanowiła zagrać w filmie i takich zresztą przypadków znakomitych ról mamy kilka, żeby daleko nie szukać. Frank Sinatra na przykład dostał Oscara nawet za Stąd do wieczności, czy fenomenalna Barbra Streisand na przykład. Wiele, wiele innych. Natomiast mnie interesuje co innego. Interesują mnie, tak jak Anthony Hopkins, aktorzy par excellence, którzy postanowili zająć się muzyką, a nie jest to łatwe. Na początek zaprośmy paru chłopców z Prerii.

Mężczyzna, choćby nie wiem jak się starał, zawsze wspaniały zresztą w Nietykalnych czy w Bodyguardzie, Kevin Costner będzie w mojej pamięci zawsze miał na głowie kowbojski kapelusz. Ja nawet już dalej nie oglądam tych sequeli Yellowstone, ani też prequeli, bo w ogóle nie mogę sobie wyobrazić tego świata bez Johna Daltona. Ale gdybym jednak kiedyś chciał ten sequel obejrzeć, czyli US Marshals, wówczas ponownie spotkałbym jedną z piękniejszych postaci serialu Yellowstone, czyli Caseyego. Caseyego, w którego wcielił się Luke Grimes i nie wiemy być może tego o nim, że Luke tak się zżył z postacią kowboja z prerii, że postanowił kontynuować tę karierę nie tylko przed kamerą, ale także na scenach lokalnych barów country, a nawet i być może Grand Ole Opry. Luke Grimes zatem z jednej ze swoich już w tej chwili kilku autorskich płyt.

Luke Grimes, a my słuchamy w tej drugiej odsłonie siesty dzisiaj aktorów, którzy postanowili stanąć na estradzie z gitarą. I większość z nich dzisiaj ma pewną skłonność, która nas nie tylko nie dziwi, więcej nas cieszy ogromnie, to znaczy śpiewają country. Czasami zresztą nie mają innego wyboru, bo są to piosenki nagrane do filmu, a film jest no, ściśle związany z muzyką preriową, jak na przykład obraz Crazy Heart, w którym w rolę starzejącego się, mocno podniszczonego życiem artysty country wcielił się Jeff Bridges.

Jeff Bridges z filmu Crazy Heart. I myślę sobie o tym, że Jeff, który zasłynął tak wieloma rolami odległymi od tradycji preriowej,

Dla mnie pozostanie z muzyką country na zawsze związany, ponieważ jako nastolatek, chyba dwudziestolatek najwyżej, wystąpił w obrazie Petera Bogdanowicza Ostatni seans filmowy. I ten zachwycający film jest w całości osnuty ścieżką dźwiękową w postaci nagrań Hanka Williamsa. I dla mnie to był moment przełomowy. Ja obejrzawszy ten film po raz pierwszy, drugi, kolejny, zakochałem się w tej starej muzyce z prerii i tak już mi zostało i od czasu do czasu Państwa w sieście tym bodę w nadziei, że to nie sprawia Wam jakiejś większej przykrości. Garth Hedlund jest już z nami, z koleżanką z filmu Country Strong.

0: No, między innymi z filmu W drodze albo z roli Patroklesa w Troi, Gareth Hedlund, i rozkoszna Leighton Meester z filmu Country Strong, gdzie z kolei w postać tragicznej artystki country wcieliła się jakże przekonująco i śpiewała też świetnie Gwyneth Paltrow. A teraz, no cóż, kolejny artysta, wielki artysta filmu, mógłby nam zaśpiewać cały bukiet piosenek kowbojskich, i mam taką płytę, ale on dla mnie jednak zawsze będzie się jednak kojarzył z muzyką jazzową wysokiej próby. Ciekawe, czy Państwo natychmiast głos ten rozpoznają.
1: Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel a sermon coming on me. The topic will be sin.

wielki Clint Eastwood z płyty z muzyką inspirowaną jego filmem Północ w ogrodzie dobra i zła. Jeśli Państwo uważnie słuchają późniejszych, zwłaszcza filmów Clinta Eastwooda, to wiedzą, że nasz drogi Clint gra na fortepianie, komponuje zresztą muzykę do swoich filmów, ale gra na fortepianie dosyć rekreacyjnie. Większe ambicje w tej sprawie ma Jeff Goldblum, znany Państwu z rozmaitych dziwnych filmów jak Inwazja łowców ciał albo Mucha, czy oczywiście wszystkie te parki jurajskie. Wszelako nie możemy zapomnieć mu też roli w filmie Lush Life, ściśle jazzowym. On miał w Polsce chyba tytuł Trąbka Clifforda Browna wręcz. Więc nie dziwi nas ta skłonność Jeffa Goldbluma do muzyki jazzowej i za moment nam ją ostatecznie objawi w tym nagraniu, gdzie znad fortepianu zaśpiewa pewien przyjazny klasyk.

Jeff Goldblum, a my dzisiaj słuchamy aktorów, którzy postanowili zostać muzykami. Niektórzy na całe życie, jak Jeff, a inni na chwilę, jak Matt Damon.

Ależ to był kapitalny i porażający zarazem film, film, z którego nie można się otrząsnąć przez resztę życia. Utalentowany pan Ripley, Antoniego Minghelli, gdzie Matt Damon, chcąc uwieść Jude'a Law'a, udawał, że fascynuje się, jak Jude, muzyką jazzową i tu wcielał się na chwilę w postać Chetta Bakera, rzecz jasna. Jeszcze jeden, trudno powiedzieć, aktor śpiewający. Nie, on śpiewa nieskończenie rzadko. I trudno też powiedzieć aktor. Jeden z największych twórców kina wszystkich czasów. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Aktor, reżyser, scenarzysta, wizjoner, geniusz. Ten geniusz ma wszelako od filmu też pewną odskocznię i jest nią jazz. Miałem szczęście słyszeć go kiedyś na żywo w jego ulubionym barze w Nowym Jorku, gdzie grał na klarnecie. Ale ten jeden jedyny raz, o ile pamięć mnie nie zawodzi, jeden jedyny raz w filmie także zaśpiewał. I przywołajmy ten moment.

Woody Allen w filmie Wszyscy mówią kocham cię sięgnął po balladę I'm Through With Love, pamiętną też w wykonaniu Marilyn Monroe, prawda? Dzisiaj to już prawie wszystko. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński z serca dziękują za minione 2 godziny. Słyszymy się jak zawsze za tydzień, a zostawiam Państwa w najlepszym możliwym towarzystwie. Woody Allen, jego klarnet i przyjaciele. Tymczasem.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych po ataku podczas berlińskiej Parady Równości. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt oświadczył, że wszystko wskazuje na to, iż był to islamistyczny zamach terrorystyczny. Według śledczych napastnik najpierw wjechał samochodem w ludzi w pobliżu parku Tiergarten, a później miał atakować przechodniów także maczetą. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił, że władze zrobią wszystko, by zatrzymać sprawcę i nie pozwolą, by terroryzm podzielił społeczeństwo.
1: Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim służbom za ich wzorową interwencję, ponieważ zapobiegli jeszcze gorszym wydarzeniom wczoraj. Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Parady Równości tutaj w Berlinie, ale również w Niemczech. Proszę, abyśmy wszyscy nie dali się zastraszyć.
0: To był Friedrich Merz w tłumaczeniu TVP Info. Teraz trwa obława za 21-letnim podejrzanym, który był wcześniej znany policji i miał związki ze środowiskami islamistycznymi. Służby prowadzą kontrolę na dworcach, w metrze i w pociągach. Śledczy sprawdzają też, czy napastnik działał sam. A my wracamy do kraju. Jarosław Kaczyński wzywa zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na demonstrację przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Ma się ona odbyć we wtorek przed planowanym przesłuchaniem Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu został wezwany do prokuratury w śledztwie dotyczącym wycofania z punktów sprzedaży Orlenu jednego z wydań tygodnika Nie w 2023 roku. Postępowanie zostało wszczęte po decyzji sądu, który uchylił wcześniejszą odmowę prokuratury. We wpisie w serwisie X Jarosław Kaczyński apelował o solidarność z Danielem Obajtkiem, twierdząc, że jest on, jak napisał, szykanowany przez nielegalną prokuraturę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wezwał sympatyków partii do zgromadzenia się we wtorek o 10:30 przed siedzibą prokuratury okręgowej przy ulicy Chocimskiej w Warszawie. W Lublinie kończy się karnawal sztuk mistrzów, największa tego typu impreza w Polsce. Ulice miasta wypełniły występy artystów cyrkowych, a wśród nich m.in. Alice Allard z grupy Le Bande a Tyrex, prezentującej balet rowerowy.
2: Balet na rowerach, ale nie wyobrażajcie sobie nas jako tancerzy baletowych. Nie jesteśmy tancerzami jako takimi. Niektórzy z nas świetnie się ruszają, ale na parkiecie tanecznym to już inna sprawa. Chodzi bardziej o to, jak porusza się rower. I właśnie to czasem może przypominać balet.
0: Imprezie towarzyszy Urban Highline Festival, podczas którego artyści pokazują umiejętności chodzenia i akrobacji na taśmie zawieszonej na znacznej wysokości. O 22:00 natomiast w klubie festiwalowym ogłoszony zostanie wynik konkursu na najlepszego baskera, czyli artystę ulicznego. Program festiwalu odbywającego się pod patronatem Radia Nowy Świat jest dostępny na stronie karnawallublin.eu. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Dalej niż północ.
5: Dzień dobry, mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Państwu przyjemnie i leniwie. Dziś, jak co niedzielę podróżujemy, kto wie, może nawet bez wychodzenia z domu. Jan Janczy, zapraszam do 18:00.

W Belgii dziś rozpoczynamy naszą podróż, ale nie tym krajem ani jego regionami będziemy się dziś zajmować, to mogę powiedzieć od razu. No i właśnie Belgia, czy ja się nie pomyliłem przypadkiem? Ano nie, bo był taki moment w historii muzyki tego kraju, że brzmiał on bardziej latynosko niż sami Latynosi. Chakachas to był ten zespół, który za to odpowiadał między innymi. A my musimy teraz sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest tak, że ta muzyka coś nam zwiastuje. Nie ukrywam, że trochę zmyślam, bo to akurat dziś nie taki temat nas czeka, jaki? No, bardziej swojski to jest chyba dobre słowo. Ponieważ mamy wakacje, to może się tak złożyć, że akurat ten i temat, i region będzie Państwu wyjątkowo bliski. Kraina dość jednoznacznie kojarzona z wakacjami, jeziorami, lasami, no i wypoczynkiem przede wszystkim, często w ciszy, czasem pod namiotem. Święty spokój, słowem, kto by tak nie chciał, a może niektórym z Państwa też on się kojarzyć z literaturą, w szczególności tą przygodową, detektywistyczną, bo to było tło wydarzeń najróżniejszych książek i czasem nawet to tło było ważniejsze niż sama akcja, tak coś mi się wydaje. Zostawiam Państwa z tym bardzo skromnym kompletem wiadomości i wskazówek, jeśli mają Państwo jakieś propozycje i myśli związane z naszą dzisiejszą podróżą, to bardzo proszę się oczywiście nimi dzielić. Dalej niż północ, małpa nowyświat.online. Pod tym adresem czekam na Państwa wiadomości, a my jeszcze na chwilę wrócimy sobie do Belgii.

0: Nico Gomez ze swoimi afroperkusjami wcale nie tak daleko chyba od Chaka Chas, nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale też jeśli chodzi o pochodzenie, bo urodził się w Amsterdamie, ale ten album, czyli płyta Ritual, ukazał się pierwotnie w Belgii. To był początek lat 70. Dość zaskakująca historia, bo muzyki spod znaku Latin, czy raczej Afro może też, z tą częścią świata chyba nie kojarzymy. A z czym kojarzą Państwo to, o czym mówiłem przed chwilą? Po kilku próbach okazuje się, że całkiem trafnie wskazują Państwo na Mazury i to rzeczywiście będzie to miejsce, któremu dziś będziemy się przyglądać ze szczególną uwagą. Konkrety za moment, a zacznijmy od ogólnych myśli, czyli my i Mazury i co dalej?
1: Mazury kojarzą mi się z żaglówkami, jeziorami, naturą, no i też miejscowością, w której działa się jedna z powieści Wojciecha Chmielarza. Pamiętam, że wtedy się przeraziłam i stwierdziłam, nigdy nie przyjadę na Mazury, ale chyba jednak pojadę, bo tam jest pięknie.
2: Jeziora, żagle, nigdy przyznaję się, nie byłem na żaglach. Chciałem, chociaż trochę się boję o swoją chorobę morską, nie wiem, czy ona na jeziorach też się uaktywnia. Jeziora, słoneczko, niebieskie niebo i po prostu mazurska sielanka.
3: Mikołajki, gofry, zatłoczone chodniki i plaże, cudne, długie, letnie noce.
4: Dzieciństwo. Mój ojciec chrzestny ma działkę na Mazurach i jak byłem mały, to potrafił mnie zabrać na 2 tygodnie, żebym miał jakieś wakacje i nie było to lato w mieście.
0: I to się bardzo chwali. Taki ojciec chrzestny to jest skarb. Może dla niektórych to będzie właśnie powrót do czasów dzieciństwa. Może właśnie ktoś nas słucha, będąc na Mazurach. Może i tak być. A dziś odwiedzi nas i opowie o nich Zuzanna Wtulich, popularyzatorka wiedzy o Mazurach i o Warmii. I to oczywiście bardzo ogólne wprowadzenie i zapowiedź, ale umówmy się, że szczegóły będziemy zdradzać stopniowo. Tym bardziej, że ta rozmowa, coś czuję, nasza dzisiejsza wykroczy nieco poza same Mazury. Nasze spotkanie już za paręnaście minut, a zanim przeniesiemy się na te sielskie, zielone Mazury, to zacznijmy od tego, o czym przed momentem była jeszcze mowa.

Na takie lato w mieście chyba bym się nie obraził, ale my dziś nie o tym, o czym śpiewa Tomasz Makowiecki, a o czymś zupełnie spoza miasta, czyli o Mazurach. No i właśnie, gdzie tak naprawdę są Mazury? I to pytanie wbrew pozorom wcale nie jest pozbawione sensu, o tym też będziemy dziś rozmawiać, bo granice Mazur były i są dość płynne, a dzielić je można było historycznie patrząc na dwa sposoby, albo sposób językowy, bo Gwara Mazurska nigdy nie była jednolita i tak też mamy ziemię ostrudzką, mamy Mazury wschodnie, zachodnie, północne i południowe oczywiście też, ale możemy się też odwołać do podziału fizjograficznego, tu nawiązując do jeszcze XIX-wiecznej pozycji o Mazurach Wojciecha Kętrzyńskiego. Mamy podział taki: Mazury piaszczyste, kamieniste i garbate. Aczkolwiek, jak pisze sam autor, miejscami nawet na dobrych gruntach tu się nie zbywa, bo jednakowoż wiele okolic, które wszystkie te trzy przymioty w sobie łączą, jest. Sprawa jest więc wysoce skomplikowana, jak Państwo widzą, a spróbujemy ją wyjaśnić już za parę minut razem z Zuzanną Wtulich. Na naszą rozmowę zapraszam i ja, i Zuzanna już za parę chwil.

0: I tak jak zapowiadałem, nic się nie zmienia. Dołącza do nas Zuzanna Wtulich, popularyzatorka wiedzy o Mazurach i o Warmii. A czym się jeszcze pani zajmuje, to w międzyczasie pewnie nam wyjdzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na swoim profilu instagramowym pisze pani tak: studia uświadomiły mi, że Mazury mają ciekawą historię, o której nikt nas w szkołach nie uczy. I od tego chciałbym zacząć, bo w zasadzie Mazury to jest ten główny powód, dla którego my się tutaj spotykamy, choć pewnie różne historie takie około nam będą wychodzić w miarę tego, jak będziemy dalej szli w tę rozmowę. Co to jest za historia, o której pani pisze? Bo to mnie jakoś tak bardzo zaintrygowało.
1: Chodzi o to, że ja podczas studiów, a w zasadzie na koniec studiów, pisałam licencjat na temat Mazur, ale raczej na temat Mazurów, ludu mazurskiego. I wtedy też zrozumiałam, że tak naprawdę ja jako osoba, która się tutaj wychowywała, nie ma pojęcia, że w ogóle taki lud istniał, bo nikt nas o tym nie uczy. Edukacja regionalna oczywiście w całej Polsce tak naprawdę nie istnieje, ale ten nasz region jest z tego, mam wrażenie, całkowicie wykluczony, bo ta historia jest o tyle trudna, że te ziemie, na których my mieszkamy, no one w zasadzie no nie były polskie tak naprawdę do tego 45 roku. Więc historia jest trudna, jest skomplikowana. Są też różne stwierdzenia, pojawiają się komentarze, że Mazurzy to przecież Niemcy, a to co niemieckie, to już może być złe. Jest to bardzo różnie odbierane i dlatego ta historia jest taka ciekawa i dlatego dla mnie jest bardzo ważna, żeby ją wyjaśniać, bo przez to właśnie, że są tak zwane ziemie odzyskane, powstało przez lata te powojenne dużo takich mitów, które są po prostu szkodliwe i szkodzą przede wszystkim regionowi.
0: To co to są w takim razie za mity? W jaki sposób one, może nie powstały, ale o czym one mówią tak naprawdę?
1: Bardzo często się pojawia takie stwierdzenie, że po prostu Mazurzy to Niemcy, a Mazurzy to była ludność polska, osadnicy z Mazowsza, którzy właśnie w XV wieku przybyli na tereny dzisiejszych Mazur, no i tam osiadali, tam tworzyli miasta i z tego właśnie się wzięły Mazury, bo Mazury to jest region nie historyczny, a kulturowy. To jest miejsce, którym mówiono po prostu w języku polskim. Więc też Mazury nie mają konkretnych granic, bo ciężko by było je wyznaczyć. Są też różne mapy w internecie i te mapy tak naprawdę, każda jest inna, każda ma inną granicę, bo nie da się jasno wyznaczyć granicy Mazur. Więc dlatego to też jest o tyle trudne, że ta historia jest właśnie bardzo skomplikowana. Później oczywiście przyszła germanizacja i niestety ta germanizacja była no bardzo silna i też wielu Mazurów już na początku tego XX wieku nie mówiło po polsku. No i na przykład właśnie z tego względu też później wynik plebiscytu zrobił swoje. No i propaganda PRL-owska no po prostu dała dosyć mocno Mazurom w kość. Bardzo dużo Mazurów po prostu wyjechało, więc też na próżno teraz szukać aktualnie na Mazurach autochtonów czy ich przodków. Po prostu jest ich bardzo, bardzo mało.
0: Mm-hmm. Ten problem, o którym pani mówi, to znaczy ta, nazwijmy to, jakaś taka płynność granic, prawda? Ona się też przedstawia w ogóle w samej nazwie województwa, to znaczy mamy województwo warmińsko-mazurskie, czyli mamy dwie krainy, może nawet więcej, ale o tym jeszcze powiemy. Mamy Warmię, mamy Mazury. No i nierzadko zdarza się tak, że mówimy Warmia to Mazury, Mazury to Warmia, a przecież tak nie jest. Klejmy to w całość, no a jakby rzeczywistość jest zupełnie inna też, prawda?
1: Tak. Samo województwo warmińsko-mazurskie najczęściej też jest nazywane po prostu Warmią i Mazurami. Mhm. Ale tak naprawdę Warmia i Mazury to jest jedynie część województwa, bo jeszcze też częścią województwa, między innymi jest dawna kraina staropruska Barcja. Północna część województwa nie jest ani Warmią, ani Mazurami, a jest właśnie staropruską Barcją. Z kolei na zachodzie województwa mamy Powiśle. Więc ciężko nazywać na przykład nasze województwo Warmia i Mazury, bo po prostu tych krain mamy o wiele więcej, więc ja na przykład się nauczyłam już mówić w swoich filmach warmińsko-mazurskie, bo bardzo często zdarzają się komentarze, że halo, halo, ja na przykład jestem z Powiśla, albo ja jestem z Prus Górnych, to już też chodzi takie nazywnictwo, które też nie każdemu się podoba.

0: do zwiedzania, bo przede wszystkim jest o wiele spokojniejsza, o wiele taka mniej komercyjna, bo jednak cała ta turystyka skupia się na Mazurach. A Barcja jest takim malutkim skrawkiem, który raczej tych turystów nie zauważy. Fajnie się po prostu po tej Barcji przejechać i poczuć jakby taki klimat mniej komercyjny. Dla takich osób, które szukają takich może bardziej podróży w typie slow, to moim zdaniem Barcja jest takim idealnym miejscem.
1: Tym bardziej, że Mazury stały się, no wiadomo, kiedyś to był region, wydawało się nieodkryty, nieznany, a teraz z czasem im więcej tych turystów tam przyjeżdża, napływa, tym bardziej, przynajmniej to jest moje zdanie, czy moje wrażenie, one tracą ten swój taki charakter. Barcja właśnie wręcz przeciwnie. Co jest takiego w Pani ocenie w Barcji, co jest na przykład warte zobaczenia? Być może właśnie w stylu slow, tej podróży wolnej, ale też i świadomej. Co tam warto odwiedzić?
0: Ja mam swoje ulubione miejsce po prostu, które polecam każdemu. To jest właśnie pałac. Aczkolwiek do niego nie można niestety wejść. Jak się nam poszczęści, to możemy obejść park pałacowy, który już oczywiście nie jest w takiej świetności, jak był kiedyś, natomiast i tak robi wrażenie. To jest pałac w Drogoszach. To jest jeden z czterech pałaców królewskich w dawnych Prusach Wschodnich i jedyny zachowany. Wszystkie zostały oczywiście zniszczone przez Armię Czerwoną. Ten się uchował i naprawdę robi ogromne wrażenie, bo po pierwsze właśnie jest ogromny, ma niesamowitą symbolikę. Symbolika nawiązuje właśnie do cyklu przemijania pół roku, tygodni, dni. Także też polecam zagłębić się w ten temat, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. A poza tym oczywiście na Barcji jest też wiele zamków. Mamy zamek w Barcianach, który, no nie powiem, że jest może super miejscem do zobaczenia, ale jest o tyle ciekawe, że jest na sprzedaż. To jest jeden z takich chyba jedynych zamków krzyżackich, które można w ogóle kupić. Także jeżeli ktoś ma fundusze, to oczywiście można się zaopatrzyć. Ta Barcja też często mam wrażenie, ona jest trochę tak postrzegana jako taka ruina. Przez to, że ona jest taka zapomniana w porównaniu na przykład do Mazur, które są bardzo turystyczne, to tam jest dużo takich miejsc, które rzeczywiście mogą trochę cierpieć, ale też jest bardzo fajne miejsce, pałac w Galinach, przepiękny pałac rodu Eulenburgów, w którym można spać, mają też stadninę koni, więc też takie bardzo sielskie miejsce i jeżeli chodzi właśnie o podróże typu slow, to myślę, że też idealne miejsce do zatrzymania się.
1: A to takie lekkie zaniedbanie, o którym Pani mówi, to znaczy zaniedbanie w znaczeniu no właśnie niedostatecznego objęcia opieką, taką też konserwatorską, tych zabytków, których Pani opowiada w Barcji. Jak myśli Pani, z czego to się właściwie bierze? Znaczy właśnie z tego, że wszystkie fundusze przekłada się na Mazury, te bardziej właśnie turystyczne, a to, co jest poza głównym szlakiem, to już tak może niekoniecznie, to z tego wynika?
0: Problemem, moim zdaniem, największym jest w tym to, że to są ziemie tak zwane odzyskane. Mhm. One nigdy nie były polskie, więc z tego, co się już kiedyś dowiadywałam, to te fundusze, które idą na zabytki, u nas one są o wiele mniejsze niż są w tych częściach Polski, które od zawsze były polskie. Bo chętniej jednak wspieramy kulturę, dziedzictwo kulturowe nasze, narodowe, niż to, co było kiedyś innego kraju. Zabytki, które są no, teraz w większości w rękach prywatnych tak naprawdę, no, zostały zakupione po przemianach ustrojowych. No i tak naprawdę właściciele się wtedy znaleźli, ale właściciele niestety niewiele z tym wszystkim robią. I niestety bardzo przykro się patrzy na to, że kiedyś właśnie w PRL-u, kiedy były PGR-y, to na przykład te pałace, te zabytki tętniły życiem, tam się po prostu bardzo dużo działo i były one w o wiele lepszym stanie niż mamy je teraz. I jednym z takich właśnie przykładów, które bardzo mnie bolą i sama właśnie też nagrywałam ostatnio o tym materiał, to jest wiatrak holenderski w Starej Różance. To jest w ogóle jedyny wiatrak w naszej okolicy. Przede wszystkim jest unikatowy pod tym względem, że on jako jedyny w Europie posiada 3 kondygnacje. To jest ogromny wiatrak, przepiękny. I gdyby naprawdę ktoś się nim zajął, to mogłaby to być wspaniała atrakcja. Teraz on naprawdę woła o pomoc bardzo mocno, bo to, w jakim jest aktualnie stanie, jest straszne, mimo tego, że 20 lat temu jakiś prywatny właściciel przeprowadził remont. Więc niestety te zabytki spotyka taki po prostu los, że niewiele osób niestety o nie walczy. Moje spostrzeżenie jest takie, że właśnie ciężej nam jest walczyć o zabytki, które kiedyś nie były polskie. Na przykład Pałac w Sztynorcie. Pałac w Sztynorcie też jest miejscem, które przez bardzo długi czas niszczało, przez ostatnie lata bardzo dużo tam się robi, ale oczywiście potrzebują to funduszy. A te fundusze to są tylko i wyłącznie jakieś darowizny, datki, bo po prostu nie ma tylu pieniędzy, przede wszystkim też na pałace, czy na takie ogromne zabytki, aby po prostu je remontować, bo to są kolosalne pieniądze.

0: Więc no problemem chyba największym jest to, że po prostu ktoś doprowadził do takiej ruiny, że teraz ciężko jest z tej ruiny te miejsce wyprowadzić.
1: To prawda, o tej pamięci, o dziedzictwie kulturowym, także jej ochronie porozmawiamy za moment. Dodam tylko to, że fotografia tego wiatraka, o którym pani opowiadała, naprawdę imponującego, jest także do zobaczenia na pani profilu. Zuzanna Wtulich, przypomnę tylko, dziś rozmawiamy o Mazurach i do tej rozmowy wracamy za parę minut.
2: Dokąd i za ile na wczas? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. Dużo zależy od ceny, ale warto pamiętać, że najlepszy wypoczynek wcale nie musi dużo kosztować. Jest jeszcze w Polsce wiele pięknych miejsc i okolic, a że podczas urlopu będziemy żyli skromniej, to i dla zdrowia lepiej.

0: Poza tym, że jest pani absolwentką krajoznawstwa i turystyki historycznej, to kończyła także pani studia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Już powiedzieliśmy przed momentem, że bywa z tym różnie, przynajmniej jeśli chodzi o to dziedzictwo, powiedzmy, materialne, które no niestety w wielu wypadkach podupada, a to niematerialne, bo przecież to jest region też o bardzo bogatej historii tego rodzaju. To jest w jakiś sposób chroniony, a szeroki?
1: No niestety wydaje mi się, że nie. Tak właśnie nawet myśląc o tym, właśnie mówię o samych Mazurach, bo na przykład jeżeli chodzi o Warmię, to na Warmii oczywiście ta sprawa troszkę wyglądała inaczej i na przykład też z tego, co pisali mi odbiorcy, to na przykład też często te osoby miały w szkole jakieś zajęcia właśnie z kultury warmińskiej, co według mnie jest super. Natomiast na Mazurach no czegoś takiego raczej szukać na próżno. Czy jakieś stroje mazurskie, czy język. To jest właśnie to dziedzictwo niematerialne, które przede wszystkim trzeba było odtwarzać, bo po mazursku już też nikt nie mówił. Są działacze, którzy właśnie zajmują się tym językiem mazurskim, żeby on nie wymarł. Coraz więcej właśnie osób się tym interesuje. Powstają, jakiś czas temu, już nie powiem dokładnie daty, ale powstał mały książę w języku mazurskim, więc to też jest fajna promocja tego dziedzictwa niematerialnego. Natomiast według mnie jeszcze bardzo długa droga do tego, aby rzeczywiście to dziedzictwo chronić i przede wszystkim odtwarzać, bo ono po 45 tak naprawdę zanikło.
0: Mamy Muzeum Kultury Ludowej chociażby, choć tu musi mnie pani poprawić, czy to jest, czy właściwie gdzie dokładnie ono się znajduje. Ono, tak pani mówi, ocala od zapomnienia to, co już dawno temu wylądowałoby na śmietniku i to też jest bardzo ważne.
1: Tak, mamy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Więc tam rzeczywiście można się dowiedzieć, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Moim zdaniem też bardzo fajne jest to, że tuż obok jest park etnograficzny, gdzie są właśnie chyba 3 chaty mazurskie, które są po prostu przeniesione z tych mazurskich wsi, żeby nie niszczały. Są takie niektóre miejsca, w których tą kulturę jeszcze można zobaczyć. Na przykład też niedawno byłam we wsi Klon, to jest między Rozogami a Szczytnem, gdzie tak naprawdę jest żywy skansen, ale oczywiście ten skansen też bardzo mocno niszczeje, mimo tego, że wiele chat jest odnowionych, to też wiele chat tak naprawdę jest zarośniętych chaszczami i no raczej one już niedługo znikną z powierzchni ziemi. Więc tak naprawdę myślę, że ciężko jest nam pamiętać o czymś, co nie jest naszą historią.
0: A to też jest bardzo ważne, bo owszem, no, może niekoniecznie to jest nasze, ale to też kształtuje tych nas tu i teraz, prawda?
1: Dokładnie, ja to zawsze powtarzam, że tej historii się nie da wymazać i że ona jest bardzo ważna. Moim zdaniem znajomość historii lokalnej, tej regionalnej pozwala nam po prostu zrozumieć te procesy, które zaszły tutaj na przestrzeni lat, w szczególności po 45 roku, kiedy naprawdę ta ludność no, się prawie całkowicie wymieniła. Przyjechali ludzie z Kresów Wschodnich, z Podlasia, z Mazowsza, przesiedleńcy z Akcji Wisła. Więc ta kultura się wymieszała i jest zupełnie inna niż była przed 45 rokiem, ale to nie znaczy, że my mamy zapomnieć o tym, co było kiedyś, bo tak naprawdę ja przez lata się zastanawiałam, o co chodzi z tym na przykład, że mój dziadek mieszka w poniemieckim domu. Jak po niemieckim, jak mieszkamy w Polsce? Bo nikt nie uczył dokładnie, co tutaj się wtedy działo. Historia regionalna, mam wrażenie, u nas w miejscowościach czy w samym regionie kończy się zazwyczaj na patronie miasta. Czyli ja jestem z Kętrzyna, więc na Kętrzyńskim. Mrągowo na Mrągowiuszu, a Giżycko na Gizewiuszu. I to jest jakby najwięcej tej historii regionalnej, której my możemy usłyszeć. A jeżeli chodzi o samo miejsce, w którym my mieszkamy, to coś tam się dowiemy o prawach miejskich, coś tam może skąd się wzięła ta poprzednia nazwa i to w sumie tyle. A moim zdaniem najistotniejsza jest ta historia taka współczesna, która była nie tak dawno jeszcze, bo dlaczego na przykład w naszych miastach nie ma starej zabudowy? No dlatego nie ma właśnie, bo to wszystko zostało zniszczone po 45 roku, a bardzo dużo osób, mówię tutaj w szczególności o osobach w moim wieku, czy młodszych odbiorcach, nie ma o tym pojęcia.
0: No tak, bo nikt im tego nie przekazał. A na ile, i to oczywiście jest pytanie o jakieś odczucia, ale na ile w pani ocenie to zabił, no mówiąc wprost, marketing, bo pamiętamy wszyscy Mazury Cud Natury chociażby, oczywiście to przyciąga turystów, ale to bywa też takie bardzo powierzchowne, prawda?
1: No bywa, też właśnie sam ten marketing, jakby ja się bardzo oczywiście cieszę, że są ludzie, którzy przyjeżdżają na Mazury i chcą te Mazury oglądać. Natomiast nie ukrywam, że ten marketing, który był przez lata robiony, zrobił krzywdę na przykład też Warmii, która jest tuż obok, też jest bardzo ciekawym miejscem, a ludzie myślą, że jadą z Olsztyna, jadą na Mazury, bo Mazury, cud natury, bo mamy jezioro. Warmia była gdzieś tam zapomniana przez lata i mamy te Mazury. Tam, gdzie właśnie są jeziora, to myślimy, że to są Mazury, a oczywiście Warmia też ma ogrom jezior. Więc marketing oczywiście jest bardzo potrzebny, ale też na przykład uważam, że warto promować te mniejsze, te makroregiony, te mniejsze regiony, które na przykład mamy właśnie, jeżeli chodzi o Barcję, czy na przykład mamy też Mazury Garbate, czyli to są okolice Olecka, Gołdapi, gdzie też to są takie raczej tereny, które mają niewielu turystów, wydaje mi się, w porównaniu do takich największych ośrodków i też są o wiele bardziej spokojne, a naprawdę są tam niesamowite widoki, bo to są właśnie Mazury Garbate, czyli to są takie wzgórza po prostu, wzgórza, Puszcza Romnicka też jest, więc naprawdę jest dużo do zobaczenia w takich miejscach, które nie są jeszcze tak mocno komercyjne, bo ja na przykład uwielbiam Mazury, ale jeszcze bardziej uwielbiam te Mazury właśnie już kiedy się kończy sezon i kiedy po prostu znowu jest ten spokój. Jest jezioro i my.
0: No tak, cicho, pusto, trochę jak przed laty. No i oczywiście ta historia, która nas otacza i o tym też warto pamiętać. Zuzanna Wtulich była dziś z nami, popularyzatorka wiedzy o Mazurach i o Warmii. No i jak dziś mieliśmy okazję usłyszeć, nie tylko. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, no i za przedstawienie tej historii, która często jest w takim powszechnym rozumieniu na marginesie, a też jest, jak wydaje mi się, udowodniliśmy, bardzo, bardzo ważna. Pięknie dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję również, bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: dalej niż północ.
1: Mamy nadzieję, że parę spraw, przynajmniej parę związanych z Mazurami, udało się tutaj wyjaśnić i odkodować. Nie powiedziałem jednej rzeczy, choć nawiązywałem do tego na początku. Mianowicie chodzi o tę literaturę, którą być może kojarzy się także z Mazurami, a chodzi rzecz jasna o pana Samochodzika, a ten chyba najbardziej mazurski to był pan Samochodzik i Winnetou. Rok 73, lipiec, to się nawet dobrze składa, Mazury. Ale odmiennie od innych powieści o panu Samochodziku, akurat tutaj to nie intryga była najważniejsza, nie zadania detektywistyczne, a właśnie natura, to pokazanie piękna mazurskiej przyrody i pewnie konieczności jej ochrony. Choć rzecz jasna, jak zaznaczał autor, i to nie jest akurat przypadek tej jednej powieści, większość z miejsc jest fikcyjna, a może raczej jest takim połączeniem kilku różnych w rzeczywistości istniejących, ale w jedno, więc jeśli ktoś znał bądź zna dobrze te okolice mazurskie, to może być nieco zaskoczony, jest to jak najbardziej uzasadnione. No ale Mazury to się liczy, piękne są.

tym sposobem bardzo pięknie Państwu dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze lokalne, bo polskie i mazurskie, ale Polskę też warto jak najbardziej zwiedzać, bo jak wydaje mi się, często tutaj mówimy i staramy się też przekazać, dobra podróż, prawdziwa podróż, wartościowa podróż często zaczyna się tuż za progiem naszych drzwi. Dobrego popołudnia Państwu życzymy i do usłyszenia.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynam od poważnego wypadku podczas 82. rajdu Polski. Na 11. odcinku specjalnym w Harzlachu z trasy wypadł i dachował Peugeot 208 załogi Piotra Pieski i Mateusza Kasprzaka. Chwilę później samochód stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali wydostać się z auta dzięki szybkiej pomocy kibiców. Odcinek specjalny został przerwany. To już kolejny groźny incydent podczas tegorocznego rajdu Polski. Wczoraj w dwóch innych wypadkach ucierpiały załogi, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przenosimy się do krajowej polityki. Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości wciąż się zaostrza. Mateusz Morawiecki odpowiedział na kolejną falę oskarżeń ze strony polityków swojej byłej partii. W ironicznym wpisie w serwisie X napisał, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie miał nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii przez Howarda Webba podczas Euro 2008. Dodał, że frustraci i etatowi intryganci produkują kolejne niestworzone teorie na jego temat. Do sporu odniósł się także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Zaapelował do partyjnych kolegów o zakończenie publicznych kłótni, stwierdzając, że zamiast wziąć łyk zimnej wody, powinni wsadzić głowy do wiadra z zimną wodą. We wtorek kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma podjąć decyzję wobec parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. A skoro o polityce mowa, kampanię przed wyborami rozpoczęła Lewica. Podczas dzisiejszej konwencji Włodzimierz Czarzasty przedstawił najważniejsze postulaty ugrupowania. Wśród nich znalazły się prawa kobiet, świeckie państwo, sprzeciw wobec prywatyzacji szpitali i utrzymanie Polski w Unii Europejskiej.
1: Wolność, proszę państwa, to jest to, że nikt nie ma prawa pytać was, kim śpicie i w co wierzycie. To jest wasza prywatna sprawa. Wolność, proszę państwa, to jest również prawo do podejmowania decyzji w sprawie swojego ciała. Zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dlatego mężczyznom mówię, nie ingerujcie i nie myślcie w ogóle o tym, żeby zabierać prawa kobietom do zarządzania swoim ciałem, prawa do aborcji, prawa do wszystkiego, co chcą. Dlatego, że to jest wolność.
0: Lider Lewicy zadeklarował także, że jego ugrupowanie nie zgodzi się na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Robbie Williams, Lord Gorillaz, Faithless i Jessie J to tylko część artystów, którzy w połowie sierpnia wystąpią na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Druga edycja imprezy ponownie odbędzie się w Parku Cytadela. O festiwalu mówił na naszej antenie jeden z jego bookerów, Marek Szymański.
2: Pomysł stworzenia tego typu imprezy o międzynarodowej randze właśnie w Poznaniu chodził po głowie już od kilku lat, natomiast patrzyliśmy bardzo realistycznie na to, co w danym momencie możemy stworzyć i na jakim poziomie możemy to, w cudzysłowie, dowieść, bo nie ukrywam, że to też nie jest przypadkowe, że właśnie wybraliśmy Poznań na miejsce dla tego festiwalu, bo te wszystkie czynniki łącznie z datą, czyli połową sierpnia, sprawiły, że zaproszenie tego pokroju gwiazd stało się możliwe.
0: Bittersweet odbędzie się od 13 do 15 sierpnia, a organizatorzy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec festiwalowych ogłoszeń. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Nie tylko hip-hop.

Jeżeli ktoś słuchał sobotniego brzasku, to wie doskonale, że mieliśmy rocznicę wydania płyty Pozbytik, niejako szczególnie okrągłą, 37. Tyle czasu minęło od wydania drugiego albumu Beastie Boys, który miał kiepską prasę i był swego czasu nazywany flopem, szczególnie jak się go porównywało do License to Ill, czyli do brytyjskiej płyty Beastie Boysów. Nie dogonił sprzedażowo poprzednika, był średnio promowany, no ale muzyka na przestrzeni lat obroniła się sama i dzisiaj uchodzi za absolutny klasyk i brzmieniowo też w jakimś sensie album przełomowy, albo przynajmniej był to nowy rozdział w brzmieniu Beastie Boys. I to tyle od tej trójki, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Selekcja dzisiaj będzie bardzo silnie orbitująca wokół R&B, ale nie tylko. Polecamy się do godziny 19. Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Ratasiewicz, jak zwykle o tej porze. Jeżeli chodzi o trio, mamy inne, które pojawiło nam się niedawno wśród premier. Dwie raperki o skrajnie różnych stylach. Lake Ailey 47 i postać, osobowość, charyzma, Tierra Wag. W jednym utworze, a całość spina człowiek z The Neptunes, czyli Chad Hugo. Zatem jeżeli ktoś się stęsknił za nerdami, to będzie to wyczekiwane 1,5 minuty.

krótko, ale bardzo konkretnie, Chad Hugo w towarzystwie dwóch raperek. Dobra wiadomość jest taka, że to jest zaledwie zapowiedź całego projektu, bo kultowy, jak go przecież można określić, producent Chad Hugo właśnie postanowił, że wyda solowy album. Nie wiemy o tej płycie zbyt wiele, oprócz tego, że będzie to płyta debiutancka w solowym dorobku. Można mieć pewne przypuszczenia, że raczej nie pojawi się tam Pharrell Williams, bo panowie toczą wciąż batalię prawną i rozliczają się za album No One Really Ever Dies nerdów i za znak towarowy The Neptunes, ale w konflikty nie będziemy się zagłębiać, czekamy na nową płytę Chada Hugo. Natomiast jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy rozkład jazdy, to zajrzymy jeszcze na polską scenę.

Miła TZ dowozi nowości i to dosłownie dowozi, jak spojrzał Państwo na okładkę najnowszej epki. Ja przypomnę przy okazji, że w podcastach nie tylko hip-hop mogą Państwo na stronie Radia Nowy Świat albo w aplikacji znaleźć rozmowę właśnie z Miłem ATZ o jego ostatniej płycie Acid Morrow. Świetny, bardzo przekrojowy materiał, do którego wracam sobie raz na jakiś czas. No i ATZ też. Właściwie nie raz na jakiś czas, a cyklicznie wraca do nas ostatnio z nowościami. Plan wydawniczy jest taki, że wypuszcza kolejne epki spod szyldu ATZ Core, które ostatecznie złożył się na pełny album. Więc czekamy na kolejne rozdziały. Jeżeli chodzi o muzykę taneczną, w estetyce retro disco odnajduje się świetnie wokalistka Liv East w najnowszym singlu Fever Dream. I trochę mi to przypomina kierunek, który na ostatniej płycie obrała Jessie Ware. Chodzi o album Super Bloom. Więc jeżeli są tu fani Jessie, ja przypuszczam, że trochę takich mamy wśród naszych słuchaczy, to tym osobom powinno się spodobać najnowsze nagranie Liv East.

Myślę sobie, że kolejny utwór śmiało można by pomylić z Kate Ranadą. Nie wiedząc, kto rzeczywiście jest jego autorem, ten charakterystyczny house'owy groove to w tym przypadku sprawka dwóch panów występujących jako Children of Zeus, czyli Tyler Daly i Connie Conn, którzy między znamiennym dla ich dorobku mariażem soulu i hip-hopu znaleźli przestrzeń na muzykę klubową.

Trafiłem ostatnio na wokalistkę z Amsterdamu, nazywa się Latania Alberto, tworzy muzykę bardzo kobiecą, bardzo o kobiecości. Mam tu na myśli jej ostatnią płytę Sin, gdzie porusza kwestie bezpieczeństwa i fizycznego, i emocjonalnego, widzianego właśnie z kobiecej perspektywy. Brzmieniowo jest to neo-soul z zachodnioafrykańskimi wpływami i wyczuwalna tu jest też odrobina jazzu, albo może nawet trochę więcej niż odrobina.

pytając o Latanii i wpadłem gdzieś na informację, że podobno jej muzyką, nie wiem czy się zachwycał, ale na pewno zwrócił uwagę Masego. Co się bardzo dobrze dzisiaj składa, bo my się też pozachwycamy prawdopodobnie przez chwilę jego najnowszym albumem zatytułowanym Fix Your Face.

prosto z najnowszego albumu Masego Fix Your Face, który to tytuł sam autor objaśniał, mianowicie, że to jest taki zwrot, który często pada z ust mam, które chcą, żeby ich dzieci przestały płakać i wzięły się w garść. No i Masego odnosi to oczywiście do siebie, mówił, że dzisiaj to określenie stało się również moim podejściem do życia, bez względu na to, co mnie spotyka. A jak zerkną jeszcze Państwo, jeżeli nie mieli wcześniej okazji, rzecz jasna, na okładkę tej płyty, z dłońmi na twarzy Masego, to wszystkie kropki połączą się w całość. To, z czym my się dzisiaj spotykamy, to efekt 3 lat pracy, 150 nagranych piosenek, z których to 16 trafiło do ostatecznej wersji albumu, a w tej 16 znalazło się nagranie zatytułowane Heaven.

Przeglądając niedawno aktualności z gatunku R&B, trafiłem na duet Papaya Noon, Anna Marca, wokalistka, i Greg Marriott, multiinstrumentalista. Jak spojrzałem na nich po raz pierwszy i posłuchałem ich muzyki, to pomyślałem sobie o Groove Theory w latach 90. I słusznie sobie pomyślałem, bo takie inspiracje 90-sami na pewno wyczuwalne są w ich muzyce i sami o nich wspominają. Pochodzą z Cardiff, sami piszą, sami produkują i sami zaprezentuję się Państwu najlepiej. To fragment z ich najnowszego albumu Through the Moods.

Jakoś tak wyszło, że zrobiła nam się sekcja duetów w playliście. Za nami Papaya Noon, wcześniej było Children of Zeus. A teraz będzie inny duet australijski, Fortunes, którzy z brzmieniem Children of Zeus mają akurat sporo wspólnego. Będzie trochę falsetu, będzie trochę produkcji z kategorii hip-hop, R&B, trochę trapowych wpływów, trochę down tempo. Bardzo przyjemna mieszanka, za którą odpowiadają wokalista Conor McGabe i producent Barnaby.

Za nami Nomi, a przed nami Chenider, czyli amerykańsko-haitańska wokalistka, ledwie 19-20-letnia, która zdążyła zrobić już kilkuletnią przerwę wydawniczą, co oznacza, że zaczynała bardzo wcześnie. Trochę myślę sobie o Arlo Parks, która miała 17 lat, rozpoczynając tak konkretnie swoją przygodę z muzyką. Tu mamy, jak wnioskuję, podobny przypadek. Chenider jest teraz na etapie debiutanckiego albumu, który wydała, zatytułowała go Outdated. Będzie zatem soulujący wokal, będzie trochę rapów i później wejdziemy w jazzującą sekcję, ale to po debiutanckiej płycie tej pani.

Sekcja jazzująca dziś oznacza spotkanie ze składem Summer Sounds. Jazz rapowy, nie zgadną Państwo, duet z południowego Londynu. Firma to jest rodzinna, bo 30 Slim to są bracia. Panowie znani są z tworzenia właśnie rapowo-jazzowych utworów bazujących na samplach, no ale teraz poszli w inną stronę i postanowili, że sample zamienią na żywe instrumenty. Mamy piano, na którym gra Say Tappin, jest Poppy Daniels na trąbce, Frank Formers na gitarze, Mark Woodling na perkusji, no i oficjalnie Summer Sounds na antenie z najnowszym utworem Balance.

0: Now I get a little lost in my head at times. Now I get a little lost when I pen a rhyme. Now I get a little lost when I'm getting high, trying to find a balance. Now I get a little lost in the music. Now I get a little lost in reclusive. Now I get a little lost in excuses, just trying to find a balance.
1: A skoro przy scenie jazzowej jesteśmy, to sięgniemy jeszcze po nowy utwór Dinner Party, czyli spotkanie takich talentów jak Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington i Ninth Wonder, więc z uwagi na tytuł, ale też zawartość, wróć, z uwagi na nazwę składu, ale też zawartość najnowszego singla, można by to pewnie nazwać ucztą Dinner Party, najnowsze tak nam się prezentuje.
2: Peace of mind.

Wrócę jeszcze na moment do wątku sampli. Jest taka piosenka włoskiego kompozytora Bluegrass, Shadows from Nowhere z 1983 roku. I to jest piosenka ważna dla tych, którzy czekali na nowe The Avalanches, bo australijskie trio wysamplowało to dzieło w najnowszym singlu, do którego zaprosili Karen O.

Nowe The Avalanche z gościnnie Karen O. Kończymy dzisiejsze spotkanie i skończymy je muzyką bardzo romantyczną. Przenosiłem kiedyś do audycji projekt Love Spells. Być może niektórzy pamiętają, na pewno Patryk Rabiega grał tę muzykę w swojej audycji. To jest brzmienie gdzieś z pogranicza indie i R&B. I jeżeli komuś z Państwa znudzi się słuchanie Cigarettes After Sex po raz 78, to można sobie odpalić Love Spells, bo właśnie ukazała się pełna płyta Love is the Law i tym zakończymy tę audycję. Dzięki piękne za wspólną godzinę i do usłyszenia za tydzień po 18.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Trwa obława po sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił, że służby zrobią wszystko, by zatrzymać sprawcę lub sprawców zamachu. W ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Śledczy poszukują 21-letniego Abdulla B., podejrzewanego o wjechanie furgonetką w tłum w pobliżu parku Tiergarten.
1: Lassen wir uns.
2: Proszę, abyśmy wszyscy nie dali się zastraszyć. Te działania mają tylko jeden cel. Mają one na celu, aby rozdzielić nasze społeczeństwo, abyśmy utracili to, co najcenniejsze, co mamy, naszą otwartość i naszą wolność. Chcę powiedzieć tu w imieniu rządu federalnego, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak szybko jak możliwe złapać podejrzanego czy podejrzanych.
0: Tak mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz w tłumaczeniu TVP Info. A my wracamy do kraju. Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości ciągle się zaostrza. Jacek Kurski w telewizji Republika ostro zaatakował Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu próbę rozbicia partii. Po stronie byłego premiera stanęli jego współpracownicy. Europoseł Waldemar Buda ocenił, że Kurski został wysłany do telewizji jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedział, że będzie wojna. We wtorek Komitet Polityczny PiS ma zdecydować o losie parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się już 30 lipca i potrwają przez kolejne tygodnie. Kulminacją będzie tradycyjnie godzina W 1 sierpnia o godzinie 17. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców stolicy i całej Polski o uczczenie tej chwili minutą ciszy. Zapowiedział także wydarzenia od oficjalnych uroczystości po koncerty, wystawy i spotkania organizowane w różnych częściach miasta.
3: Jak co roku apelujemy do wszystkich w Warszawie, ale również w całej Polsce, żeby ciszą uczcili pamięć Powstania Warszawskiego. Te wszystkie wartości, które dla nas są tak bardzo ważne, jak odwaga, patriotyzm, zdolność do poświęceń, ale również solidarność i koleżeństwo.
0: Szczegółowy program obchodów oraz informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej są dostępne w Miejskim Informatorze oraz na stronach internetowych miasta Warszawy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Partnerem audycji jest Kinoteka i ekran Tomasza Raczka.

0: Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Dzień dobry, zapraszam znowu do Kinoteki, czyli studyjnego multiplexu w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Tu nawet największy upał jest chłód i klimatyzacja, no poza tym są dobre filmy i warto tu zapraszać gości ważnych dla siebie. I dlatego zaprosiłem Olafa Lubaszenko dzisiaj do kina.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć Tomku, kłaniam się Państwu.
0: A pozwolisz, że zacznę od gratulacji? Dostałeś nagrodę aktorską na festiwalu Dwa Teatry za główną rolę męską w sztuce Dzień Listopadowy w Teatrze Telewizji w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Gratuluję.
1: Bardzo dziękuję i już miałem okazję parę razy się wypowiedzieć na ten temat i wybieram jednak drogę poważną, a nie obracanie tego wszystkiego w żart, bo z wiekiem dość poważnie zaczynam traktować, znaczy nawet nie, już zacząłem jakiś czas temu. Traktuję po prostu poważnie swój zawód, a zwłaszcza traktuję poważnie rzeczy, którym i ja, i wszyscy wokół poświęcaliśmy tak dużo, dużo, dużo wysiłku, energii, wiary i skupienia, jak ten spektakl. Myśmy rzeczywiście wyjechali, byli wyizolowani, to było prawie zimą, bo w listopadzie pojechaliśmy na Mazury, tam scenografka Jasia Białousz z producentami znaleźli piękne miejsce ze stawikiem, z lasem, dom klimatyczny, odrobinę przypominający stawisko.
0: Czyli dom Iwaszkiewiczów,
1: tak.
0: Autora,
1: albo nie padło tak.
0: Opowiadanie autora, na podstawie którego tak. Powstał spektakl.
1: No i cudowni partnerzy, oprócz reżysera, o którym już wspomniałeś, czyli Ewa Wiśniewska. Fenomenalna osoba, aktorka, uwielbiam. I znakomici młodsi partnerzy, Julia Kijowska, młodsi ode mnie, Julia Kijowska i Bartek Gellner. Z Julką już się znałem, Bartka poznałem przy tym projekcie. Udało się stworzyć coś takiego, co mówię o tym, co było między nami w trakcie realizacji, coś takiego, co bardzo chyba odpowiadało, korespondowało z samą prozą, prawda, z tym scenariuszem, taką dziwną atmosferę. Miejsce już trochę ją kreowało, do tego doszły przepiękne, moim zdaniem, zdjęcia Łukasza Guta. Zresztą dostał też nagrodę. I takie dziwne napięcia, które się tworzą często w prozie Iwaszkiewicza, ale też w życiu tworzą się między ludźmi, zwłaszcza wtedy, kiedy spędzają dużo czasu w jakimś zamknięciu, w jakiejś izolacji.
0: Nie mogą uciec od siebie.
1: Nie za bardzo mogą, a próbują trochę też, o tym jest ta sztuka. Dziwne relacje, to są takie relacje dwustronne, potem trójstronne, a potem czterostronne, kiedy pojawia się matka, czyli Ewa Wiśniewska. Bardzo pogłębiająca, inspirująca, taka trudna, wymagająca, ale ciekawa niezwykle praca. No i po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że to zostało docenione, bo traktuję tę nagrodę nie tylko jako nagrodę dla mnie, ale w pewnym sensie jako wyraz uznania dla przedstawienia i dla pozostałych.
0: A ty w ogóle przywiązujesz wagę do nagród, które w życiu dostałeś?
1: Teraz zrobię pauzę. Tak. Taka pauza dużo mówi o człowieku, dlatego ją zrobiłem trochę z premedytacją. Mógłbym odpowiedzieć, zazwyczaj koleżanki, koledzy, czy w ogóle ludzie pytanie o coś takiego, odpowiadają, że niespecjalnie, prawda, że ważniejsze jest, nie wiem co, poczucie tego, że jest się potrzebnym, poczucie tego, że robimy fajne, wartościowe rzeczy, na przykład spotykając się co wieczór z widownią w teatrze i dostajemy ten zwrot, tę nagrodę. I to jest prawda.
0: No i co każdego wieczoru inna publiczność.
1: Oczywiście.
0: Inna energia.
1: I inna nagroda, albo jej brak. To też się zdarza. I to oczywiście jest prawda, bo tej nagrody, jaką daje udane przedstawienie, w sensie udany wieczór na scenie i wspaniałe reakcje widowni, ich skupienie, ich cisza, ich niedowierzanie, a potem nagle wzruszenie, a potem nagle śmiech, a potem ta reakcja na koniec, No to jest wszystko oczywiście przepiękna, niewymierna, ale najwartościowsza nagroda. Natomiast no, nie chcę się przyłączać do tego chóru, nie powiem, hipokrytów. A jeśli tak powiem, to tylko żartobliwie i z życzliwą ironią, którzy mówią, że nagrody w ogóle nie mają żadnego znaczenia. No, po coś są i chyba, że ktoś dostaje, nie wiem, 20 nagród w roku, to może wtedy jest tak, że obojętnieje i... A nawet jest to kłopot, bo po prostu łazienka, czy sypialnia, czy salon są już za małe, żeby pomieścić te nagrody i trzeba kupić większe mieszkanie. No i wtedy on może mieć negatywny wręcz stosunek do tych nagród, bo to oznacza koszta.
0: Ale jest jeszcze jeden kłopot, nie wszystkie nagrody są ładne. Bo wiesz, może być ważna, ale na przykład statuetka może być paskudna.
1: Może tak być. Słyszałem o tym. Dla mnie wszystkie są piękne. Jest ich kilka. Nie. Chodzi mi o to, już teraz zupełnie poważnie, żeby nie było, że jestem jakimś oszalałym zupełnie bufonem, który się zachwyca tym, że dostał nagrodę. Nie, chcę powiedzieć, że każda nagroda to też jest pewien punkt, który nas buduje w jakiś sposób, punkt na naszej drodze życiowej. Na przykład buduje nas w ten sposób, że potwierdza, że jakiś rodzaj naszej pracy, jakiś rodzaj wysiłku i wykonania zyskuje uznanie po prostu. I to w oczach, czy to widowni, czy to fachowców, jurorów. I to jest po prostu wskazówka na przyszłość. I tak to należy moim zdaniem traktować.
0: Olaf, ale powiedz mi teraz uczciwie, czy nie jest trochę tak, że jeżeli jesteś aktorem lubianym, uznanym i w teatrze, i w kinie, ale nie jesteś dyplomowanym aktorem, to taka nagroda jest czymś jakby trochę zamiast tego dyplomu.
1: No, może tak, to znaczy...
0: Jest potwierdzeniem po prostu...
1: Jestem aktorem dyplomowanym od 1991 chyba pierwszego lub drugiego roku. Dałem podobnie jak jeden z twoich poprzednich gości, czyli Daniel Olbrychski, tenże egzamin ekstremistyczny. Tak, w tym sensie formalnie jestem, ale tak naprawdę to myślę, że to chyba jest dobrze, że mogę mieć w sobie takie pęknięcie, taką niepewność. Mhm. Niepewność tego, czy jestem aby właściwym człowiekiem we właściwych sankach. Czy nie pomylono dyscyplin, czy nie pomylono sanek, czy przez to, że może miałem kask i kombinezon, to nie wzięto mnie za kogo innego. Inaczej mówiąc, krótko mówiąc, syndrom oszusta, jedna z jego wersji, a to jest taki syndrom, który towarzyszy nam bardzo często, zwłaszcza kiedy znajdujemy się w jakimś eksponowanym miejscu, w miejscu, które się wiąże z dużą odpowiedzialnością, może z decyzyjnością. Wtedy mówimy sobie, nawet mając dyplomy, nawet mając MBA i to niekoniecznie z tej szkoły wyższej, o której teraz pomyślałeś.
0: No, raczej nie z tej.
1: Niekoniecznie, tylko z jakiejś normalnej, porządnej szkoły. Też możesz mieć taki moment, na przykład, kiedy awansujesz i znajdujesz się w nowym otoczeniu. Boże, czy ja na pewno jestem tym człowiekiem, który sprosta temu zadaniu, czy oni się nie pomylili.
0: Wiesz, jest takie prawo Parkinsona, które mówi, że człowiek awansuje...
1: Tak długo, aż osiągnie swój próg niekompetencji.
0: Tak jest.
1: To jest bardzo dobre prawo. Bardzo często tak sobie właśnie myślę o świecie, o niektórych ludziach. W telewizjach informacyjnych często ich widuję. Ale dokończę. Już. Więc wydaje mi się, że to nie jest niczym złym, ponieważ to mnie wciąż mobilizuje. To poczucie, że czegoś tam brakowało na początku tej edukacji. Że to poczucie jest dla mnie najlepszą ostrogą, która mnie trzyma w pionie do tego, żeby się starać bardziej. Żeby się starać bardziej i kropka.
0: A mnie się skojarzyło, kiedy gratulowałem ci nagrody za rolę w sztuce Dzień Listopadowy, że Noc Listopadowa, spektakl w reżyserii Wajdy, legendarny spektakl w Starym Teatrze w Krakowie, to było, zdaje się, twoje pierwsze spotkanie z teatrem.
1: Oczywiście.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Cztery. Oni przyjechali, może pięć. Oni przyjechali do Wrocławia grać w Teatrze Polskim gościnnie.
0: Bo mieszkałeś we Wrocławiu.
1: Mieszkałem z mamą we Wrocławiu. I tata, z tego co mi wiadomo, no oczywiście tego nie pamiętam dokładnie, albo mama mnie przyprowadziła do taty, żebym zobaczył teatr, jak wygląda z boku. Bo tata grał tam generała Chłopickiego. Ale tak się złożyło, no, że poszedł na scenę, czy się przebierał, czy akurat malowali go w garderobie, nie pamiętam. W każdym razie byłem sam w kulisach przez chwilę, jako ten Kajtek. I akurat trafiłem na scenę, gdzie Janek Nowicki, świętej pamięci.
0: Wielki książę Konstanty.
1: Wielkiego księcia Konstantego. Który notabene mieszkał bardzo długo w Warszawie, co o czym się nie pamięta.
0: Tam, gdzie pan prezydent teraz.
1: Pomidor? Idźmy tą drogą. Nie, bo uruchamiają się natychmiast i skojarzenia, i komentarze. W każdym razie tenże książę Konstanty jest wkurzony, chyba na wieść o powstaniu, o wybuchu powstania. Pali cygaro, jak to Janek bardzo ekspresyjnie, tak magnetycznie, charyzmatycznie i z tego wkurzenia, że ci powstańcy robią coś paskudnego przeciwko niemu. Gasił to cygaro na twarzy swojego adiutanta. Adiutantem był pan Stefan Szamel, też bardzo taki wieloletni, świetny aktor teatru starego, nieżyjący. I akurat na to musiałem wejść w tę kulisę i zobaczyć ten moment, kiedy z takim krzykiem coś. I on jakby, żeby odreagować w frustrację, ten wielki książę, gasił mu na policzku cygaro. Oczywiście to był, dzisiaj byśmy powiedzieli, to było fejkowe działanie, teatralne. Ale
0: ty,
1: ja
0: mając
1: tego nie 5 wiedziałem.
0: Lat, wiedziałeś, co to jest cygaro?
1: Wiedziałem.
0: Wiedziałeś, no, że ono jest gorące?
1: Tak, to chyba wyczuwałem. Bo wiedziałem na pewno, co to jest papieros, bo jak może pamiętasz, Tomku, w tamtych latach palili wszyscy dosłownie pali. Wszyscy wszędzie naraz, żeby sparafrazować tytuł filmu. I no tak czasem mam tak w życiu, że właśnie jakbym wychodził za jakieś kotary akurat na ten moment, kiedy się dzieje coś strasznego.
0: No to powinieneś mieć traumę.
1: No i miałem przez wiele lat. Tak, bardzo dobrze wywnioskowałeś. Ja przez wiele lat miałem taki stosunek do teatru. No oczywiście dokończę tylko, żeby wszyscy byli w kursie tej opowieści. Oczywiście to było fejkowe, oczywiście Stefanowi Szamelowi nic się nie działo, bo grali to w ten sposób wiele, wiele, wiele razy. To było wymyślone, zamierzone i tak dalej, ale ja jako dzieciak odniosłem wrażenie, że to było naprawdę, no bo tego jeszcze nie rozumiałem. I się tak wystraszyłem teatru, że przez wiele lat po prostu miałem do niego stosunek pełen nabożnej czci i jednocześnie lęku. I o ile nabożna cześć, swoją drogą, że tak powiem, słowo cześć w tym kontekście lepiej brzmi w dopełniaczu lub w każdym innym przypadku niż w mianowniku. Czułem do niego cześć.
0: Tak.
1: Kogo co, to też jest ten miernik. Nie brzmi to dobrze.
0: Ale miałem dużo czci,
1: już brzmi jakoś tak. Godniej. Czyli przypadki mają znaczenie. Być może też do Kieślowskiego dojdziemy. A teraz dokończę o tym teatrze. I to mi zostało na długie, długie, długie lata. Naprawdę. Może właśnie przez to, że chodziłem do rodziców, do teatru i patrzyłem z tyłu. Widziałem nerwy, widziałem jakąś taką tremę, emocje, wiesz, tę pewną taką charakterystyczną nerwowość, która zawsze towarzyszy przygotowaniom do spektaklu, zwłaszcza przed premierą. I to się wszystko we mnie odkładało i potem, kiedy miałem sam to pójść tą drogą, pierwsze 10 lat było na straty. To znaczy, oczywiście robiłem jakieś rzeczy. Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, ale chodzi o cenę, jaką za to płaciłem, emocjonalną. To było nie do wytrzymania, mogę Państwu powiedzieć. Jedną taką szybką anegdotkę o tremie mojej. Występowałem w piwnicy pod Balanami, to znaczy raz wystąpiłem z piwnicą pod Balanami, kiedy oni mieli taki okres bezdomności, w cudzysłowie, i grali w Feniksie w Krakowie. To takie słynne miejsce.
0: Ale jeszcze Piotr Skrzynecki.
1: Oczywiście, no to nie, to były takie środkowe lata 80. I Piotr zaprosił mnie, żebym powiedział wiersz. Może to był pierwszy wieczór w tym Feniksie i wiersz o Feniksie. Akurat był. Ja się ładnie ubrałem. Krótki wiersz. Nie można się było w zasadzie pomylić. Czterowiersz, chociaż i w jednym słowie można się pomylić, jak się człowiek bardzo postara. Tak jak można stracić prawo jazdy na ostatnich 5 metrach przed domem. To są te takie paradoksy, o których się często nie myśli. Znaczy oczywistości, nie paradoksy. I ktoś mi mówi, słuchaj, ty zdenerwowany jesteś, to weź sobie różę do ręki, będzie ci łatwiej. Ja wziąłem taką wielką różę, dali mi. I wszedłem z tą różą na środek. Przede mną Halina Wyrodek, po mnie, nie wiem, już nie pamiętam kto, to Anna Szałapak.
0: Czyli kwiat, no tak, kwiat aktorstwa krakowskiego kwiat. I piwnicy pod baranami.
1: Ja mam mówić ten wiersz. Ja wchodzę z tą różą, oni zapalili taki spotlight. Ja sam na podłodze, a tam z 200 osób. W parkiecie tanecznym, bo to był klub, w którym był też Dancing, Phoenix. I ta róża, która miała mi pomóc, stała się moim przekleństwem. Ponieważ całe drżenie, cały mój strach wszedł w różę. I ja stałem tak machając kwiatem i próbowałem mówić wiersz. A machałem, bo tak mi się ręce trzęsły. I mówię, Feniksie, wielkości orła, Boże! Pogłębiło to moją traumę na kolejne lata. Potem przyszło Metro, musical Metro. Przyznaję, że też się denerwowałem. Trochę pokrążymy może wokół budynku, w którym jesteśmy, bo musical Metro był tu za ścianą.
0: Teatrze dramatyczne.
1: Tak, jakby to policzyć, tak nie wiem, krokomierzem.
0: Tu jest bezpośrednio przejście, tylko trzeba właściwe drzwi otworzyć, wiesz?
1: To jest reguła, która, że tak powiem, towarzyszy nam zawsze w życiu, nie tylko w wypadku tego przejścia. Trzeba otworzyć właściwe drzwi. No i ten musical Metro, który jest niezwykle ważnym etapem w moim życiu, wiele lat bardzo takiego intensywnego życia emocjonalnego i zawodowego i towarzyskiego i każdego.
0: To jest ten w reżyserii Janusza Józefowicza i ten, który kiedyś wylądował na Broadwayu.
1: Tak, tak, tak. I to było...
0: Byłeś na Broadwayu?
1: Byłem, zaraz opowiem. A krótko opowiem. Nie mogę też zdominować swoimi anegdotami z lat 90.
0: Dominuj.
1: No bo tego nie, to nie wyjdziemy do 95 roku.
0: Zrobimy serial.
1: Sequel, dobrze. Sequel. To by było krokomierzem z 200 kroków stąd, ta scena teatru dramatycznego, może 300. I tam wystąpiłem kilkaset razy i siłą rzeczy trochę udawało mi się oswajać tę tremę, powoli. Ale wciąż to było głębokie. Tu był Bogusław Linda, ja grałem jego asystenta. Przez pierwsze pół roku zagraliśmy niedużo, przez pół roku, ze 300 razy, bo graliśmy codziennie, a w weekendy po 2. To był szalony zupełnie czas. Lata 90., początek lat 90., więc taki czas też niezwykle intensywnego chłonięcia zmieniającej się rzeczywistości wokół nas.
0: No
1: prawda?
0: I spektakl kultowy, na który cała Polska chciała być. Tam było bardzo trudno dostać bilety i były także całe grupy ludzi, którzy chodzili po wiele razy.
1: To było niesamowite, naprawdę. I oni przychodzili po kilkadziesiąt, potem rekordziści już po kilkaset razy. To mi trochę pozwoliło jakby przyzwyczaić się do tego rytmu teatralnego. Był Broadway. Ja tam pojechałem towarzysko. Dobrze, że nie musiałem przechodzić kolejnego kręgu piekieł dla mnie w postaci jeszcze, no powiedziałbym filozoficznie, gdybyśmy robili taką przypowieść, nie wiem, o Lejzorku Rojczwańcu, to bym powiedział, jeszcze tego mi brakowało, żebym ja się tam denerwował na tym Broadwayu, czy ja nie zawiodę wobec tych wszystkich oczekiwań.
0: Te nerwy były straszne.
1: Były oczekiwania.
0: Krytyków.
1: Byłem tego wieczoru w tej słynnej restauracji. Pamiętam, jak czekaliśmy wszyscy.
0: Po spektaklu, ja tylko dopowiem, że po spektaklu zespół, no przede wszystkim szefostwo, producent, twórcy poszli do restauracji, czekali na recenzję, która miała się ukazać w New York Timesie, ta była najważniejsza.
1: Frank Rich,
0: tak, który notabene potem stał się producentem seriali telewizyjnym.
1: Tak?
0: Tak, Sukcesja to jest jego dziecko. On już tu jest teraz producentem.
1: Chciałoby się powiedzieć, że to jakiś nieudacznik, ale zdaje się, że nie można.
0: Niestety się nie da. No więc wszyscy czekali na wyrok jego. Aha. A wiadomo, że nowy numer gazety wychodzi z samego rana, te pierwsze egzemplarze już chyba czwartej.
1: Nawet wcześniej, chyba koło drugiej. I to jest rytuał nowojorski, broadwayowski, prawda? Że tam się idzie do tej właśnie restauracji i że właśnie tam czeka się na tę pierwszą recenzję z tego pierwszego nocnego jeszcze wydania. No, ale może już w to nie idźmy, bo to był taki traumatyczny moment, ale same emocje byłem, widziałem, jak ten spektakl był tam przyjmowany. To było naprawdę fenomenalne.
0: Ja siedziałem na widowni.
1: Na premierze.
0: Tak, na premierze, no. Więc pamiętam.
1: No to może byliśmy w tej restauracji razem, czy nie?
0: W restauracji, już nie poszedłem do restauracji, ale byłem w teatrze i pamiętam, że to był sukces. To znaczy, wyszedłem ze świadomością, że się udało.
1: Tak. No ale i tak jest to przełomowa rzecz. Na pewno, gdyby mówić o latach 90. i podawać z każdej dziedziny, powiedzmy, jakiś taki emblematyczną rzecz, która się wtedy wydarzała w latach 90., no to pewnie, nie wiem, w filmie to mogły być Psy Władysława Pasikowskiego, w teatrze na pewno Metro było takim wydarzeniem, bo to był też przełom gatunkowy. Oczywiście były wcześniej musicale, ale nigdy w takim stylu, w taki sposób, z takim podejściem. Potem to otworzyło oczywiście drogę kolejnym i powstają też piękne rzeczy. Dodam dwie sprawy, że z Metra, jakby z projektu tego Metro narodził się projekt Studio Buffo i ta cała scena, która robi wiele wartościowych, wspaniałych rzeczy. Metro jest grane do dziś, to chciałem powiedzieć. I te jubileusze są niesamowite. Czasem się spotykamy, kiedy mi się udaje być. Widzimy siebie, już nie wyglądamy tak samo. Zwłaszcza niektórzy. Ale ten błysk wokół wtedy wraca na chwilę chociaż i te wspomnienia stąd, 200 metrów stąd.
0: I co, i z pierwszą żoną też się spotykasz wtedy przy okazji, z Kasią
1: czasami
0: Graniec?
1: Czasami tak. I to nie, że zmieniam temat.
0: Bo przy tej okazji się poznaliście,
1: kiedy grałeś w metrze. Tu, tak, mamy córkę Mariannę, która, uwaga, tu pracuję, w tym budynku 200 metrów stąd. Właśnie one do mnie teraz dotarły, bo ja tych kropek nie połączyłem, że Marianna pracuje w tym teatrze, w którym myśmy się poznali z jej mamą. Znaczy, wiedziałem, że pracuje w dramatycznym, tylko te
0: teraz ci się to połączyło.
1: Się nie zbiegły. Nieźle. W pewnym sensie wspaniale. No w każdym razie za Mariannę mocno trzymam kciuki. Jest osobą autonomiczną od początku. Ma silny bardzo swój sposób patrzenia i na siebie, i na swoją karierę. Ja to niezwykle szanuję. Mam dla niej wyłącznie miłość i chęć dania tego, co jest możliwe. Natomiast to jest absolutnie tak, że ona w swojej pracy działa sama.
0: Tak, ona nawet nazwisko nie chciała, żeby była rozpoznawana na pierwszy rzut oka, wzięła część nazwiska, której ty nie używasz.
1: Ładną
0: akurat.
1: Ładną zresztą część, tak, której ja nie używam.
0: Bo tata był część. Linda...
1: Edward Linde Lubaszenko. Tak, pierwsza część nieistniejącego nazwiska. Dobry tytuł, może Marquez mógłby napisać. Tak.
0: Ale skąd się wzięło...
1: Pierwsza część nieistniejącego nazwiska.
0: Skąd się wzięło ta część Lindę? Bo pamiętam, że kiedy w młodości chodziłem do teatru, to tata nie używał tego.
1: Ilość wspaniałych pytań, które teraz się skumulowały, jest dowodem na to, że mamy o czym gadać. I to jest bardzo dobre, ale ja w swoim umyśle, w którym funkcjonuje takie coś, co ma czteroliterowy skrót, nie musimy tego nazywać, żeby nie drażnić algorytmu, spróbuję, paradoksalnie to ja, spróbuję uporządkować swoje myśli. Lata 90. Chciałem dokończyć tylko jednym zdaniem. To był w ogóle czas, bo ciągle rozmawiamy o tremie mojej, a to jest wszystko dygresja.
0: A to słowo jeszcze nie padło.
1: To jest wszystko dygresja. Nie dajcie się zwieść, proszę państwa. To nie jest rozmowa. to, co teraz słyszycie, to jest dygresja. Dygresja i na koniec być może, tuż przed zakończeniem, uda nam się na chwilę powrócić do głównego wątku.
0: Ale wiesz, że dygresja jest sercem rozmowy.
1: Jakie to piękne. Dygresja jest sercem rozmowy.
0: Prawdziwej rozmowy.
1: Anegdota jest jej płucem. Nie brnijmy dalej. Dobrze. Lata 90. to był czas, oprócz tego wszystkiego, co się działo w życiu każdego z nas, to był czas, kiedy bardzo mocno, moim zdaniem, oddziaływała na nas rzeczywistość i atmosfera rzeczywistości unosząca się w powietrzu, którą chyba bardzo dobrze, ale w takiej przetworzonej na groźną postaci udało się uchwycić w Psach Władysława Pasikowskiego, które uważam za naprawdę wybitny film. Tam jest taka atmosfera, coś niewidocznego, coś, co się unosi nad całym filmem. Przez muzykę tę, którą cały czas tam słychać, tę trąbkę, przez ciemność, mrok. W Królu jest to deszcz, nie pamiętam, jak jest w Psach, czy też jest deszcz, ale w każdym razie zbudowanie tej atmosfery, w której wszyscy żyliśmy. Były też filmy nie tak znane z tamtego okresu, ale też jakoś oddające. Chaos. Mhm. Chaos i zagubienie. To był czas... Taki film Kraj Świata, nie? Anderman napisał, Janusz Maria Zmarz-Koczanowicz. Nakręciłem się tam z Janem Nowickim, grali dwóch pisarzy, którzy wędrują przez krajobraz kampanii wyborczej jakiejś absurdalnej. Oczywiście wokół Pałacu Kultury, czyli no bo jak? Czyli miejsca, gdzie w tej chwili jesteśmy. Ale Psy chyba najbardziej taki metafizyczny, poetycki sposób, to chwyciły ducha.
0: Ty się jakoś tak ojcowsko wypowiadasz o Psach.
1: Ojcowsko? Mm-hmm. W życiu bym się nie ośmielił. Nie, nie, nie.
0: Tak jakbyś miał, wiesz...
1: Nie.
0: Jakiś wpływ na
1: to. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to, co mówię, ma pewnego rodzaju charakter, nie wiem, hołdu, wyrazu szacunku. To nie takie były moje intencje. Gdzieś tam. Wiem, do czego zmierzasz, ale nie.
0: No bo byłeś u samych początków tego pomysłu.
1: Luźno rzucony pomysł, że dobrze by było zrobić po prostu film, tak jak jest ten Król o takiej grupie, no to zrobić film, który się dzieje w innym środowisku, równie w tej chwili, wtedy mówiłem, w tej chwili, podatnym na pewnego rodzaju przemiany, naciski, na różne różnice ciśnień.
0: Czyli policyjny.
1: Potencjałów, czyli policyjny po prostu, no i coś tam... Z tego może zaczęło funkcjonować jako jakaś kula śnieżna. Nie. Wszystko powstało w głowie Władysława Pasikowskiego i uważam, że te Psy są jakoś tak no, po prostu szczególnie ważne. Dlatego do nich czasem wracam, zwłaszcza kiedy opowiadam o latach 90., kiedy rozmawiamy o tym. No i ja uważam, że wtedy po prostu wszyscy mieliśmy chaos, poczucie odklejenia i przede wszystkim poczucie zagubienia. To było tak, że jaki był PRL,

0: szukania. To trochę tak z tym PRL-em. No w każdym razie już zmierzam do końca tej metafory, żeby zamknąć temat lat 90. Że jaki był, taki był, ale dawał podłogę, stanowił podłogę dla ludzi, po której się poruszaliśmy. Mhm. I w tym 89 roku i trochę później zabrano to, co było pod stopami. Wywrócono to wszystko i myśmy się znaleźli w powietrzu, jak kojot w tych filmach, wiesz, który zeskoczył już ze skały, skała się skończyła, a on jeszcze o tym nie wie i przez chwilę do niego dociera i tak robił wtedy, że machał nóżkami, machał, przestawał machać i patrzył w kamerę i spadał. To myśmy byli na tym, w tym momencie, kiedy kojot właśnie wybiegł i jeszcze macha nóżkami, ale już zaczyna się orientować, że pod spodem nic nie ma.
1: Ale ja chcę cię zapytać o ten czas, który był tuż przed latami 90. I o twoje spotkanie z kinem trochę z innego ekranu, powiedziałbym. O twoje spotkanie z Kieślowskim. O krótki film o miłości, w którym zagrałeś mając 19 lat. I który no, właściwie ustawił cię jako takiego aktora wielkich filmów, filmów, które obiegły świat. I to było całkiem chyba inne doświadczenie.
0: Oczywiście. To było, próbuję to powiązać z Pałacem Kultury, nie wiem, czy się uda.
1: No,
0: trochę by się dało, ale to inny moment z Kieślowskim. Pewnie wielu z Państwa, wiele osób oglądających nas teraz i może Ty też, Tomku, miałeś coś takiego, że te najważniejsze rzeczy dzieją się, przychodzą do nas w taki, nie wiem, jak to powiedzieć, taki niepostrzeżenie trochę.
1: Niezapowiedziane.
0: Nie ma fajerwerków, nie ma huku armat, nie ma nawet dużego napięcia. No coś się po prostu wydarza. Pamiętam, że byłem, ktoś zadzwonił, bo wtedy, czy telegram wysłał? Tak, wtedy wysyłano jeszcze telegramy. To opowiemy?
1: Na poczcie.
0: Opowiemy?
1: Tak.
0: Proszę Państwa, więc oczywiście połowa ludzi, albo więcej niż połowa, nie miała telefonów żadnych, czyli stacjonarnych, bo wtedy były tylko stacjonarne. Więc przyjęto taki obyczaj, taką metodę w filmie, kiedy trzeba było szybko kogoś zawiadomić o tym, że jest gdzieś potrzebny, że wysyłano depeszę, telegram. Chcesz powiedzieć, co był telegram? Żeby...
1: No opowiedz, to telegram, to jest... który się dyktowało pani na poczcie.
0: Dyktowało się pani na poczcie i ta pani stukała w coś i potem podbijała, kasowała. I z tych, to trochę jak anonim wyglądało zawsze.
1: Przychodziła taka tekturka, tak, i były paski z literami, z takimi krzywymi literami.
0: Tak, i stop jeszcze było zamiast kropki.
1: Stop, tak, zamiast kropki.
0: Czyli ciotka, coś tam, stop, pogrzeb, środa, stop. Były takie słynne,
1: wracaj,
0: nawet dowcipy
1: stop.
0: Były. Wracaj, stop. Stop. Wracaj, stop. Jest z tym sprzeczność, nie wiem, czy Państwo widzą. No to wracaj albo
1: no
0: stop.
1: Tak.
0: Ale dobra, zostawmy. I dlaczego pan nie przyjechał? Było napisane stop na końcu telegramu. No, w każdym razie...
1: Co było w tym telegramie, który dostałeś od Kieślowskiego?
0: Daję słowo, słów kilka było w tym telegramie. Pamiętasz? To jest zaczarowana dorożka, zaczarowana...
1: Szukałczyński,
0: czyli
1: ale ja do Kieślowskiego, wracaj do
0: Kieślowskiego. Zdjęcia próbne, stop, 12, stop. Chełmska, pokój, ten i ten, Kieślowski, reżyseria Kieślowski, stop.
1: No i ty?
0: No co ja, wsiadłem w 159 czy w 166, już nie pamiętam, 159. I byłem tam godzinę przed czasem i przyszedł osobiście Krzysztof Kieślowski. I on mi partnerował jako Magda, czyli jako Grażyna Szapłowska.
1: To ciekawe.
0: Jeśli by się zachował jakiś filmik z tego castingu, to by było bardzo śmieszne, bo rozmawialiśmy sobie tak, jak no, rozmawialiśmy później w filmie z Grażyną. I ja bardzo to przeżyłem w tym sensie, że wydarzyło się coś, co no, nie mogło mnie zostawić obojętnym. Spotkałem człowieka, o którym oczywiście wcześniej słyszałem, ale nigdy się jakoś nie zagłębiałem w analizę jego twórczości. No, byłem za młody na to.

0: trochę i za bardzo miałem, dużo się działo, ale wiedziałem oczywiście, kim on jest. Wiedziałem, jakie zrobił filmy, widziałem Przypadek chyba, chociaż mogłem jeszcze nie widzieć, bo to był 88, widziałem już. Tak,
1: ale już wiedziałeś, że będziesz aktorem, czy jeszcze nie byłeś?
0: No właśnie, to był ten okres taki, wiesz, takiego wahania, dłuższego wahania, bo ono trwało 8 lat, to wahanie. Zaraz, jeśli zdążymy, bo już chyba, mój Boże, już godzinę rozmawiamy. Słuchaj, ale fajnie się rozmawia. No i on był cudowny. Oprócz tego wszystkiego, czego się o nim dowiedziałem wcześniej, co już wiedziałem, zobaczyłem człowieka, który z taką wnikliwością, ale ciepłą wnikliwością, nie świdrującą, bo wnikliwość może być świdrująca, nieprzyjemna. Mówi, a pan to, przepraszam, to skąd ma pan ten t-shirt? To jest taka nieprzyjemna, świdrująca energia, a fajna jest taka, w porządku, rozumiesz, o czym tu gadamy, bo widzisz. No i to było takie coś, ale też mało mówił. Patrzył bardzo głęboko w oczy, mówił krótko, co ja uwielbiam do dzisiaj. Mówił krótko, ale tak precyzyjnie, że w ogóle nie było żadnych wątpliwości. Ja po prostu odnosiłem wrażenie, że prowadzi jak po sznurku.
1: Robiłeś to, co myślałeś, że on oczekiwał, czy po prostu mówiłeś te słowa tak, jak potrafiłeś? Bo jedno, inaczej byś nie dał.
0: Jedno, drugie, jeszcze trzecie. Że wydawało mi się, że dokonuje jakichś wyborów, a tak naprawdę z perspektywy czasu wiem, że on mnie prowadził jak po sznurku. Ale w taki sposób, że nie miałem poczucia, że jestem, nie wiem, marionetką, że jestem używany. Bo to też nie było używanie. To było prowadzenie, wskazywanie drogi. Jest bardzo ważna różnica pomiędzy byciem przewodnikiem, a tym, co w kulturze z anglosaskiej nazywa się Master of Puppets, prawda?
1: Czy decyzja zapadła wtedy od razu, że będziesz grał?
0: Jest, proszę Państwa, to wszystko, co widzicie, to w ogóle nie jest rozmowa, to jest dygresja.
1: Czyli serce.
0: Czyli serce rozmowy. To jest operacja na otwartym sercu rozmowy. Służba zdrowia, nie idźmy tą drogą. Szpital, nie rozmawiajmy o tym. To jest gorący temat. Notabene, proszę Państwa, rozmawiamy w trakcie fali upałów. Proszę docenić.
1: Ale tu jest klimatyzacja. Już nie zwalaj na upały.
0: Ale ten wysiłek, żeby tu dojść w tym upale tyle kilometrów. Żartuję. Tu jest wspaniale.
1: Kiedy decyzja była? Czy ty się denerwowałeś? Czy on mnie weźmie, czy nie weźmie do filmu?
0: To było tak, że tam nie było miejsca na stres. Przez to, jaki on był. To było po prostu cudowne doświadczenie i ja już byłem zaspokojony, jakby zadowolony, że takie coś się w ogóle w życiu moim wydarzyło.
1: No pewnie.
0: Wszedłem stamtąd i prawdę mówiąc wyjechałem gdzieś z przyjaciółmi i zapomniałem w ogóle o tym, bo nie miałem żadnych nadziei. Uwaga, jestem w Augustowie. Notabene z Januszem Zaorskim. To tam był jakiś przegląd filmów? Chyba augustowskie lato filmowe. W ogóle jest taki. Do dziś jest takie.
1: Tak.
0: Zresztą piękna miejscowość. I myśmy spędzali czas w różny sposób. Ale ja na przykład któregoś dnia bardzo późnym wieczorem pływałem w jeziorze. A Janusz Zaorski siedział w pensjonacie. I w pewnym momencie ja sobie pływam w tym jeziorze, ciepłym bardzo, jezioro z piosenki, a na imię miałaś właśnie Beata. Później sobie może przypomnę nazwę. To właśnie to jezioro. I w pewnym momencie słyszę, jak się otwierają z hukiem drzwi jednego z pokoi w pensjonacie, być może to była recepcja. Wychyla się Janusz Zaorski, krzyczy: Olaf! Chodź! Grasz u Kieślowskiego! I to się niosło po tym jeziorze Necko?
1: Może Necko, być? Tak.
0: Po jeziorze Necko. Ja nie wiem, o co chodziło w ogóle. Znaczy, nie byłem w stanie tego skleić wtedy w tej wodzie, no ale...
1: Dobrze się nie utopiłeś z wrażenia.
0: No, tak, to by było takie... O kurczę, ale to czarna komedia,
1: tak,
0: raczej bracia Coen.
1: Nie, złe skojarzenie.
0: Raczej bracia Coen, tak. Na przykład. No w każdym razie wbiegłem tam i stoi Janusz Zaorski, uwaga, i znowu to się wszystko okaże, że jedno z drugiego wynika. I trzyma w ręku co?
1: Telegram!
0: I tam jest napisane, proszę przyjechać, nie, przyjechać, Chełmska 21.
1: Stop.
0: Stop. Spotkanie z reżyserem, stop. Główna rola, stop.
1: O Szapołowskiej ani słowa.
0: W telegramie nie, bo tam się płaciło za każde słowo, a kierownicy produkcji znani byli zawsze z takiego zdrowego i bardzo oszczędnego podejścia do słów. Nie do słów, do pieniędzy. Do słów też. No tam wynikało z tego, że dostałem tę rolę po prostu. Już nie pamiętam treści dokładnej. No i wszystko wróciło, bo ja już zapomniałem. Znaczy zapomniałem, może odsunąłem to, żeby się nie denerwować, nie zagryz. No i przyjechałem, się zaczęło, już były spotkania wtedy z Grażyną, były wtedy już spotkania z kostiumami, z... O mój Boże, no próby, no przede wszystkim spotkania z Krzysztofem, który... No.
1: A kim dla ciebie wtedy była Grażyna Szapołowska? Ja, na ile jej kobiecość i jej wizerunek takiej seksbomby polskiego kina, ale też takiej kobiety wyjątkowej, robił na tobie wrażenie?
0: Oczywiście, że robił, ale wydaje mi się, że w sensie takiej pozycji i zawodowej, i życiowej, nie chcę powiedzieć społecznej, ale życiowej po prostu, to byliśmy tak daleko od siebie, że to w ogóle rozpatrywałem to, czy czułem w innych kategoriach. W takich kategoriach, że spotykam się z kimś, kto ma ogromne doświadczenie, kto jest piękną, przepiękną, fascynującą kobietą, ale nawet moje myślenie o tej współpracy było wyłącznie w kategoriach zawodowych, a nawet więcej, nie powiem, w takich kategoriach, żeby nie zawieść, żeby sprostać temu wszystkiemu.
1: No ale przed tobą były zadania też zmysłowe, takie były. Powiedziałbym dotykowe.
0: No były, no tak. Ale to może jest zasługa Krzysztofa, że to się działo taktownie. Nie było wtedy koordynatorów intymności. Znaczy,
1: na planie?
0: Na planie, bo to dzisiaj jest i proszę zrozumieć, że w moim mówieniu o tym nie ma cienia ironii. To jest potrzebne. Niektórym na pewno to bardzo, bardzo dobrze robi, pomaga w przechodzeniu przez te rzeczy. Zresztą chyba Janek Holoubek, który tu siedział, mówił o tym, że,
1: tak,
0: że jemu to bardzo jakoś pomaga. Ja się z tym zgadzam z innej pozycji, nie z reżyserskiej. Z reżyserskiej też, ale... Ale uważam, że jeśli ktoś tego potrzebuje, a może nawet sam o tym nie wiedzieć, że mu to się przyda, to bardzo dobrze, że jest taka funkcja i taka możliwość. No wtedy tego nie było i trochę reżyser, trochę niektórzy ludzie bardziej doświadczeni z ekipy, rozkładał się ten trud zbudowania takiej bezpiecznej, przyjaznej atmosfery na więcej osób. I nie pamiętam, żebym miał ślad, cień, promil traumy z tamtego czasu. I z tych trudnych rzeczywiście scen, mało tego, kiedy po latach obejrzałem, 2 lata temu, nie uwierzysz gdzie, w Augustowie. 2 lata temu byłem na spotkaniu w Augustowie, prowadziła Diana Dąbrowska, właśnie o dekalogu, o krótkim filmie o miłości Augustów. Boże, jak to się wszystko przeplata. I obejrzałem kawałek, zresztą z tyłu, zza ekranu. I rzeczywiście ta scena jest mocna.
1: No właśnie.
0: Ona jest mocna, ale zupełnie o tym nie pamiętałem w ten sposób, bo sama realizacja odbywała się w tak taktowny, w tak jakoś bezpieczny widocznie sposób, że nie było z tym problemu. I nie uwierzą Państwo, ale to jest wciąż dygresja, bo rozmawialiśmy o tremie.
1: Trema jest dla ciebie...
0: To było 50 minut temu.
1: Ale trema jest czymś bardzo ważnym dla ciebie, bo zdaje się, nigdy jej nie zgubiłeś.
0: I tak i nie. To znaczy, bo w momencie, w którym odstąpiliśmy od dygresji na temat tremy i przeszli w dygresję na inny temat, na temat lat 90., to chciałem właśnie, już byłem blisko, żeby opowiedzieć o tym, że dopiero po latach, kiedy powiedzmy teatr stał się moją codziennością, stał się tym medium, z którym związałem tak na poważnie swój los i swoje życie, i poświęciłem mu się, odbyłem ze sobą szereg takich bardzo poważnych rozmów na temat tego, czy jeżeli trema, nerwy, niepewność będą mnie zjadały po prostu, inaczej mówię, że będę płacił tak dużą cenę za to, żeby się temu poświęcać, temu działaniu, swojej pracy, to czy to jest w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens, czy nie
1: czy
0: lepiej.
1: To jest warte tego.
0: No, czy to jest warte i czy to nie jest tak, że przez to, już tak całkiem praktycznie myśląc, efekt, jaki dociera do widzów jest, no nie wiem, o 50% słabszy niż mógłby być. I to był taki czas autoterapii na ten temat. To było przedstawienie w Łodzi, dobrze je pamiętam, Diabli mnie biorą. To napisał Marek Rębacz z Krzysztofem Kiersznowskim. Mieliśmy taki duet komiczny. On grał takiego byłego żołnierza, weterana, trochę takiego filozofa domowej roboty polskiego. A ja grałem Lucyfera, który się znajduje przez przypadek w tym świecie, żeby zabrać jego duszę. No i spędzaliśmy tak z półtorej godziny na scenie. I zagraliśmy to dużo razy w Łodzi, w Teatrze Nowym, ale też na wyjazdach. I ja zaczynałem z takiego średniego mocno punktu wyjścia, bo ciągle jeszcze byłem w tych szponach tego samoograniczenia. I właściwie przez te 3 lata grania tego spektaklu odbywałem równolegle z sobą te rozmowy. Czy to tak ma być? Mhm. I ten proces uwalniania bardzo dużo mi dawał, bo to się odbywało w czasie rzeczywistym. To znaczy ja w ciągu jednego tygodnia, grając 4 razy, mogłem zobaczyć, jak zmienia się cały spektakl, jak zmieniają się reakcje partnerów, ale przede wszystkim, jak się zmieniają reakcje widzów i jak się zmienia moje poczucie, cena, którą płacę. W miarę uwalniania się od tych łańcuchów wewnętrznych. I tak krok po kroku, z każdą następną rolą, tę autoterapię prowadziłem, prowadzę w zasadzie przed każdą premierą, ale ale trema jest potrzebna, to jest banał, to każdy powie, że trema jest potrzebna.
1: Mówi się pozytywna trema, taka
0: no tak, bo to jest
1: mobilizująca.
0: Bo to jest taka skromna, ogólnie przyjęta, przyzwoita odpowiedź na pytanie, czy ma pan tremę. Brzmi tak, no mam oczywiście zawsze, tak, ale trema jest potrzebna, bo trema mobilizuje. Nazywajmy rzeczy po imieniu, potrzebna jest koncentracja, po prostu koncentracja i skupienie na, jeżeli ktoś to nazywa tremą, no to tak, w tym sensie ona jest bardzo, bardzo potrzebna, bo koncentracja jest potrzebna w tym, co robimy. Cokolwiek byśmy robili. Czy jesteśmy dyrektorem SOR-u? Nie, miało nie być. SOR-u w szpitalu, czy jesteśmy, nie wiem, rzemieślnikiem, czy jesteśmy aktorem, czy politykiem, to musimy być skoncentrowani wtedy, kiedy coś robimy. To jest warunek sine qua non. Ale dla mnie trema to jest takie coś, co jest we mnie, w przeszłości jest za mną, ale próbuję mnie dogonić cały czas. Znaczy mnie się udało od niej uciec, trochę, ale ona tam jest, więc muszę się pilnować.
1: Słuchaj, ona tam jest i się nazywa trema, ale jest jeszcze siostra, która się nazywa depresja.
0: O tak.
1: Czy one mają coś wspólnego?
0: Tego nie wiem, na to powiązanie nie wpadłem. No pewnie tak. No pewnie tak, bo to wszystko generalnie należy do takiego zbioru, czy do takiego trochę upiornego uniwersum, jakim jest zadawanie sobie pytań o jakim jest świat zadawania sobie pytań, czy świat pytań o własną wartość, o samoocenę, o to, czy nadajemy się do tego, co robimy, prawda? Czy zawiedliśmy, czy nie. To jest taki świat, czy konsekwentnie uniwersum, w którym z jednej strony jakieś demony ciągną nas w stronę samozachwytu, a inne ciągną nas w stronę samoumniejszenia i to takiego no, na granicy po prostu upokorzenia i rozpaczy. I to jest ten świat, z którym każdy człowiek się mierzy. Ten czy inny sposób. Ale są zarówno jednostki, ale też środowiska, konstelacje życiowe i zawodowe, które pogłębiają ryzyko, prawda? Zapadnięcia na przykład, jak mówił mój kolega, o czym innym, ale to mi się podobało, popadnięcia w nieodwracalną melancholię. On żartował o tym, że na przykład, słuchaj, no nie będziemy mieli tego rekwizytu, ale nie popadajmy z tego powodu w nieodwracalną melancholię, bo będziemy mieć inny rekwizyt. Mówimy o poważnych rzeczach. Trema na pewno przynależy do tego
1: Pnia.
0: Już nie chcę powiedzieć uniwersum kolejny raz, więc powiem imaginarium. Może być?
1: Ale ładnie. Jezus. Jeszcze lepiej.
0: W każdym razie jest, ale nie wiązałem jej bezpośrednio z depresją, bo jest między nimi jakaś, jakieś jeszcze no, miejsce na inne straszne rzeczy. No, tylko to jest taka radykalna teraz zmiana tematu na bardzo, bardzo poważny, więc próbuję też tak sobie ten mózg przeprowadzić.
1: Przecież przez te zmiany. Depresja nie ma dobrej twarzy, nie ma dobrej wersji. O tremie możemy mówić, że jest mobilizująca, o depresji nie.
0: Tak. Walka z tym zaczyna się pewnie różnie u każdego, ale walka, próba opanowania tego, próba zrozumienia tego. Czasami bardzo długi jest czas, czasami bardzo długi jest ten etap, w którym nie dociera do nas jeszcze, co nam jest. Wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach jest tak, że ludzie, którzy prawdopodobnie, albo nawet z dużą pewnością cierpią na jakiś rodzaj depresji, przez wiele lat o tym nie wiedzą. I myślę, że tak ma być. Mhm. Ja wiem po sobie. To jest tak, że ja się potwornie źle czułem przez kilkanaście lat, może 10, tak w przybliżeniu z grubsza. Było coraz gorzej, ja byłem coraz bardziej przygnębiony, coraz bardziej wydawało mi się, że to nie ma sensu. Coraz bardziej zmieniała się też moja fizyczność, jedno napędzało drugie, im bardziej byłem przekonany, że to nie ma sensu wszystko, tym bardziej zmieniała się moja fizyczność. W drugą stronę, im bardziej się zmieniała fizyczność, tym, no wiadomo, tym bardziej byłem przekonany, że to jest sytuacja bez wyjścia i tak dalej.
1: I zamknięte koło.
0: I tak dalej, i tak dalej. I uważam się za człowieka dość otwartego na świat, na prasę, na media, na informacje, na wiedzę, która przypływa do nas każdego dnia zewsząd, skąd chcemy. A jednak uwierz mi i uwierzcie mi państwo, proszę, pomysł, że to może być depresja, to co mi jest, przyszedł dopiero po 10 latach. Albo po 7, 8. I dopiero lekarz mi to powiedział. Coś, co, no, na co każdy powinien wpaść od razu, gdyby umiał na siebie spojrzeć z zewnątrz. Bo to nie było trudne w moim wypadku zrozumieć, że to, co mi się dzieje, to jest depresja. To, nie wiem, czy to są mechanizmy wyparcia, jakieś bezpieczniki wewnętrzne, żeby, czy na przykład jakieś podszepty, żeby niczego nie zmieniać, bo ten świat beznadziejności miał też swoje dobre twarze, znaczy dobre w bardzo wielkim cudzysłowie, fałszywie dobre twarze. Na przykład sposób spędzania, nie wiem, wolnego czasu, prawda, jakiś rodzaj, no, niech będzie, to się będzie ciągnął, no, imprezowania, w cudzysłowie, bo to nie było takie klasyczne imprezowanie, nie wiem, dieta, różne nawyki paskudne, one były przyjemne w jakimś sensie, to w cudzysłowie, bo to byli fałszywi przyjaciele.
1: W krótkim dystansie wydają się być
0: przyjemne, a potem stają się rutyną, stają się taką po prostu utartą metodą na spędzanie każdego dnia, poranka, dnia, wieczoru. I naprawdę tracimy do siebie dystans. Nie umiemy już na siebie spojrzeć nawet z takiego małego dystansu. Wystarczyłoby być tu, być może, żeby widzieć tego biednego człowieka, który wówczas był całkowicie pogubiony, a sam nie potrafił tego zrozumieć. Chociaż czytał wszystkie numery tygodników opiniotwórczych od 20 lat, jakie się ukazywały w poniedziałki, środy i w czwartki, bo jeszcze jeden był taki. Jest jeszcze jakiś. Taki bardziej lewicowy. Wiadomo.
1: Przegląd.
0: No brawo. Oczywiście. I tam było dużo o depresji, ale jakoś nie wpadłem na to, że to jest to. I dopiero doktor, do którego poszedłem, obawiając się o nadciśnienie, powiedział, proszę pana, no ale no pan wie, że pan ma depresję. No i od tego się powoli zaczęło budowanie świadomości tego, co to znaczy. Budowanie jakby takiego nowego krajobrazu, nowej scenerii, w której trzeba uporządkować bardzo wiele rzeczy, na wiele rzeczy samemu ze sobą się zgodzić. Mhm. I to nie jest szybko. To mi zajęło bardzo długo. bardzo dużo czasu. Co więcej, to trwa. No, to jest tak, no, trochę jak z uzależnieniami pewnie, że do końca będzie już to ryzyko, ten cień, że to może wrócić. Ale sama droga wychodzenia na początku jest bardzo bolesna, ale potem zaczyna przynosić jakiś rodzaj też, nie powiem satysfakcji, bo to może nie jest właściwe do końca słowo, ale staje się, proces staje się paliwem jednocześnie. Czyli mamy odwrócone to błędne koło z pierwszej części tej opowieści, gdzie jedno napędza drugie w złym kierunku. Teraz to działa w drugą stronę. To znaczy, im bardziej się starasz, im bardziej wychodzisz, ale w zgodzie z sobą, korzystając z pomocy terapeutów, korzystając z farmakologii, korzystając ze wsparcia bliskich, które jest coraz większe, bo tak już w cywilizacyjnym sensie, bo też coraz więcej ludzi rozumie, o co chodzi. To nagle im bardziej się starasz sobie pomóc, tym masz więcej chęci na to, żeby sobie pomóc. Czyli mamy dokładne odbicie lustrzane tamtego mechanizmu, gdzie im gorzej się czujesz, tym bardziej jesteś w poczuciu beznadziejności.
1: I pogarsza
0: się. A im bardziej jesteś w stanie beznadziejności, tym... A tu jest odwrotnie i to jest przyjemne, to jest fajny mechanizm, ale trzeba korzystać z fachowej pomocy. Moim zdaniem depresji akurat nie da się wyleczyć w warsztacie Majsterkowicza, tylko jednak w gabinecie fachowca.
1: Tak, jestem tego samego zdania, ale wiesz, tak kiedy słyszę, jak ty mówisz niesłychanie barwny, ale też kunsztowny sposób, to zastanawiam się, czy twoja mama, Asia Łamtyugina, świetna aktorka, wrażliwa, bardzo osoba pisząca, czy miała rację, kiedy myślała i marzyła, że zostaniesz dyplomatą?
0: Mamę wspominam z ogromną czułością. Była osobą naprawdę wyjątkową, co, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale też była nadwrażliwą. Jest taka, jest takie pojęcie hiperempatia, ale ono właśnie niekoniecznie jest związane tylko z współczuwaniem z innymi, ale w ogóle z odczuwaniem świata, prawda? Też. I myślę, że ona była bardzo wrażliwą osobą i to jednocześnie było jej wielką siłą, supermocą i hamulcem dla rozmaitych działań, które mogły ją doprowadzić do większego spełnienia. Tak o tym myślę i trochę mam łzę w oku, kiedy myślę o tym, że może zasługiwała na większe satysfakcje zawodowe niż te, które były jej dane. Ale tak, rzeczywiście mama chciała, chyba żebym był dyplomatą. Ja myślę, że trochę jestem dyplomatą. To jest mi bliskie w kontaktach z ludźmi. Po prostu w budowaniu sobie jakby sobie. W budowaniu relacji z ludźmi uważam, że bywa tak, że brutalna szczerość, ale też podana w jakiś taktowny sposób, czyli już nie brutalna, szczerość, taka pryncypialna szczerość jest niezbędna, ale nie musi oznaczać robienia komuś, no, po prostu demolowania czyjegoś serca, rozrywania go na strzępy, więc w tym sensie dyplomacja jest mi bliska. Staram się tak właśnie prowadzić swoje relacje ze światem, żeby było w tym trochę dyplomacji, a więc odrobina wrzucia humoru, odrobina niedopowiedzenia, ale czasami też pełna otwartość.
1: I taka była nasza rozmowa.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Jesteśmy mówieni na sequel, prawda?
1: Tak jest.
0: Do zobaczenia.
2: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Niemiecka policja poinformowała, że nie żyje mężczyzna podejrzewany o wjechanie samochodem w tłum uczestników Marszu Równości w Berlinie. Według służb został zastrzelony podczas policyjnej operacji w jednym z kompleksów ogrodowych. Wcześniej przez wiele godzin trwała obława za podejrzanym. W sobotnim ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Niemieckie władze uznały, że wszystko wskazuje na islamistyczny zamach terrorystyczny. Hiszpania wciąż walczy z największymi pożarami lasów od lat. Ogień strawił już ponad 77 tysięcy hektarów, a z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 120 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Awila, gdzie trwa największy pożar w najnowszej historii kraju. Wysokie temperatury i silny wiatr wciąż utrudniają akcję gaśniczą, choć służby informują, że główne fronty pożarów są już opanowane. W gaszeniu żywiołu pomagają strażacy z Portugalii, Grecji i Włoch, a od sierpnia dołączą do nich także polscy strażacy w ramach unijnego programu wsparcia. Dziś papież Leon XIV zaapelował o modlitwę za poszkodowanych i za ratowników. A na koniec wracamy do kraju. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw. Analitycy prognozują, że już w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może przekroczyć 8 zł za litr. Drożyć ma także autogaz. Główną przyczyną jest ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie.
3: To jest właściwie to kluczowe wydarzenie, które odpowiada za całość tych podwyżek, jakie widzimy na stacjach. A jak one się przełożą na polskie stacje? No niestety, te podwyżki będą szybkie i wyraźne. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95-oktanowej znajdą się w przedziale między 7,29 i 7,42 za litr. W przypadku diesla niestety ten pułap będzie zdecydowanie już powyżej 8 zł, między 7,99 a 8,15. Większość stacji będzie oferowała to paliwo.
2: Jak podkreślają eksperci, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, paliwo będzie nadal drożeć. A tymczasem pod znakiem zapytania stoi także powrót rządowego programu dopłat do paliw. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, a jej dalszym losem zajmie się teraz Trybunał Konstytucyjny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: progresywni wirtuozi.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Adrianna Calińska-Czaniecka, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Rozmaitości wiele dzisiaj przed nami, tych nowszych i starszych powrotów i nawiązań, zapowiedzi. A zaczniemy od progrokowego newsa sprzed zaledwie 10 dni. Otóż Rick Wakeman zapowiedział, że 26 października ukaże się jego nowa solowa płyta. Tytuł Return to the Red Planet. Będzie to oczywiście ciąg dalszy opowieści z 2020 roku pod tytułem The Red Planet. Wakeman mówi, że do stworzenia tej kontynuacji skłoniły go odkrycia, nowe odkrycia dotyczące Marsa, czyli ponownie, drodzy Państwo, kosmos jako główny motyw, jako przestrzeń muzycznej narracji, bardzo klasycznie. O Marsie wciąż było zbyt wiele do powiedzenia, zarówno muzycznie, jak i duchowo, bym nie wrócił do tego tematu, mówi artysta. Muzyk zdradził również, że jeden z utworów powstał pod wpływem wspomnień ze współpracy z Davidem Bowiem, jeszcze sprzed czasów Yes. Dlatego napisałem utwór Bowie's Vision, który jest czymś w rodzaju hołdu dla Davida. Czekamy zatem i zaglądamy tymczasem do albumu sprzed 6 lat.

The Red Planet, piękne, nastrojowe, instrumentalne kompozycje inspirowane widokami z czerwonej planety. Powrót do stylistyki starego, dobrego Yes z początków działalności i też o najnowszym albumie Wakeman mówi tak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio praca nad albumem przypominała mi tak bardzo początki lat 70. i pierwsze lata działalności Yes, gdy przygotowywaliśmy nową płytę. To posłuchamy sobie również tej klasyki.

To była klasyka klasyki z lat 70., a u nas kolejne zapowiedzi nowych albumów. Wickman o Marsie, a o głębi morza opowiadać będzie najnowszy album duetu Hackett Rotary, którego premiera już 28 sierpnia. Szósty, przedostatni utwór na płycie brzmi tak.

8 lat powstawały nowe kompozycje legendarnych gitarzystów Marillion i Genesis. Artyści w wywiadach mówią o wzajemnym podziwie, przyjaźni, braku rywalizacji i w takiej oto atmosferze płyta się rodziła. A ma być emocjonalna, pełna wspomnień, no i właśnie inspirowana morzem. Zdecydowanie należę do grupy fanów solowych albumów Hacketa. Na płytę, na tę współpracę bardzo, bardzo czekam i przyznam, że oczekiwania mam spore.

Głównie instrumentalne to pierwsze pół godziny w progresywnych wirtuozach, a na otwarcie drugiej połowy również coś w rodzaju nowości. Roger Waters we współpracy z palestyńską artystką śpiewającą w języku arabskim Moną Miari i odświeżona wersja wielkiego klasyka. Nowa aranżacja, dodane fragmenty tekstu, no bez wątpienia utwór, który ma dać do myślenia, ma wywołać w nas jakąś refleksję. Myślę, że bardzo jednoznaczny komunikat.

We never know about the Nakba. I was only 5 years old in 48.

your steadfast perseverance.

0: Przesłanie jest na tyle mocne i jednoznaczne właśnie, że szerszego komentarza nie wymaga. Dochód z utworów tej wersji zostanie przekazany na rzecz palestyńskiej organizacji ratującej dzieci, dostarczającej im pomoc medyczną. Teledysk, jeśli jeszcze Państwo nie widzieli, proszę sprawdzić. Poruszający, skłaniający do refleksji i zatrzymania się na chwilę. Jeśli chodzi o tego zaangażowanego Watersa, posłuchamy sobie jeszcze dzisiaj dwóch części kluczowej i moim zdaniem najpiękniejszej kompozycji z płyty Amused to Death.
1: Will you stop?

wejście na bar.

O brutalnej rzeczywistości, w której jako przedstawiciele zachodniego świata biernie obserwujemy ludzkie tragedie, dramaty, utwór o wojnie, mediach, ludzkim cierpieniu. Na koniec posłuchamy czegoś równie refleksyjnego, dojrzałego, z dużą przestrzenią i emocją, ale już bez tego ciężaru politycznego. Progresywne pejzaże, pełne emocji, przestrzeni, mistrzowskich, myślę, kompozycji, od klasyki Yes i Ricka Wakemana po współczesne, wybitne kawałki. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór. Wiem, że było refleksyjnie, a mamy połowę wakacji, ale tak wyszło. Do usłyszenia za miesiąc, najpewniej w ostatnią niedzielę sierpnia. Dobranoc.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Nie żyje sprawca sobotniego zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Niemiecka policja zastrzeliła 21-letniego Abdulla Baluta podczas próby zatrzymania w dzielnicy Spandau. Według służb mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy bronią białą, a ci odpowiedzieli ogniem. W sobotę Balut wjechał samochodem w tłum uczestników Marszu Równości, a następnie zaatakował ludzi maczetą. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Niemieckie władze oceniają, że był to islamistyczny zamach terrorystyczny. Tymczasem we Francji trwa walka z żywiołem. Pożary lasów zbliżyły się do aglomeracji Bordeaux, choć na razie nie planuje się ewakuacji miasta. Strażacy ostrzegają, że ogień jest wyjątkowo nieprzewidywalny i potrafi gwałtownie zmieniać kierunek. Od środy spłonęły już ponad 42 tysiące hektarów, a z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 220 tysięcy osób. W walce z ogniem strażaków wspierają także mieszkańcy okolicznych regionów. Przyjechaliśmy, żeby pomóc, bo gdyby to był nasz region, chcielibyśmy, żeby inni zrobili to samo. Biorąc pod uwagę skalę katastrofy, uważamy, że nasze wysiłki są bardzo mile widziane. Tak mówił jeden z mieszkańców Francji dla APT. Z żywiołem walczy też ponad 2,5 tysiąca strażaków. Francuskie władze podkreślają, że akcja gaśnicza potrwa jeszcze długo. A pożary wpłynęły także na zakończenie Tour de France. Finałowy etap został skrócony, bo część służb zabezpieczających wyścig skierowano do walki z ogniem. Tegoroczną wielką pętlę po raz piąty wygrał Tadej Pogaczar, wyrównując rekord 5 triumfów w klasyfikacji generalnej. Ostatni etap w Paryżu padł łupem Matthew van der Poela. A to jeszcze nie koniec sportowych emocji, bo te do ostatnich metrów towarzyszyły rywalizacji w 82. rajdzie Polski, czwartej rundzie Mistrzostw Europy. Tegorocznym triumfatorem okazał się Teemu Suninen, pilotowany przez Antiego Hapale. Fińska załoga wygrała 5 z 15 odcinków specjalnych. Na piątym miejscu utrzymał się duet Kajetanowicz-Szczepaniak.
3: Tak dobrze mi się jechało, niestety końcówkę, a można powiedzieć drugą część pierwszego dnia, no i cały prawie drugi dzień, bo dopiero wtedy znaleźliśmy właściwe ustawienia. Dziękuję inżynierowi, który mi w tym pomógł, w zasadzie inżynierom i mechanikom i wszystkim kibicom, którzy dawali mi duże wsparcie. To był fajny weekend, cieszę się, że wróciliśmy do ERC.
2: Tak mówił Kajetan Kajetanowicz. Po czterech rundach FIAERC liderem klasyfikacji jest Teemu Suninen przed Andreą Mabellinim i Miko Marczykiem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Blok Wschodni.
1: Gorący lipcowy wieczór, godzina 21.03. Wojciech Radasiewicz, Tomasz Ławnicki, kłaniamy się w audycji Blok Wschodni. I to będzie audycja, no właśnie do tej pory wszystko tak pięknie grało. To będzie audycja dla wymagających inaczej. Kiedy startował Blok Wschodni, to ja Państwa uprzedzałem, że nie zawsze będzie pion i poziom. A przez ostatnie audycje mam wrażenie, że i jedno i drugie, jeśli chodzi o muzykę, nie o prowadzącego, to było. No to dziś będzie inaczej.

Parę osób różnymi kanałami się już odezwało i z tego, co państwo piszą, wynika, że nie uciekli państwo sprzed odbiorników, a w sumie liczyłem się z tym, że parę osób może najwyżej zostać, albo nawet i nikt, no bo będzie to taki, no dla wymagających inaczej, tak to określiłem na początku, to będzie program Leto je Leto. Helena Wondraczkowa rozpoczęła tę audycję. Skąd znamy tę melodię? No będą jeszcze takie momenty zaskoczenia, że melodia znana, słowa jakby nieco inne, albo wersja zaskakująca. Temat przewodni tego naszego spotkania w bloku wschodnim to są przeboje na lato. No, sprzed lat. Poziom startowy zatem mamy już wyznaczony pierwszą piosenką. Rozumiem obawy, że co może być dalej. No będzie różnie.

coraz więcej osób deklaruje, że są gotowe wytrwać przy tym, co się jeszcze do 22 będzie tutaj działo. To było Leto z Tebą, Jiří Šeliňger, tak si říkam, świat je nadherny. Piękne zdanie, że tak sobie mówię, że świat jest przepiękny. 76 rok i to jest piosenka, która w czeskich stacjach radiowych latem w zasadzie zawsze powraca. Po czesku to jest w tej audycji tyle. Teraz będzie utwór z bliższej nam dekady. I tam Lato bez tego przeboju w radiu to w zasadzie tak jak Boże Narodzenie bez Last Christmas. A przynajmniej dla wschodniej części tego kraju.

Nie sposób nie odnotować tego, co dzieje się tutaj na grupie patronów. Wcześniej pani Majka, jak straszyłem, że będą państwo uciekać przed tym, co się tutaj pojawi, pisała, że jak będzie coś pod nóżkę, to nawet i zatańczę. I to chyba było pod nóżkę. Pani Renata pisała, że to idealny podkład do wakacyjnego pakowania. No w tym tempie mogło pójść różnie z pakowaniem. Pan Filip, Czesi 2, Niemcy 0. I pan Dawid, że pozdrawia z Budapesztu. No będzie jeszcze coś po węgiersku. Oczywiście, że będzie coś po węgiersku. Tak, to było po niemiecku, oczywiście, i to było z NRD. Śpiewała Inka Bause, dokładnie. Artystka, która w tym momencie, kiedy tę piosenkę nagrywała, miała zaledwie 17 lat. W 1985 roku tę piosenkę zaprezentowano w programie sylwestrowym, ale że tam tekst się zaczynał od psucia zabawy w piaskownicy, no to jak na lato się bardzo to sprawdzało. A tatą owej Inki Bause był Arndt Bause, czyli kompozytor naprawdę wielu, wielu szlagierów muzyki pop w latach 70. i 80., co pewnie ułatwiło jej wejście na ten rynek. Wschodnio-niemiecki pop za nami, a co przed nami? No to kto zna ten język, to pewnie w tej piosence wychwyci, że będzie i Diathabi, i Ozdzi. Jak można tak Bałtyk nazwać?

Zorn. To była grupa Possenspiel, Zoma, Zone, Sonnenbrand, Lato, Słońce i Oparzenia Słoneczne. Tam był Trabant, najpierw Trabantem nad Bałtyk, nad Morze Czarne, nad Balaton. Balatonem właśnie się kończyła ta piosenka. I skoro tu się kończyło Balatonem i państwo pozdrawiają z Budapesztu, no to może być pewne zaskoczenie, ale w sumie udajemy się nad Balaton.

Pan Dawid z Budapesztu pisze, że po co szukać w Niemczech niemieckiej wersji tego przeboju, skoro Omega śpiewała nie tylko to po węgiersku, ale po niemiecku również. No panie Dawidzie, oczywiście oryginał jest jak najbardziej najlepszy, jedyny w swoim rodzaju, ale to był Frank Schibel, taka gwiazda nerdowska, że ho ho. Utwór Schreib es mir in den Sand, nagrany w 72 roku. 84 lata w tym roku kończy pan Frank Schibel. Tam był blask poranka na horyzoncie, niebo, morze i wyszłaś z fal. Dziewczyno, napisz to dla mnie na piasku. Pan Frank zaśpiewał. Wiem, że narobiłem państwu smaka na węgierskie letnie przeboje. Już mówię o tym w zasadzie od samego początku. Ale Frank Schibel jest takim piosenkarzem, tak bardzo związanym z latem, że jeszcze jedna letnia jego piosenka musi się pojawić tu w duecie z żoną.

Gorące lato to był tytuł tego utworu. Christa Dirk i Frank Schubert z musicalu z roku 68. Oni wtedy byli już od 2 lat małżeństwem i na warunki NRD to oni byli tacy jak John Kennedy i Jacqueline Kennedy. To się trochę zmieniało. Dobrze. Mniej więcej sprawdziłem, bo nie widziałem tego musicalu, ale wiem, że to był hit absolutny, miliony widzów w kinach. Sprawdziłem, jak tam ta fabuła mniej więcej wyglądała, no to tak. 11 licealistek jechało autostopem na północ z Lipska i 10 licealistów jechało z Karl Marx Stadt również na północ i ich drogi się tam krzyżują parokrotnie, trafiają do małej wioski nad Bałtykiem. No i chłopaki wymyślają psikusy, dziewczyny interpretują to jako przejaw niedojrzałości chłopaków. Film był kręcony w Berlinie Wschodnim, rzecz jasna, a także między innymi na wyspach Rugia i Uznam. No dobrze, kończymy niemiecką przygodę, NRD-owską, a ja wiem, że mają Państwo w pamięci jeszcze ten balaton.

Neoton Familia, czyli taka węgierska ABBA. Bardzo się starali wejść na rynki zachodnie i z niemałymi sukcesami. Kilkanaście płyt po angielsku wydali, ale po węgiersku to niezliczona jakaś ilość. To był wielki, wielki letni przebój z połowy lat 80. Jest lato, to jest tytuł mniej więcej. Jak próbowałem sobie tłumaczyć, co tam w środku, no to oszołomię cię moją syrenią pieśnią w morzu miłości. Oj! No, takie piosenki na lato powstają i one stają się przebojami. Ale chciałbym zwrócić na pewne podobieństwo i tej familii Neoton z Węgier i pana Franka z NRD, bo ta rodzina węgierska odpowiada również za pewien letni musical.

piękny letni dzień i z tych piosenek grupy Neoton powstał musical. Musical powstał w 2009 roku, a akcja jego rozgrywa się w 1973 roku na obozie szkoły średniej. I to planowano, że ten musical przetrwa jeden sezon, góra dwa, a to był ogromny sukces i przez wiele lat w Budapeszcie musical był prezentowany. Neoton, zamykamy ten rozdział letni, ale będzie jeszcze jeden letni utwór z Węgier. Przyspieszamy.

Pani Zuzanna pisze, że jest świeżo po weselu koleżanki wczoraj, że nie za bardzo ma już siłę, aby dalej tańczyć, ale dzisiaj są takie hity, że przynajmniej będzie optymistyczny nastrój na nowy tydzień, bo pewnie siły już brak do tańczenia. Troszkę sobie nie wyobrażam, jakby wyglądało wesele z takimi hitami, ale może i tak mnie państwo zaskakują tym, że nie pouciekali państwo od tego, co tutaj się pojawia. To była przed momentem Żuża, Czerhati i piosenka, w której już w tytule jest wyznanie miłości do Porsche, wakacje, szybkie samochody, no i właśnie Porsche. Jeśli myślą państwo, że to już wszystkie wyzwania, przed jakimi państwa dzisiaj postawiłem, z tych trudnych wyzwań, to chyba nie. Przypomniała mi się taka piosenkarka, która, no, skoro tu było już w samym tytule Porsche, to ta piosenkarka bardzo lubiła tę markę. W latach 70. Pierwsze Porsche swoje tutaj w Berlinie Zachodnim kupiła. No i jest fanką szybkich samochodów. Przez lata była właścicielką kilku modeli tej marki. To będzie piosenka mniej letnia, taka przypominająca, że lato kiedyś się skończy.

Maryla Rodowicz. Państwo znają pewnie ten utwór w nieco innej wersji, ale jakoś na to Porsche musiało się poskładać, prawda? No dobrze, no sporo polskich wykonawców jeździło, tam nagrywało płyty. To jeszcze jeden zespół i piosenka, którą pewnie znają Państwo w nieco innej wersji.

0: I co, dało się połączyć różne języki? Kajne Gręcen tutaj wyszło. Skaldowie i medytacje wiejskiego listonosza. Trochę po polsku, trochę po rosyjsku. Letni przebój, a jakże, no bo przecież to latem wysyłało się najwięcej kartek. Wspomniałem, że sporo polskich wykonawców jeździło do Związku Radzieckiego przed 89, ale po 89 to już nie aż tak wielu. W 90 na festiwalu w Witebsku taki zespół się pojawił.
1: Grzegorz Skaliński i grupa Kombie. Grzegorz, у меня к вам тоже будет вопрос. Назовите, пожалуйста, наиболее популярные группы, ансамбли, работающие в жанре рок-музыки. В Польше, конечно.
2: Ну, я думаю, что это будет группа TSA, они играют метал. Думаю, что это будет Леди Панк, Грегор Сиховский, Ломбард, Байм, ну и Папа Дэнс, но они более поп-группа.
1: Ставьте, пожалуйста, ваши песни.
2: Первую песню, которую мы будем исполнять, она под заглавием «Без шанс». И вторая, я не знаю, как она будет по-русски, но по-польски это «Нетыкальни».
0: O taką to perełkę. W archiwach telewizyjnych odnalazłem 90. rok. Grupa Kombi na festiwalu w Witebsku. Ogólnozwiązkowy Festiwal Piosenki Polskiej w Witebsku. Odbyły się dwie edycje w 88 i w 90. roku jako taki odpowiednik Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Wytwórnia Melodia wydała z tego festiwalu jedną płytę i na niej rosyjscy wykonawcy śpiewali polskie piosenki.

Radziecka grupa Delta w utworze Lombardu z festiwalu w Witebsku z 1988 roku. Po reakcjach widzę, że Państwa mocno zaskoczyłem. Ale też po reakcjach widzę, że najbardziej podobało się Państwu, jak było po niemiecku. No to na dobranoc. Po niemiecku kołysanka. Tomasz Ławnicki, Wojciech Ratasiewicz. Dziękujemy. Dobranoc.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nie żyje pięcioro alpinistów z Bośni i Hercegowiny, którzy próbowali zdobyć najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Według bośniackich mediów pogoda gwałtownie się załamała, uniemożliwiając zejście ze szczytu. Dwóm uczestnikom wyprawy udało się przeżyć, jeden samodzielnie dotarł po pomoc, drugiego odnaleźli ratownicy, obaj trafili do szpitala. Ofiary były doświadczonymi alpinistami, a część z nich na co dzień służyła w górskim pogotowiu ratunkowym. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie rozprzestrzeni się, jeśli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zatrzymuje statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormus, tak podaje Deutsche Presse Agentur. Analitycy rynku paliw wskazują z kolei na działania militarne również w regionie cieśniny Bab al-Mandab po drugiej stronie regionu. To, jak prognozują, przełoży się na dalszy wzrost cen paliw.
1: Mamy niestety nawrót całej tej sytuacji. Dodatkowo jeszcze teraz włączają się jemeńscy Huti, którzy uderzają w żeglugę naftową i to powoduje bardzo poważne komplikacje podażowe, zaopatrzeniowe, a na pewno podbija premię ryzyka w cenach surowca. I to jest właściwie to kluczowe wydarzenie, które odpowiada za całość tych podwyżek, jakie widzimy na stacjach. A jak one się przełożą na polskie stacje? No niestety te podwyżki będą szybkie i wyraźne.
0: Mówił dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Wraca dyskusja o wieku emerytalnym. Powodem jest propozycja ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz uzależnienie wieku przejścia kobiet na emeryturę od tego, czy mają dzieci. Do pomysłu odniosła się ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nazwała go okrutnym i skandalicznym, podkreślając, że dopóki Lewica współtworzy rząd, nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. Na koniec kultura. Warszawa będzie jesienią filmowym przystankiem Tildy Swinton. Laureatka Oscara po raz pierwszy pokaże w Polsce swoją autorską wystawę Tilda Swinton – Ongoing. Od 18 września w Instytucie Przemysłów Kreatywnych będzie można zobaczyć filmy, fotografie, instalacje i archiwalne materiały z ponad 4 dekad jej twórczości. Jestem bardzo szczęśliwa, że moja wystawa przyjeżdża do Warszawy razem z moimi współpracownikami Jimem Jarmuszem, Luką Guadagnino, Joanną Hogg, Oliwierem Seylardem, Timem Walkerem i oczywiście Derekiem Jarmanem. Zapraszamy Was. Chcemy pokazać, jak wiele można stworzyć pracując z przyjaciółmi. To była Tilda Swinton. To pierwsza prezentacja tego projektu w Polsce. Wystawę będzie można oglądać do 17 stycznia przyszłego roku. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, Wojtek Ratasiewicz, Marcin Mann, Ogon Tygodnia. O, dawno nie mówiłem chyba Ogon Tygodnia. No tu Macha dzisiaj cieszy się. Marcin.manet.nowyświat.online, tam się można odzywać. Zaraz będę patrzył, czy ktoś już się zalogował. Tak, jak zawsze Dariusz, no to już chyba tradycja, muszę go przeczytać, bo wszyscy jesteście ciekawi, gdzie go wywiało dalej. Pozdrawia z Sarandę na dole Albanii. O, na dole Albanii. Czy to ja tam chyba mogłem być, chyba na dole Albanii. Skąd już Korfu widać i dlatego człowiek przed tobą też pozdrowić. Proszę, bo dziś pierwszy raz udało mi się od początku trafić w East Block. O, dobrze, no to przekażę w takim razie. Zawsze końcówki tylko słyszałem i rozśmieszyło mnie to, co grał, bo zawsze myślałem, że tam bardziej hard, a dzisiaj inaczej było. Znam też w East Block były covery modne w Czechach i East Germany. Właśnie miałem czytać tak jak Dariusz, czytać tak jak pisze. I East Germany z tekst napisanym w język miejscowy. No i znam Suprafon from z Czech, gdzie były dobre quality winyl robili. Nawet mam The Rolling Stones Black and Blue od nich. Pewnie without license, bo w official discography nie ma tej winyl. Tak wygląda moja korespondencja z Dariuszem, który może kiedyś dotrze tym autostopem do Warszawy i na Ostrą. Chociaż myśmy się już wstępnie umawiali gdzieś na jakiś wyskok międzynarodowy, no ale może do tego dojdzie. Wojtek, pozdro z Goręczyna, też jak zawsze. Hello Wojtek, a aż za spóźnienie przeprasza. Dobrze, wybaczamy. Myślałem, że dzisiaj zaczniemy Ryoji Mikedą, o którym tak mówię od 2 tygodni, bo tak za mną chodzi i właściwie w zeszłym tygodniu też tak mówiłem, że będą trzaski, że będą noise'y, może jakieś coś. W ogóle tej nie było, bo poszedłem koniec końców w inną stronę. No i dzisiaj też tego Ryojiego nie będzie. Będę tak go namawiał, właściwie będę was tak namawiał, aż w końcu poświęcę mu znowu więcej czasu, bo to, co się dziś wydarzyło, to była właśnie taka dziura, w którą wpadłem, w lejek. I na chwilę tylko pomimo pomysłu na audycję uznałem, że jakieś 3 godziny temu to było, że zobaczę, co mi podpowiada algorytm. No i kliknąłem w jednego artystę, którego nie znałem, a właściwie w duet i zupełnie przez przypadek w 40 minut uzbierałem 3 godziny utworów, z tych zrobiło się godzina tam 48, więc znowu wszystkich nie zmieścimy, ale wydaje mi się, że to dobry trop. Kolejność będzie około... uciekło mi słowo. No właściwie trochę tak jak te utwory odkrywałem, gdzie niegdzie będę w stanie podpowiedzieć, dlaczego było tak, a nie inaczej, a gdzie niegdzie po prostu jest to jakaś naturalna kolej rzeczy. No ale dobra, przestaję chyba ględzić Rhyme, duet, no Wielka Brytania znowu, która po prostu umie dobrze robić rzeczy. Panowie już od jakiegoś czasu nie wydają regularnie. To są początki 2010 roku. No i dobre jest to granie.

Powinienem dopowiedzieć, żeby nie wprowadzać w błąd, że chociaż zaczynali gdzieś na początku właśnie drugiej dekady, tak? Tak, XXI wieku, to akurat album z 2016 roku, o ile się nie mylę. Tak, z 2000, nie, 2018, no mniejsza. Wtedy trochę zaczęli więcej używać gitar, nie jest to takie stricte elektroniczne, bo to duet producencki Joe Andrew, Graham Purdy. No i właśnie trochę muzyka brytyjska elektroniczna, trochę eksperymentalna, trochę post-punk. Tak to wszystko jakoś się ładnie układa i w różne potrafią wpadać kierunki, bardziej dubowe i bardziej ambientowe. Wspomniany post-punk i mieszaninka i UK garażu i dżungli i różnych takich kombinacji, ale zdarza się też, jak w przypadku takich projektów eksperymentalnych, że pojawia się, no i tutaj chyba też on był tak naprawdę industrial w takim znaczeniu po prostu surowości, no ale to też idzie często w parze z czymś około punkowym, no to co, może jeszcze jeden.

Właściwie to już bardziej dark ambient, tak by to można było nazwać. I to dobrze, bo duet, który za chwilę również, no stąd pewnie też się pojawił poprzez skojarzenia nie tylko moje, ale innych słuchaczy. Nie byłem dzisiaj niewolnikiem algorytmu, ale przyznaję, że używałem go i sobie na nim surfowałem trochę. Te wszystkie decyzje, które się pojawiły, wynikały nie tylko i wyłącznie z mojej głowy, a z wszelkiego rodzaju konotacji i podpowiedzi, ale nie tylko głupiego komputera, no bo ten głupi komputer uczy się decyzjami użytkowników, a zwłaszcza w przypadku muzyki trochę mniej popularnej. Mam do niego większe zaufanie. To jest w ogóle ciekawy temat i myślę, że można by to rozważyć w jakiejś większej pracy, że jeśli coś ma dużą popularność i tym samym szeroka publika po prostu z różnych zakątków świata czegoś słucha, to rozwiewa się pewnego rodzaju celowość ludzi, którzy do tego dotarli. A jeśli trafi się w jakąś niszę i się tą niszę lubi i się z grupą danych ludzi w jakiś sposób, no nie wiem, łączą was emocje, podejście do świata, albo w danym momencie, nie wiem, spojrzenie na niektóre rzeczy, to można mieć większe zaufanie, że ten algorytm, który się na podstawie ich ruchów internetowych czegoś nauczył, nie jest wcale taki głupi i komputerowy. To tak, ja sobie trochę tak to wyobrażam. Kiedyś miałem taką dyskusję z koleżanką na temat tego, że już nasza świadomość istnieje gdzieś na jakichś serwerach, bo to właśnie jest to. Te algorytmy, które się nauczyły naszych, już nie mówię o tym jakby o Google, tylko skupiając się na serwisach streamingowych, Spotify'u, Tidalu, czy tam czego nie używacie, to już jest kopia was. Zero-jedynkowa kopia waszych decyzji, waszego mózgu, waszego gustu. Może nieświadoma, ale jednak jakaś kopia. Wpadłem też w rozmowę z Wojtkiem na temat tego, że zobaczył u mnie Buriala. Zacząłem się, na koniec jest przygotowany, zacząłem się wymądrzać, że tak, że dzisiaj, że to jakoś dzisiaj mi podpasował, ale że często był w radiu, więc nie chciałem go tak grać. Właściwie jak sprawdziłem, to i tak ja go zagrałem najczęściej ze wszystkich osób, które się dziś pojawiły i powiedziałem, nie, bo ten numer, który jest na tym albumie, co dzisiaj Code 9 będzie z niego, to on mi się nie podobał, dzisiaj ma taki sample i potem sprawdziłem, i się okazuje, że już go grałem 2 lata temu, a ten, który mam przygotowany dzisiaj na koniec, też już był zagrany tylko 3 lata temu, więc nie wiem, czy będę się z tego wykręcał. Tymczasem pozostajemy w Wielkiej Brytanii, ale do Manchesteru przejeżdżamy i to znowu będzie duet i znowu będzie trochę dark ambientowy Demdike Stare.

Demdike, Stare at It Again. Dziś tylko jeden numer od nich, ale jestem, muszę przyznać, zachwycony tym, co robi Miles Whittaker i Sean Canty, ponieważ tak się nazywają. Co ciekawe, nazwa grupy pochodzi od matriarchini słynnego procesu czarownic Spendle z 1612 roku. Niejaka Elizabeth Device, znana również jako Demdike. No, to taka ciekawostka, bo to chyba pasuje do tej estetyki, którą operują, i rytuałów, i taśm, i szumu, i popsucia, i wymyśleliście, że przepsuł internet, ale to nie był internet, oni to zrobili tak, jak sobie wymyślili, bardzo, bardzo dobre. No a no i zapomniałem wspomnieć, że delikatnie wpadną breaki, bo to wcale nie było takie ambientowe, może podszyte po prostu takim szumem, ale to już nieco inna opowieść. Będziemy do nich wracać w najbliższych tygodniach, ponieważ audycja za tydzień będzie nagrana, za co przepraszam najmocniej, i za dwa obawiam się, że też, ale będzie to dotyczy, to za dwa już będzie możliwe, że wyjazdowa. To tylko tyle zapowiem. Natomiast w przyszłym tygodniu podejrzewam, że w większym stopniu będziemy kontynuować dzisiejsze różne odkrycia i się w nie wgryzać nieco bardziej. Tymczasem kolejna propozycja z dzisiejszego kotła, do którego wpadłem, czyli Lee Gamble i Motor System.

Perception, unit.

Lee Gamble to już Birmingham. Zaczyna w ogóle od jungli i drum and bassów w latach 90., ale przez Sound Art i różne inne odskoki dotarł do... No, wszystko to wokół jednak kultury rave'owej brytyjskiej się toczy, ale niektóre z tych karier poszły bardziej w stronę czasem eksperymentu albo brzmień właśnie nie tak bardzo oczywistych. Może tak. Choć to nie znaczy, że dzisiaj będzie tak przez całą audycję, to od razu podpowiem. Lee Gamble znowu powróci, podejrzewam, że w przyszłym tygodniu. Tymczasem delikatna zmiana klimatu. Wspominałem o Burialu, którego to nie teraz Burial, ale o Burialu dlatego, że on się pojawiał pojawia na płytach czasem jako strona B, a czasem jako strona A wraz z Code 9. No i dzisiaj gdzieś sobie klikając właśnie w różne miejsca i w artystów podobnych i w takich, którzy się polecają i tak dalej, no znowu mi się właściciel, szef labelu Hyperdub pojawił, a on na antenie wystąpił tylko raz i to dawno, dawno temu, podejrzewam, że w tej samej audycji, bo teraz widzę tylko jedną datę w październiku 2023 roku, czyli pewnie w jednej z tych, gdzie i też pojawił się Burial, bo aż tak panów często nie grałem, no więc skoro każda audycja ma w sobie element nadrabienia zaległości, no to jest część z nich. Nu Vola.

Dopiero drugi raz na antenie Radia Nowy Świat Code 9. Trochę wstyd. Steve Goodman się nazywa. No i jest ojcem chrzestnym, jednym z wielu, ale ważniaków, szefów muzyki basowej, dubstepu, UK funk, czy różnych wielu innych kombinacji. No bo to się wszystko rodziło w latach 90., w których też właśnie on był związany mocno ze sceną drum and bassową i dżunglową. To akurat było nagranie dosyć świeże, bo z 2024 roku, nie wydawnictwa jego hyperdubowego, tylko Lapsus Records z Barcelony, ale pomyślałem sobie, i zrobiłem podmiankę, że zagramy coś hyperdubowego, bo to właściwie trochę przez wytwórnię, ja tego aż tak nie podkreślam przy każdym z artystów, bo Dem Dykstra, czyli panowie z... to było? Nie Bristol, tylko z Glasgow. To w Glasgow to Code 9 się chyba urodził. No w każdym razie Dem Dykstra też wydawali w Hyperdub. No to w takim razie teraz na ten numer, co to mówiłem, że nie zagrałbym dzisiaj tego Buriala, który jest po drugiej stronie tego singla. Okazuje się, że tak jak wspomniałem wcześniej, zagrałem go 2 lata temu i to w dodatku w mojej urodziny o 23 z hakiem. No to dziś druga strona tamtego Buriala, czyli Code 9 i Eyes Go Blank.

Tak, parodziłem na wokale u Buriala, a tu też się trochę przecież go pojawiło. Ale to jest na granicy jeszcze tego, że jak się czuję, że ktoś mi za bardzo próbuje narrację jakoś ustawić. Chociaż z drugiej strony to muzyka, w zależności od podejścia, bardziej to przecież robi. Nic nie narzuca. Poza tym można brać to, co się chce, a nie to, co wam dają, prawda? Po co się człowiek w ogóle za bardzo kombinuje, ja przynajmniej. No ale, przepraszam, hyperdub ewidentnie dzisiaj króluje i no to właśnie przypadek, nie przypadek, tak wyszło. Ewidentnie dzisiaj coś dobrze zawiało. To też pod kątem, też mówiłem Wojtkowi i na antenie też to już mówiłem i myślę, że nie tylko ja, bo to podejście rodzinne, że tak to ujmę, że nie da się mieć ulubionego utworu, artysty, kogokolwiek, no bo jeśli coś dwa lata temu mi się działo, a dzisiaj sobie myślę, o Jezus, nigdy w życiu, albo przynajmniej, może nie nigdy w życiu, tylko nie dziś, no to jednak się coś w głowie zmienia, w zależności od temperatury, nastroju, wilgotności powietrza i tego, skąd wieje wiatr. Ikonika, to może właściwie Ikonika, bo to wciąż Wielka Brytania. I no, i tutaj miłe połączenie tym razem z Mikołajem Kierskim, który zagrał, co prawda nie jej numer, tylko to było, co to było? A, Orla, tylko Ikonie w wersji, w remiksie Ikoniki, właściwie tak. No to teraz w takim razie z płyty też nie autorskiej, bo to Laurel Halo, ale też związanej z wydawnictwem Hyperdub, DJ Kicks, takie były miksy wydawane. Może wciąż są, nawet nie zweryfikowałem tego. To też nie jest przecież stara seria. No i na tym czteronumerowym miksie Laurel Halo pojawił się właśnie też taki numer.

Nie stricte hyperdub, ale jednak artyści z tą wytwórnią związani. To Ikonika i Bodied OG Mix. I teraz wpadamy w... No właśnie, taki, już były takie momenty, że koło się... Właściwie ono koło się zatacza. To nie koło się zatacza, tylko zataczamy koło. I wracaj, się orientuję, że dobór artystów prowadzi do tych, których już w audycji prezentowałem, niektórych graliśmy. I wtedy sobie myślę, o, dobrze, czyli jakby jestem na dobrym tropie. No i w ten sposób zdałem sobie sprawę, że przecież Laurel Halo, z której to składanki Ikonika, i to już mówiłem, miała również współpracę z Beatrice Dillon, która w audycji to nie tak dawno temu, bo w czerwcu była. I to z Janem Lupem i z Cole Superem, tak to po polsku brzmiące angielskie nazwy. No i Cole Super dzisiaj też się pojawi. Co prawda nie z Laurel, ale to znowu będzie kolejne zataczające się koło. Niech już tak będzie. A tymczasem w takim razie Workaround, seria Workaround, bo Workaround było już siódme. I to w ogóle dawno temu, bo w zeszłym roku, w październiku, Workaround 7 się pojawiło z tej serii, Beatrice Dillon właśnie, i tam był Peter Elt i pokuszę się, Kadiali Kouyaté, a tym razem Beatrice Dillon, Laurel Halo, o której już mówiłem, Johnny Lam, Verity Sussman i Untold, brzmi to tak.

Bardzo dobre tu się rzeczy dzieją na tej płycie. I znowu dziwię się, że musiał minąć. Co mamy dzisiaj? Lipiec? 9 miesięcy, żeby do niej wrócić? Skandal trochę. Beatrice Dillon i jej debiut z roku 2020. Tak, z 20. I płyta, która była nagrywana przez lata, chyba 2 albo nawet 3, między trochę Berlinem, a trochę Londynem, a trochę Nowym Jorkiem. I co ważne, to są jej wszystko kompozycje, a ci artyści, którzy współpracowali przy tych utworach, to pozwolili na wykorzystanie ich sampli lub głosów, tak jak w przypadku Laurel wspomnianej, bo tutaj też się pojawiają na tej płycie jej syntezatory, no ale tutaj był głos, ponieważ ona chyba jako jedyna była wymieniona jako osoba, która podrzuciła tutaj nagranie, czy dołożyła głos, to podejrzewam, że to właśnie była ona. Gdzie syntezator, nie powiem, bo to nie jest podpisane, chociaż ona występuje jeszcze na... A nie, tylko w tym numerze. Czyli tutaj też syntezator był od niej w takim razie. No ale też mnóstwo instrumentów akustycznych. Cała płyta to jest 150 BPM-ów, ale różne wersje. Workaround bym ja sobie w głowie przetłumaczył może jako patent, że ona tutaj musiała zrobić 14 patentów swoich na te nagrania i kombinacje i wydać coś bardziej tanecznego w stosunku do swojej twórczości też eksperymentalnej. Chociaż no jest to wszystko wciąż mocno eksperymentalne. Ale bardzo dobre granie. I coś chciałem jeszcze dodać, że... A, no tak, i że skoro Laurel Halo słyszeliśmy teraz w wersji wokalnej, to w tym samym okresie, kiedy ta płyta była nagrywana, Laurel, która, dodam, jest z Los Angeles, z Kalifornii, nagrywała taką płytę i na niej True rozpoczynające ją brzmi tak.

Będę trochę po prostu bezczelny i przesadnie pewny siebie i powiem, nie ma za co. Laurel Halo i Hodge, ponieważ to współpraca tego drugiego, no, też nie było na antenie jeszcze. No, ten numer jest ewidentnie najlepszy spośród różnych, ale Hodge też na swoim koncie ma współpracę również różne, Simo Cell między innymi, ale to jest, właśnie, może przyszły tydzień, to będzie dobry pomysł, bo to akurat też element brytyjski w tej, no, jednak angielskiej czy anglojęzycznej opowieści. No, my pozostajemy sporo dzisiaj, jest współprac różnych, chyba zawsze tak się dokończyło. Tym razem jeszcze raz Laurel Halo, pozostajemy przy niej, bo mi dzisiaj bardzo siadła i znowu też za rzadko jest na antenie. Tym razem w towarzystwie Johna Tejady, czyli producenta austriackiego, choć mieszkającego w Ameryce, bo się w Austrii tylko urodził. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz był. To chyba był z tego jego wydawnictwa z Kompakta. Brzmi jakby z płyty kompaktowej, ale mam na myśli wydawnictwo Kompakt. Ale w tym roku, właśnie w tym roku był grany. Nawet ten numer z Reggie Watsem w lutym. Polecam. Projekt Wadżata. Bardzo dobry. Tymczasem John Tejada, Laurel Halo i Wesołe Drzewa.

John Tejada, Laurel Halo. Wojtek powiedział bęgerek. To znaczy, że dobrze. Tak, jakby ktoś nie ten. No cieszę się. Wesołe drzewa od nich rzeczywiście są wesołe. Dziś trochę, to nie było celowe, ale rzeczywiście zmieniona trochę kolejność. Zazwyczaj takimi utworami i czymś jaśniejszym rozpoczynaliśmy, a potem wpadaliśmy w dziwne eksperymenty. Co prawda to nie jest tak, że my pędzimy w stronę dnia takiego totalnego. Jeszcze będzie jeden teraz numer, który właściwie jest z kategorii tych weselszych, a potem wpadniemy na chwilę w... No to nie będzie jakby też taka dziura jakiegoś straszliwego techno. No ale dobra, nie, zanim ten, bo tu jeszcze w ogóle się ważą losy końca audycji. Chcecie jeszcze raz Buriala, który już był kiedyś? Pewnie nie, no po co powtarzać, więc mam już kilka tropów, ale do tego dojdziemy za chwilkę. Właśnie, zajrzę do maili szybko, bo się nie odzywałem do was, a widziałem, że i Jaś się zalogował z Gdańska tym razem, a nie z... Jeszcze wczoraj słuchałem koncertu, nie z Kaszub, z programu 30-lecia Festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie. Dziś przed południem podziwiałem ptaki w ogrodzie, ale musiałem wrócić do miasta. Życie skrzeczy. O, to ładne hasło, życie skrzeczy. To byłby dobry tytuł piosenki. I Wojciech jeszcze, który był gościem jednoosobowego prawie oprowadzenia po wystawie Kazimierza Mana w miniony piątek. Jeśli nie byliście, to się niestety spóźniliście, ponieważ wystawa wisiała do dzisiaj i jutro jest zwijana i nowa wjeżdża do Kordegardy, ale ci, co byli i odwiedzili, no to bardzo się cieszymy. Myślę, że w imieniu rodziny mogę to powiedzieć, ale to tak tylko rzucam, bo Wojciech prosił na początku maila, żeby nie było zbyt mrocznie i ambientowo. Nie było zbyt prosznie i ambientowo, korzystając z nocnej pory, przysyła podziękowania. O, to tak, tak to działało. Tak, rozmawialiśmy o parówkach w koniach i o tym, że kartki zostały wywindowane i podobno po 65 zł już chodzą na Allegro. Matko, no to dobrze, że kupiłem ich dużo, jak były po 10, i 15, i 5, i 2. No ale dobra, to koniec prywaty. Mówiłem, że będzie call super, ale w towarzystwie. I to w towarzystwie nie byle kogo, bo swojego kolegi, z którym prowadzi... Zakładam, że są kolegami, ale skoro prowadzą wydawnictwo i wydają razem muzykę, to podejrzewam, że tak jest. Can You Feel The Sun? Tak nazywa się wydawnictwo. Pasuje to do Wesołych Drzew. No to teraz będzie właśnie ta dwójka i Chiselers Rush.

Cole Super, no już w kilku wydaniach się pojawił, i solowym, i z Beatrice Dillon, i to dwa razy, bo został powtórzony ten numer Fluo. To już było miesiąc temu. Sobie zdałem sprawę z tego, że przyniosłem dubla, ale jakoś... No, dzisiaj dorzeźbiłem końcówkę audycji, wiem, że to źle brzmi, ale jednak pozbyłem się tego Buriala na rzecz innej kombinacji, a Cole Super wtedy jednak wybrzmiał. To nie jest przeciwko nikomu, ale no, tak sobie gadam. Evdemin teraz będzie i to już jest wprowadzenie w płytę z 2015 roku Osgood Don, czyli wydawnictwo związane z Berghain i artystami związanymi z Berghain. To było Osgood Don Zain. Natomiast Evdemin, to nie będzie Evdemin z tamtej płyty, tylko to będzie Evdemin taki pomiędzy tym, jaki jest tam, a pomiędzy tym, co przed chwilą mieliśmy na antenie, żeby jakoś nas delikatnie wprowadzić w to, w co potem dalej zabiorą nas, Atom, Tobias i docelowo R-Rose, choć końcówka będzie przewrotna gdzieś, bo jednak z... dobra, nie będę wszystkiego na razie sprzedawał. Na razie Evdemin i numer zatytułowany FS1R.

FD-min i podpowiem, to jest syntezator FS1R produkcji Yamahy. Jakoś pod koniec lat 90. wydany, chyba był tylko w wersji desktopowej, rakowej. Podejrzewam, że nie przez przypadek się tu pojawił jako tytuł. Myślę, że jego synteza FM to właśnie to, co mogliśmy, to czego mogliśmy przed chwilą posłuchać. FD-min natomiast trochę się zmienił na przełomie tych 10 lat, bo teraz sobie myślę o tym nagraniu z płyty, z której zaraz gramy. No to też może kwestia jednak dopasowania się do wydawnictwa, czy dopasowania utworu do konkretnego. Natomiast mi się podobają te nowe rzeczy, bo to jest z 17 lipca premiera tego roku. No a teraz wspomniana płyta Osgood Ton numer 10, rok 2015, ale już nie FD-min, tylko Atom, Tobias i Physic E7532.

oryginalnie rok 2015, ale tutaj w remasterze, można tak powiedzieć. No dobra, wersja remasterowana z zeszłego roku. Do tej płyty Ostgut, to numer 10, wrócimy na koniec. Będzie tu Barker i Baumecker, już wstępnie zapowiem, żeby się odbić od mroku, który zaraz wprowadzi nas Rose. Rose, których mogliśmy posłuchać. Właśnie już nie zagrałem. 2 lata temu z Poligonią numer przyniesiony do audycji. Nie wiem, dlaczego nie wybrzmiał. Właśnie sobie sprawdziłem, że to była Haima z ich wspólnej płyty Dermatology, właśnie z 2024 roku. No ale znowu kolejna w takim razie zaległość do nadrobienia. No a R-Rose czy Rose to ostatni. No i tutaj nie wiem, czy to jest, no chyba po prostu trzeba nazwać to tak, jak jest w bio w różnych miejscach, jak są opisywani, czy jest opisywana jako najnowsza, ostatnia, niekoniecznie ostateczna inkarnacja Sefa Chorowica, artysty z Kalifornii, który ma bardzo duże doświadczenie i pod kilkoma pseudonimami tworzył i był i pracował w radiu. Właściwie jego głównym był Sutek. No i od gdzieś wczesnych, znowu wracamy od chyba tego, od czego, no tak, kończymy tym, czym zaczynaliśmy, czyli wczesne lata 2010-2011, kiedy R-Rose zaczęły się pojawiać pierwsze nagrania. Na początku to były pojedyncze różne wydawnictwa, bo pełna płyta przyszła dopiero chyba w roku 2020, jeśli się nie mylę. Zaraz sobie to zweryfikuję. W każdym razie zaczniemy od tych nagrań wcześniejszych. Na UpToDate, tak powiedziałem, że z Poligonią grały seta wspólnego w zeszłym roku. R-Rose w takim razie, Merchant of Salt, rok 2011 i druga strona tego singla, płyty Waterfall.

No, niezłe. To chyba jeden z hiciorów Rose, można powiedzieć. Nie wspomniałem o tym, ci, którzy znają, to wiedzą, a ci, którzy nie skojarzyli, to się teraz dowiedzą, że to ten pseudonim to bezpośrednie nawiązanie do Marcela Duchampa i jego damskiej wersji, czyli właśnie Rose Salavie, tak się nazywało damskie alter ego Marcela Duchampa, a po prostu Rose to damska wersja Sefa. Niech tak będzie. Sefa Chorwica. No i co? W takim razie czas na wersję jeszcze trochę nowszą. Właściwie nie wersję, tylko po prostu nowszy utwór właśnie z debiutanckiej już pełnej płyty Hymn to Moisture i będzie to tytułowe Hymn to Moisture, które zamyka tę płytę. I nie będzie to już taka propozycja stricte taneczna, a raczej myślałem o tym, że to będzie dzisiaj domknięcie audycji, takie już trochę nagranie terenowe, trochę mrok, trochę ptaszki, trochę natura i tak dalej, ale zupełnie przez przypadek wyszło mi, że może fajnie jednak się odbić potem do jakiejś lekkiej jasności i będzie to właśnie duet Barker i Paumecker, Love the Battlefield i powrót do tamtej płyty sprzed jednego numeru, czy dwóch też, czyli do Osgood Tone wspomnianego, bo czemu nie? One jakoś tak w siebie w miarę płynnie przejdą, a może to będzie nawet miły na koniec audycji kontrast. Tymczasem Rose i Hymn to Moisture, które będzie no takim trochę udawanym uspokojeniem przed końcem audycji dnia i tygodnia i ostatniej w tym miesiącu, ostatniego Bigosu w tym miesiącu również. Wojtek Ratasiewicz realizował, bardzo dziękuję, ja się nazywam Marcin Mann, wy pisaliście maile i co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu.